0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień.

0: tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Tomek Biernat jest przewodnikiem górskim, jest prezesem PTTK w Katowicach i za chwilę podpowie, gdzie można spędzić czas. Oczywiście wiele zależy tutaj od pogody, ale jakąś sympatyczną, niezbyt wymagającą podróż można zaplanować, prawda? Zapraszam na spotkanie z naszym gościem.
5: Niedaleko od nas jest miejscowość Brenna i Brenna nam oferuje wiele szlaków górskich, ale powiedzmy, jak pojedziemy z dziećmi, to trzeba by było te dzieci czymś zainteresować.
4: Za chwilę o utopcu z Brennej, ale wybierzemy się też po jagodzianki. Zapraszam, Ola Brodziak.
3: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: Może zacznijmy jednak od tych gór, ale może nie aż takich wysokich gór. Niedaleko od nas jest miejscowość Brenna i Brenna nam oferuje wiele szlaków górskich, ale powiedzmy, jak pojedziemy z dziećmi, to trzeba by było te dzieci czymś zainteresować. I z centrum Brennej przez Stary Groń na drugi grzbiet, jak gdyby w dolinkę Leśnicy, prowadzi szlak Utopca. I ten utopiec to jest taka postać, powiedzmy, z bajek, która mieszkała gdzieś tam w rzece Brennicy. I po drodze zaczynamy od centrum Brennej i idziemy i poszukujemy różnych postaci, które były z tym utopcem związane, więc między innymi jakieś gusałki, między innymi jakieś takie stworki, które razem z tym utopcem działały, więc wszystko brzmi dosyć tak groźnie, ale w rzeczywistości nie jest aż tak bardzo groźne, tym bardziej, że możemy sobie tam, będąc w Brennej, zdobyć książeczkę i zdobywać potem pieczątki po drodze, bo one są w różnych miejscach poukrywane, a potem mieć taką przyjemność, że taki szlak się przeszło.
4: Ale poukrywane są te postaci, tak? Ten utopiec, te rusałki i tak dalej.
5: One są na tym szlaku utopca, natomiast pieczątki są czasem ukryte, więc trzeba w jakimś miejscu tej rzeźby drewnianej, bo to są drewniane postaci, trzeba znaleźć taką pieczątkę, więc myślę, że dla dzieci, powiedzmy tam kilkuletnich, nie mówię kilkunastoletnich, bo to już nie ten przedział, aczkolwiek myślę, że jest to fajna sprawa. Jeżeli wejdziemy sobie, to jest taka trasa niezbyt długa, kilkukilometrowa, więc powiedzmy można to zrobić w ciągu całego dnia, nie goniąc, wejść na ten Stary Groń. Z tego Starego Gronia, na Starym Groniu jest platforma widokowa, z której są ładne widoki na okoliczne szczyty, między innymi na Las Skrzyczne, przy dobrej widoczności oczywiście.
4: To jest propozycja numer jeden, tak? Szlak Utopca. Dobrze powiedziałam?
5: Tak jest. Szlak Utopca, Brenna.
4: A jeszcze mam takie pytanie, bo tutaj utopiec, a w Katowicach na przykład Beboki. Bebok obok Beboka. Czy tam też jakoś te utopce, nie wiem, są w Brennej obecne? Oprócz tego szlaku?
5: Oprócz tego szlaku nie. Nie ma takich figurek utopca. Mhm. Brenna to jest jednak wieś, tak? To nie jest takie duże miasto jak Katowice, więc chyba nie byłoby aż tylu chętnych, żeby chcieli mieć swojego utopca.
4: Póki co jest szlak.
5: Tak, jest szlak.
4: Dobra. To teraz z Brennej idziemy gdzie?
5: Z Brennej, cóż, możemy sobie jeszcze zapytać się tych naszych turystów, jak oni będą chcieli się dostać w jakieś miejsce, tak? Bo jeżeli na przykład chcieliby pojechać pociągiem, a na przykład wziąć do tego pociągu rower, to jest fajna trasa, która się nazywa Velosoła. To jest trasa, która prowadzi z Rajczy, czyli tam, gdzie rzeka Rycerka wpada do Soły. I można nią sobie pojechać aż do samego Żywca. Jest to prawie 40 km. Długo. Ale jeżeli ktoś korzysta z pociągów, tak, czyli z kolei śląskich, może sobie do Rajczy dojechać i pojechać na przykład tylko do Węgierskiej Górki. I potem znowu wziąć rower, wsiąść do pociągu i wrócić do aglomeracji. I wtedy ta trasa już ma niespełna 20 km.
4: Czyli regulujemy sobie trasę pod siebie.
5: Dokładnie tak, a przystanki są no dosyć często, tak? Więc i wzdłuż rzeki, więc możemy sobie wybrać stację, na której będziemy kończyć, albo możemy zdecydować, będąc już tam, bo możemy się zmęczyć, tak? Może nam się pogoda zepsuć, więc różne rzeczy się zdarzają. Natomiast, co jest ważne, to jest raczej prosta trasa, a jeszcze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rzeka płynie od źródeł do w stronę Wisły, czyli jest niewielki spadek, jednak cały czas jedziemy
4: w dół. I to jest kolejna propozycja, co jeszcze tutaj mamy. Zdradzimy naszym słuchaczom, się wpatrujemy w mapę.
5: Wpatrujemy się w mapę i teraz jeszcze na przykład, no powiedzmy do naszego kraju, naszych sąsiadów, czyli do Czech, też możemy przyjechać pociągiem. Możemy przyjechać pociągiem do Cieszyna na stację w Polsce, przejść około kilometra do czeskiego Cieszyna, wsiąść w pociąg i dojechać do miejscowości Hradek. Tutaj też dopowiem, że jest to teren zamieszkały przez no, sporą mniejszość polską, więc będziemy mieli tam też dwujęzyczne nazwy miejscowości. Czyli będzie Hradek i będzie też Grudek. Więc dojeżdżamy do tego Hradka i idziemy w stronę szczytu, który się nazywa Filipka. I na Filipce, oprócz ładnych widoków, jest też punkt gastronomiczny, takie małe schronisko, gdzie możemy sobie coś zjeść, spróbować na przykład knedlików czeskich i potem z Filipki zejść innym szlakiem do Nawsia. Nawsia to jest też miejscowość, gdzie jest stacja kolejowa. Co ciekawego jest na Filipce, oprócz tej małej restauracji, bywają tam takie dosyć egzotyczne zwierzęta, mianowicie jaki, i też widziałem kilka razy mangalica. Mangalice. Co to jest mangalica? Mangalica to jest świnia hodowlana, która ma futro, czy też, jak to bym powiedzieć, wełnę jak owca.
4: Smakosze wiedzą, co to mangalica.
5: No, także ona pochodzi z Węgier. Tam jest troszeczkę cieplejszy klimat i jest cieplej niż u nas, więc te hodowlane świnie nie są zapędzane podczas zimy no, normalnie do pomieszczeń, tak jak u nas, do obór, tylko sobie mieszkają na wolnym powietrzu, no, ale żeby im tak bardzo zimno nie było, no to mają właśnie to futerko. Jak pierwszy raz zobaczyłem, no to można powiedzieć, że widok jest dosyć ciekawy, no bo to normalna świnia z takim z taką owczą wełną białą, kręconą.
4: Ni to świnia, ni to owca.
5: Dokładnie.
4: A zauważyłeś, że znowu schodzimy na tematy kulinarne, więc tak. Co dobrego na tej Filipce? I od razu zapytam, czy przy okazji, no bo cały czas podróżujesz, coś dobrego gdzieś tutaj w Beskidach się pojawiło, jakaś nowa miejscóweczka, jakaś niezapomniana jagodzianeczka, albo nie wiem, żurek, cokolwiek.
5: Jeżeli chodzi o jagodzianki, no to jest takie jedno miejsce kultowe, to jest schronisko na Hali Boraczej i tam są ponoć najlepsze jagodzianki, zresztą no kogo bym nie zapytał, kogo byś nie zapytał, pytała, to pewnie jak ktoś tam jadł jagodziankę i miał porównanie z innymi, to może to potwierdzić. Hala Boracza to z kolei jest nad niedaleko Węgierskiej Górki, więc musielibyśmy sobie dojechać pociągiem bądź samochodem, to już zależy od naszych turystów. No i przejść, to nie jest jakiś bardzo trudny szlak, do schroniska na Hali Boraczej.
4: Dziś od Brennej po Halę Boraczą, od utopców po jagodzianki, propozycje Tomasza Biernata, który jest przewodnikiem górskim, ale też jest prezesem PTTK w Katowicach.
3: Ekologia na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Nasza ulubiona pszczelarka Ula Mazurowska, która prowadzi pasiekę w Bytomiu Szembierkach, za chwilę obali pewne mity. Po pierwsze, jak to jest z tymi złowieszczymi informacjami, które słyszymy? Chodzi o to, że pszczół jest coraz mniej, że ludzkość jest zagrożona. No i drugi temat, czy miejsce pszczół w mieście to jest na pewno dobre miejsce?
2: Rzeczywiście jest mowa o tym, że pszczół jest coraz mniej, trzeba je chronić. Tylko to nie dotyczy pszczoły miodnej. To dotyczy dzikich zapylaczy, które rzeczywiście w momencie, kiedy my likwidujemy elementy środowiska naturalnego tam, gdzie one mogłyby znaleźć pożywienie, no to automatycznie one mają mniejsze szanse. Natomiast pszczołę miodną, jak każde zwierzę hodowlane, pszczelarz karmi, przynajmniej powinien karmić raz na jakiś czas, czyli zazwyczaj tyle, ile miodu zabierze, tyle powinien pokarmu na zimę tym pszczołom przygotować. Natomiast no, miasto rzeczywiście jest takie szczęśliwe dla pszczół miodnych.
4: Każde miasto?
2: Tak, każde miasto, bo Warszawa jest prekursorem w ogóle pszczelarstwa miejskiego w Polsce.
4: Katowice, jak już tak rozmawiamy o stolicach.
2: Tak, Katowice również. Kilka wysokościowców dalej. Masz pasiekę na dachu, tutaj masz przy muzeum też jest pasieka, więc w Katowicach jest też bardzo dużo pasiek.
4: Pszczoły w mieście czują się dobrze.
2: Tak, pszczoły w mieście czują się dobrze, bo po prostu tutaj jest co jeść. Bo o ile na wsi poszło w stronę monokultur, a w mieście nie ma czegoś takiego. W mieście cały czas coś kwitnie. Jak nie kwitnie wierzba na wiosnę, to potem kwitnie akacja. A potem ktoś sobie hoduje na przykład, nie wiem, zioła na balkonie i zapomni uszczykiwać czubki, więc mu na przykład bazylia pięknie zakwitnie. Bazylia jest
4: bardzo... Pszczoła korzysta.
2: Oczywiście, pszczoła korzysta. I w związku z tym generalnie każde miasto, no, według mojej filozofii, należy traktować jako taki duży ogród, z którego pszczoły korzystają.
4: I Bytom tak jest, jak rozumiem.
2: Tak, jak najbardziej. Bytom jest wbrew pozorom bardzo zielonym miastem. W sumie dotyka do lasu, jest bardzo dużo ogrodów działkowych, więc naprawdę pszczoły mają tam, gdzie żyć.
4: A jeśli chodzi w ogóle o miasta, jak już tak rozmawiamy o miastach różnych, mamy tutaj jakieś takie, nie wiem, idealne miasto dla pszczół w regionie, czy to tak wszystkie miasta?
2: Ja myślę, że wszystkie miasta są okej. Niektóre miasta mają taką świadomą politykę jakby funkcjonowania pszczół w mieście, bo jest coś takiego w każdym mieście w zasadzie jak regulamin porządku. No i tam jest zawsze informacja o zwierzętach hodowlanych, więc te takie bardziej świadome miasta wyodrębniły pszczołę z tych zwierząt hodowlanych, żeby nie traktować jej tak samo jak na przykład, nie wiem, fermy drobiu czy jakieś obory.
4: Pszczoły mają się świetnie we wszystkich miastach, z tego wniosek. My spokojnie możemy ten miód
2: jeść.
4: Tak.
2: Były badania robione, nawet nasz Uniwersytet Śląski robił. Generalnie można wysłać, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, miód do laboratorium. Sprawdzą zanieczyszczenia, określą.
4: Miód, który kupiliśmy.
2: Tak, który kupiliśmy. Generalnie tak jest, że to pszczoła jest tym filtrem zanieczyszczeń. Więc, bo to ona zbiera nektar. Jeżeli nektar jest zanieczyszczony, no to ta pszczoła nie przeżyje po prostu.
4: A jaki jest ten twój rytm życia? Mówię tutaj o życiu pszczelarza w lecie czy wiosną, pewnie pracy jest więcej, a zima, jesień, co wtedy się dzieje?
2: No zima to jest taki okres remontowo-budowlany. Wtedy sobie szykujesz ramki do wymiany na przyszły rok, wtedy sobie przetapiasz wosk na przykład, robisz świece, wtedy właśnie na przykład jest czas na przeglądanie notatek z pasieki, jeżeli ktoś takie notatki robi.
4: Żeby... A ty robisz?
2: Jak pamiętam. Aha. Znaczy szukam cały czas idealnego rozwiązania, które będzie, bo to rzeczywiście pomaga, jeżeli się ma więcej niż tam powiedzmy 4 ule, gdzie na jakim etapie jest, jaki jest rozwój danej rodziny, co trzeba zrobić, co trzeba przywieźć, no to rzeczywiście takie, wiesz, notatki to wtedy się przydają. Natomiast no, kartka i długopis nie jest dobrym rozwiązaniem, bo zazwyczaj właśnie tak jak się śmieje, te ręce, o czym nikt nie myśli, są lepkie, brudne i w ogóle, i ani długopis w tym nie da się dobrze trzymać, ani na tej kartce też dobrze pisać.
4: Czyli nadrabiasz różne takie zaległości, można powiedzieć, w zimie, tak?
2: Normalne przygotowanie...
4: Rytmy.
2: Rytm, tak, bo na przykład jak przyjdzie ci ten okres kwietnia, maja, kiedy jest największy rozwój rodziny, kiedy tam w zasadzie w tej pasiece to powinnaś być co 5 dni, no to nie masz po prostu czasu, żeby jeszcze w tym momencie odrutować ramki, albo coś tam, nie wiem, zbijać te ramki. I też musisz z wyprzedzeniem pomyśleć o kupnie na przykład syropu na zimę, bo potem się okaże, że wszyscy w październiku przypomnieli sobie, że te pszczoły trzeba nakarmić i tego syropu nigdzie nie ma. Więc to po prostu jest taki cały cykl roku pszczelarza jest jakoś tak uporządkowany.
4: Przed momentem Ula Mazurowska opowiadała o tym, jak wygląda kalendarz pszczelarza. Wiemy już, że bardzo pracowita jest wiosna, że pracowite jest lato. Troszkę lenistwa wkrada się jesienią czy zimą, ale no, wniosek jest taki, że do tej pracy z pszczołami trzeba się jednak przygotowywać przez cały rok. Ula Mazurowska prowadzi w Bytomiu Szobierkach pasiekę i udziela się w internecie. Ciekawostki z życia pszczół znajdziemy na przykład na uleuli.pl, ale także na instagramowym koncie Uli, gdzie mnóstwo filmów, mnóstwo zdjęć i ciekawostek oczywiście z życia pszczół.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Rozmawiamy z Tomaszem Biernatem, przewodnikiem górskim, prezesem PTTK w Katowicach. Rozmawiamy o różnych ciekawych miejscach w regionie. Wybieramy się wspólnie w góry, górki, góreczki.
5: Górka Bucze jest koło Górek Wielkich. Jest to niewielka góreczka, bo ma tam 300 ileś metrów wysokości. Ten szlak się w ogóle nazywa szlakiem Kamyka. Jest to związane z Aleksandrem Kamińskim, który napisał Kamienie na szaniec.
4: Za chwilę o bardzo interesującym, nieodkrytym miejscu, ale wcześniej i przypomnimy sobie o pewnych zasadach obowiązujących na szlaku. Aleksandra Brodziak, zapraszam. Rozmowa z Tomaszem Biernatem już teraz.
3: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: Rozmawialiśmy o tym, gdzie się z psem można wybrać, więc jeżeli pójdziemy w górach, w lesie z psem, no to przepisy mówią wyraźnie, że taki pies powinien być na smyczy cały czas. To jest jedna rzecz. Mało tego, jeżeli to będzie rezerwat przyrody, no to ten pies tam wejścia nie ma, tak?
4: Ale do żadnego?
5: Do większości, tak?
4: To bo trzeba, gdzieś coś...
5: To trzeba sprawdzać, coś... tak? Bo na przykład Barania Góra, jeżeli byśmy chcieli z psem szlakiem Białej Wisełki czy Czarnej Wisełki, no niestety to odpada, tak? Można zapłacić mandat. No zresztą to jest zrozumiałe, tam jest najważniejsza ta przyroda, która tą przyrodę chronimy, tak? A nie no, pieski, które by sobie tam mogły troszeczkę zaburzyć ten cały układ. Także może propozycja taka, żeby wybrać się z pieskiem, niekoniecznie w góry. Mianowicie mamy coś takiego tutaj jak w okolicach Żor, w okolicach Orzesza i to jest nazwane po jeziorzem Palowickim. Wydobywano tam kiedyś rudę taką darniową, ubogą w rudy żelaza. Zresztą istniała tam też huta. No i pozostałością tych wyrobisk są stawy. I tych stawów jest bardzo, bardzo dużo. Jak teraz popatrzymy tutaj na mapę, to w zasadzie te stawy się ciągną na dosyć długim terenie. I jest tu bardzo dużo ścieżek. Więc można sobie tutaj przyjechać i na pewno parę godzin pochodzić i tutaj na pewno też można wziąć pieska, który się tutaj wybiega, a być może też skorzysta z kąpieli. Jest też pozostałość dawnej huty, to jest taka wieża gichtowa, to się nazywa, tej huty Waleska, bo tak ta huta się nazywała. No i to jest taki, powiedzmy, że zabytek postindustrialny, który będzie dodatkowym taką atrakcją.
4: Muszę zapytać o koty. Widziałam w social mediach, że są specjalne plecaki na kota i że ludzie z tymi kotami faktycznie gdzieś się czasami wybiorą. Wy też macie kota. Nie wiem, zabierasz kota na wycieczki i w ogóle teraz pytam ciebie jako przewodnika, którym też jesteś. Czy zdarza ci się widzieć kogoś z plecakiem, a w plecaku kot?
5: Nie widziałam jeszcze. W górach, przyznam szczerze, w schroniskach często, ale to są koty takie zadomowione, które sobie gdzieś tam żyją i korzystają i przychodzą i się albo przytulają, albo się łaszą, albo właśnie przychodzą, żeby coś zjeść. Wiem, że są takie plecaki, bo gdzieś tam na pewno mi to wpadło, ale nie w górach. No, wędrówka z kotem, trzeba by takiego kota przyzwyczajać od małego, bo nasz kot jest raczej kotem domowym. Wyjście z nim do weterynarza to jest już dla niego bardzo duży stres i każde wyjście gdziekolwiek byłoby też takim stresem. Więc jeżeli chcemy z kotem wychodzić, to musimy pamiętać, żeby przyzwyczajać go do tego od małego.
4: Wracamy do naszych wycieczek, bo coś jeszcze mamy, prawda?
5: To jest taki rezerwat, ścieżka przyrodnicza w Rachowicach. To jest za Gliwicami, Sośnicowice. I to nie jest jakiś bardzo duży teren, bo raptem ta ścieżka ma tam około 1,5 km, ale fajny teren z mostkami drewnianymi, z takimi pomostami wśród drzew. Myślę, że na jakiś krótki spacer z małym dzieckiem jak najbardziej, jeżeli ktoś mieszka niedaleko. Także polecam też takie miejsce.
4: Kilka propozycji padło, a teraz czas na wyzwania, na takie wyzwania, zadania przygotowane właśnie przez PTTK.
5: Staramy się jakoś tak zachęcić turystów, że wprowadzamy, powiedzmy, kilka wycieczek, czy kilkanaście wycieczek w roku. No i wiąże się z tym też jakiś projekt, no żeby też turyści dorośli, ale nie tylko, mieli satysfakcję, że przeszli, powiedzmy, jakąś grań albo zdobyli jakąś określoną ilość szczytów. Wcześniej wprowadziliśmy koronę województwa śląskiego. Jest to projekt, który no w tej chwili prawie 1500 osób uczestniczy w tym projekcie, także całkiem sporo. Cały czas oczywiście też weryfikujemy na bieżąco górską znakę turystyczną, która ma swoje 90 już lat przeszło. No i co ciekawe, te nowe projekty też zyskują popularność i wprowadziliśmy słowackie szlaki, czyli główna grań Małej Fatry, Wielkiej Fatry i Niżnych Tatr z odznakami. Także za przejście można to robić z nami, można to robić indywidualnie. Jest później odznaka za to, że ktoś taką trasę przebył. Ostatnim takim naszym pomysłem jest Beskidzki Włóczyki. Chodziło o to, żeby zachęcić też turystów nie tylko do zdobywania tych najwyższych szczytów albo najbardziej popularnych, ale żeby odnaleźć też inne, mniejsze szczyty, na które w zasadzie bardzo rzadko się trafia. Jest tych szczytów 150, także jest to plan na długie lata, chociaż pewnie znajdą się tacy, którzy zrobią to w rok albo dwa. No i znaka ma 3 stopnie. Każdy sobie wybiera, jakie szczyty zdobywa na brązową znakę, srebrną i złotą. Tak to wygląda. No i to są naprawdę bardzo ciekawe szczyty. Zresztą tutaj za chwilę pokażę, bo też na mapie mam taki jeden, który też mogę zaproponować.
4: Ale tutaj gdzieś?
5: Tutaj też gdzieś niedaleko, mianowicie to jest Pogórze Śląskie. I ta górka się nazywa Bucze. Górka Bucze jest koło Górek Wielkich. Jest to niewielka góreczka, bo ma tam 300 ileś metrów wysokości. Zaczyna się ten szlak, który na nią prowadzi. Ten szlak się w ogóle nazywa szlakiem Kamyka. Jest to związane z Aleksandrem Kamińskim, który napisał książkę Kamienie na szaniec. Mało osób wie, że w Górkach Wielkich w dwudziestoleciu międzywojennym, a w zasadzie już w drugiej połowie lat 30. powstał ośrodek harcerski. I tam w 1939 roku i bodajże w 1938 również przebywali tacy harcerze, których znamy z książki Kamienie na szaniec, czyli Alek, Zośka i Rudy. Oni tam byli. Ten ośrodek w dalszym ciągu istnieje, tylko jest bardzo zaniedbany. Ja wiele lat temu starałem się, żeby został wpisany na listę zabytków województwa śląskiego, bo nie był.
4: A teraz?
5: W 2019 roku został wpisany, natomiast gmina Brenna nie ma pieniędzy, żeby to odrestaurować, odremontować. To są trzy duże budynki. To jest budynek ogólny, budynek kursów i budynek zuchów. Projektantem tych budynków był taki architekt Aleksander Laszczka, no, który projektował w stylu modernistycznym, bo to wtedy było zresztą sporo też w Katowicach powstawało tej moderny. Potem wojna przyszła, po wojnie coś tam się działo, ale w zasadzie od wielu, wielu lat to stoi puste i niestety niszczeje. Idąc sobie tym szlakiem właśnie na Bucze, tym szlakiem Kamyka, można sobie zobaczyć to, jak to wygląda, oczywiście nie wchodząc do środka. No i z tego, co wiem, poszukuje się inwestora, który by to kupił, no i żeby coś z tym zrobił, tak? Oczywiście mając też tego konserwatora zabytków, który będzie tego strzegł, żeby to zachowało ten pierwotny, modernistyczny kształt.
4: Na mniej znane, mniej oczywiste szlaki zapraszał Tomasz Biernat, przewodnik górski i prezes PTTK w Katowicach.
3: To warto wiedzieć.
4: A teraz świetnie znany gość naszego programu, Aneta Klimek-Jędryka z Fundacji Iskierka. Porozmawiamy o marzeniach fundacji i o tym, co udało się zrobić w ciągu ostatnich 20 już lat. Będzie między innymi o alpakach na szpitalnych oddziałach.
6: Moje osobiste takie marzenie jest takie, żeby takie organizacje jak nasza nie były potrzebne. Tak po prostu, żeby momencie, kiedy zachoruje dziecko, system był na tyle wydolny, że będzie w stanie przejąć pewne działania i ucząc się od organizacji pozarządowych, zaopiekowywać dzieci i rodziców na różnych etapach, bo myślę sobie, że tak to powinno de facto działać. Czy zadziała, czy nie zadziała, ja się cieszę z tego, że
4: widzisz
6: jak...
4: progres na pewno,
6: widzę
4: tak?
6: progres, mhm. widzę progres w podejściu lekarzy, w nastawieniu na potrzeby dziecka, to widać na przykład, gdzie naszych remontów, bo myśmy przeprowadzili kilkanaście remontów oddziałów szpitalnych na terenie Śląska. I teraz, jak na przykład powstawało centrum w Zabrzu, to tam już jest ten budynek był projektowany z uwzględnieniem takich rzeczy, czyli ta świetlica już nie miała 5 metrów kwadratowych, jak w innych oddziałach szpitalnych, albo nie było jej wcale, bo w Zabrzu 20 lat temu to był budynek pobiurowy, gdzie się wchodziło na onkologię i na ścianach były bałozerie. Nie było żadnej sali, gdzie dzieci mogłyby odrobić lekcje, porysować cokolwiek, zrobić cokolwiek. Psycholog, który musiał wejść do sali, gdzie są inni pacjenci, rodzice i nagle usiąść na łóżku i próbować rozmawiać z nastoletnim pacjentem. To się nie miało prawa tak naprawdę udawać w takich warunkach. Więc w momencie, kiedy przeprowadzaliśmy remonty w Zabrzu, w Chorzowie, zresztą już na nieocenionym oddziale, ale w Katowicach, to czy w Rzeszowie, staraliśmy się tak zmodernizować tą przestrzeń, żeby te najważniejsze właśnie potrzeby były zaspokojone. Ostatnio nasz remont zresztą w Katowicach był taki, że zadbaliśmy nawet o pomieszczenie do rozmowy rodzica z lekarzem, który musi przekazać najtrudniejsze informacje. Do tej pory się działo to na korytarzu albo w gabinecie doktora, jeżeli miał na to przestrzeń i możliwość. I to tak idąc właśnie całą tą ścieżką różnych potrzeb, czy sala do rehabilitacji, no bo ile można zrobić na łóżku szpitalnym? No musi być ta salka, gdzie są materacy, gdzie są piłki, można jakkolwiek z dzieckiem poćwiczyć. Myślę sobie, że po tych 20 latach i też działania nie tylko naszej organizacji, ale też innych organizacji w Polsce, bo przy każdym z ośrodków działają jakieś stowarzyszenia i fundacje, personel medyczny i system też już widzi, o co trzeba zadbać i teraz kolejne oddziały czy ośrodki, które są budowane albo remontowane, widzimy już tą różnicę,
4: czyli
6: że jest łatwiej, uwzględniane są też te inne potrzeby, nie tylko stricte medyczne.
4: Czy to jest tak, że gdzieś podpatrywaliście, że nie wiem, no są takie, a nie inne warunki, których u nas brakuje? Czy to, co się udało zrobić, to jest kwestia po prostu waszych obserwacji wyłącznie tutaj? Czy była jakaś podpowiedź, jakieś rozwiązania z zewnątrz, gdzieś tam przekazywane? Współpracujecie może z jakąś organizacją podobną?
6: Współpracujemy, bo uważamy, że nie ma sensu wyważać drzwi, które czasami są już otwarte i warto się uczyć od tych, co już pewne rzeczy zrobili, albo zrobili to na większą skalę. My jesteśmy od kilku już ładnych lat członkiem CCA Europe. To jest organizacja międzynarodowa zrzeszająca wszystkie stowarzyszenia, fundacje działające na rzecz dzieci onkologicznych na całym świecie. Bierzemy udział na bieżąco w spotkaniach roboczych, warsztatach, ale między innymi dzięki temu mieliśmy też możliwość pojechania i zobaczenia, jak funkcjonują szpitale, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Zostaliśmy też zaproszeni do współpracy z Fundacją St. Jude, która prowadzi na najważniejsze i największe szpitale w Stanach Zjednoczonych, prywatne. Była możliwość zobaczenia, jak taki szpital został zaprojektowany, jak funkcjonuje z całym zapleczem, tak więc no, wyjazd tam też otwierał nam oczy i możliwości. Też robiliśmy takie wyjazdy w Europie, jeśli chodzi o właśnie porównywanie i ta współpraca temu służy, żeby się przyglądać temu, co, gdzie, na jakim etapie jest realizowane, żebyśmy tutaj wspomniali, bo to, co jest fajnym trendem i bardzo dobrym trendem, to, że standaryzuje się opiekę pediatryczną, onkologiczną w Europie i na świecie. Czyli wszystkie stowarzyszenia i lekarze też dążą do tego, żeby ujednolicić protokoły leczenia, czy to dziecko jest leczone w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, czy w innych częściach świata. Widzieliśmy takie szpitale marzeń, powiem szczerze, no robią ogromne wrażenie.
4: Czyli jeszcze coś przed nami, tak?
6: Myślę, że jeszcze dużo przed nami, bo tak jak robiliśmy rewolucję, na przykład wprowadzaliśmy alpaki na oddziały szpitalne, co było ogromnym poruszeniem i też precedensem, bo okazuje się, że zrobiliśmy to znowu jako jedni z pierwszych. Ale tak, bardzo dużo jest pomysłów na wnoszenie takiej naturalności w przestrzeń szpitalną, czyli wszelkiego rodzaju kontakt z naturą, przyjazdą, żeby te szpitale nie były pozbawione jakichś ogrodów, jakichś miejsc zielonych, do których można wyjść i po prostu zobaczyć kawałek świata.
4: Ja jestem na tym etapie, że kwiatka do szpitala to nie bardzo, nie?
6: Kwiatka do szpitala nie można.
4: Więc... A gdzie indziej można? No, w amerykańskich filmach widziałam, że można.
6: Można, można. Więc wszystko kwestia zabezpieczenia i podejścia. No owszem, jest to jakieś tam ryzyko, ale myślę sobie stworzenie takiego miejsca, gdzie pacjent może wyjść i usiąść na ławce, gdzie jest zielono, gdzie słychać ptaki, widać kawałek nieba, to też są takie momenty bezcenne w trakcie tej izolacji szpitalnej. Kontakt ze zwierzętami. No ja się ogromnie cieszę, bo my wprowadziliśmy dogoterapię na oddziałach onkologii dziecięcej i to jest coś, co było nie do pomyślenia. Cieszy mnie ta zmiana podejścia. Też widzimy, czy w pokoleniu tych lekarzy, pielęgniarek, że jest duża większa elastyczność, duża większa wyrozumiałość i widzenie tych wszystkich plusów i korzyści niż tylko ryzyk i zagrożeń.
4: Aneta Klimek-Jędryka z Fundacji Iskierka mówiła o tym, jak w ciągu ostatnich 20 lat zmieniły się realia na oddziałach szpitalnych, także dzięki Iskierce. Iskierka wspiera dzieci chore onkologicznie, wspiera też rodziców chorych dzieci.
3: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
7: W naszym magazynie poruszamy ważne i ciekawe tematy. Magda Tkaczyk, zapraszam. Pomysł stworzenia Górnośląskiego Parku Etnograficznego zrodził się w 1953 roku, ale otwarcie nastąpiło aż 23 lata później, bo w 1975 roku. Muzeum ma więc już ponad pół wieku i od ponad 50 lat przyciąga żywą historią. Wnętrza domów są w pełni wyposażone w oryginalne sprzęty sprzed lat, są też żywe zwierzęta gospodarskie. O tym niezwykłym miejscu, niemal w centrum miasta, opowiada dyrektor Muzeum Etnograficznego w Katowicach, Paulina Ciusgórska.
3: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
8: Trochę magiczne miejsce w aglomeracji śląskiej, bo z przestrzeni, w których pojawia się coraz więcej szklanych elementów, przenosimy się do miejsca, w którym jak gdyby czas się zatrzymał, do miejsca, które przenosi nas w ten okres, który pamiętamy z książek.
9: Jesteśmy też takim specyficznym muzeum, sporo muzeów skansenowskich w Polsce i na świecie, mieści się gdzieś na obrzeżach miast, bo powstawało na bazie wsi dawnej. Stąd też na bazie tej wsi powstawało muzeum. U nas jest odwrotnie, my jesteśmy na terenie Parku Śląskiego, czyli takiego miejsca, które powstało, po prostu było pomysłem, koncepcją wielu architektów, rozbudowywało się i między innymi znalazło się na tym terenie, na terenie Parku Śląskiego, miejsce dla naszego muzeum. No i tak już od 50 lat faktycznie jesteśmy takim wehikułem czasu i kolejne pokolenia odkrywają, myślę, po swojemu to miejsce. To jest też ważne, że ten czas się zatrzymał, natomiast ten czas jest interpretowany przez kolejne pokolenia zupełnie inaczej. Są tacy, którzy jeszcze pamiętają, jak wchodzą do wnętrz naszych chałup i mówią, u mojej babci były takie meble, albo u mojej babci była tak wybielona ściana, albo był taki obraz na ścianie, ale są też tacy, dla których, czyli młode pokolenia, dla których to jest totalna historia, czyli jakby poznają z poziomu kompletnego odkrywania wszystkiego dla siebie nowego. No i to też są takie wyzwania dla muzeów takich jak nasze, żeby też tłumaczyć ten świat, który dawno minął i którego odbiorca może zupełnie nie kojarzyć. Natomiast rzeczywiście mamy gdzie się cofnąć w czasie, bo powierzchnia naszego muzeum to ponad 20 hektarów, więc jest to bardzo duża przestrzeń. Jesteśmy jednym z większych skansenów w Polsce, jeżeli chodzi o powierzchnię i też o zasoby. A skoro o tym mowa, to mamy ponad 70 obiektów architektury drewnianej różnej maści, bo tu mówimy o dużych, w miarę dużych obiektach, takich, bez których wieś z tamtych czasów nie mogła się obejść. Czyli mówimy o kościele, mówimy o chacie sołtysa, mówimy o szkole, o karczmie, nawet mamy areszt naprzeciwko karczmy i różnego rodzaju spichlerze, chlewiki, zagrody, bo całe muzeum jest oparte na koncepcji właśnie zagród prezentujących różne części naszego regionu. Także osoby, które przyjeżdżają do nas albo dopiero co na przykład zamieszkały i chciałyby dowiedzieć się czegoś o miejscu, gdzie się osiedliły, mogą faktycznie się do nas wybrać i zobaczyć tę, no nie ma co ukrywać, różnorodność i specyfikę naszego regionu, bo wchodzimy w przestrzeń górską, czyli najpierw Podgórze Cieszyńskie, tam zapoznajemy kulturę górali beskidzkich, później idziemy poprzez chaty Pszczyna, następnie ten Górny Śląsk, mam na myśli chociażby Katowice, również z Rudy Śląskiej mamy obiekty, a dalej przechodzimy w stronę już dawnej Małopolski i Zagłębia Dąbrowskiego, to też jest na terenie naszego muzeum.
7: A jaki jest najstarszy obiekt?
9: to spichlerz z Wojkowic. Badania drewna, czyli dendrochronologiczne, potwierdzają, że pochodzi z XVII wieku. Jest to, mimo że bardzo stare, to całkiem okazały obiekt, piętrowy spichlerz, który znajduje się w centralnym miejscu na dużej łące, bardzo specyficznym, ponieważ niedaleko tak zwanych kręgów ogniskowych, my tak nazywamy miejsce spotkań, ponieważ w naszym muzeum można sobie zorganizować ognisko. Można je zamówić, często się to dzieje, rodziny z dziećmi, bądź też klasy, czy jakieś spotkania towarzyskie właśnie w tym miejscu są organizowane i to właśnie niedaleko tego spichlerza. Natomiast sporo obiektów pochodzi z wieku XVIII, XIX. Mamy kilka takich perełek, kościół z Nieboczów z 1794 roku, przepiękny i wyjątkowy, z wyjątkową historią, nazywany jest kościołem wędrownym, ponieważ faktycznie wcześniej był posadowiony w Nieboczowach, następnie trafił do Kłokocinia, a dopiero w latach 90. został sprowadzony do naszego muzeum.
8: Czego nie spodziewają się osoby, które odwiedzają muzeum?
9: Najczęściej zdziwione są tym, że mamy tak dużo obiektów i że mamy te obiekty takie różnorodne. Ja właśnie, że mamy na przykład wiatrak, że mamy młyn wodny. Rozpoczęliśmy inwestycję zmierzającą do modernizacji młyna, tak żeby w młynie płynęła woda, więc to będzie naprawdę, myślę, niesamowita atrakcja, żeby zobaczyć po pierwsze, jak woda przepływa przez koło młyńskie na zewnątrz. Ja już słyszę ten szum. Natomiast wnętrze również się uruchomi, bo cały mechanizm za pośrednictwem koła młyńskiego i wody będzie uruchomione, serce młyna wewnątrz, będzie można zobaczyć jakby tak naprawdę cały proces mielenia zboża. To jest jedno miejsce, gdzie to zboże się mieliło, natomiast właśnie po drugiej stronie młyna mamy wiatrak, który jest po remoncie, można go zwiedzać na naszych wydarzeniach specjalnych, na naszych imprezach. Wiatrak jest otwarty, można go odwiedzać z przewodnikiem i również mamy wtedy uruchomione śmigi, także można zobaczyć ten sielski krajobraz i w tym sielskim krajobrazie właśnie wiatrak, który się porusza.
8: Muzeum etnograficzne to jest takie miejsce, w którym czas się zatrzymał. Ale nie do końca, bo ten czas jednak on biegnie, rytm nadają pory roku.
9: Dokładnie tak. Poza tym, że udostępniamy ekspozycję, że jest tam na terenie ekspozycji również są umieszczone informacje odnośnie obiektów, skąd pochodzą. Prowadzimy również taką działalność merytoryczną związaną z przekazywaniem informacji, edukowaniem i opowiadaniem o tym, jak dawniej żyli ludzie. Czyli nie tylko pokazujemy obiekty, ale też prowadzimy też i prace naukowe, badawcze. Natomiast popularyzacja, edukacja to jest też element naszej działalności, tak żeby pokazać obraz całościowo, obraz życia właśnie na dawnej wsi. Myślę, że wielu z nas to też jest takie, czym ludzie są zaskoczeni. Na przykład są zaskoczeni tym, że mamy zwierzęta gospodarskie w muzeum, bo mamy krowę, mamy kozy, mamy kury, są króliki, więc wszystkie te elementy po raz kolejny niezbędne do tego, żeby na wsi się utrzymać, żeby mieć jedzenie, albo właśnie też o tym opowiadamy podczas spacerów etnograficznych, że te zwierzęta są nie tylko do oglądania, ale właśnie opowiadamy istotę posiadania tych zwierząt, że były potrzebne na to, żeby mieć wełnę, bo mamy stado owiec, mamy 15 owiec, które można zobaczyć, ale też właśnie dotknąć ich runa, czyli w tych chatach z Istepnej chociażby, tych góralskich, prezentujemy właśnie to, w jaki sposób żyli ludzie, że tam są narzędzia do obróbki wełny, że właśnie tym się ludzie trudnili w tamtym rejonie, jak się ubierali, jak żyli. No jest tam taka, myślę, przy opowieści z przewodnikiem, no można wręcz namacalnie poczuć, że siedząc w izbie, co by nie mówić, akurat bogatego gospodarza, ale no wyobrażamy sobie, w jaki sposób wszyscy spali w jednej izbie i jest tam opowieść właśnie o tym, gdzie dziadkowie, a gdzie gospodarz, a gdzie dzieci. No i później jest taka konsternacja, że faktycznie no, nie było to takie lekkie życie. Oprócz tego właśnie nawiązywała pani do tego roku życia na wsi. Tak naprawdę to też pokazujemy właśnie poprzez prezentację obrzędów różnego rodzaju. Mamy kilkanaście imprez w ciągu roku. Warto zerknąć na nasze kalendarium, bo w zasadzie każdego miesiąca coś się w naszym muzeum dzieje większego w kontekście właśnie prezentacji, czy obrzędów, czy muzyki, bardzo często to się łączy. Mamy też sporo kulinariów, czyli można przy naszych imprezach dobrze zjeść, bo to jest też element kultury, którą prezentujemy. Zresztą nasza działalność została doceniona, otrzymaliśmy nagrodę Wawrzyn za właśnie promowanie kulinariów i tej turystyki regionalnej. Także to też można u nas poczuć tę wieś wszystkimi zmysłami, jak ta tradycja rezonuje teraz, jak z tej tradycji potrafimy czerpać i właśnie to jest i muzyka, i to są kulinaria. Bardzo często koła gospodyń tak naprawdę pokazują jakieś eksperymentalne również swoje wytwory, bo to jest właśnie o tym, jak pani sama powiedziała, czas się zatrzymuje, ale my jednocześnie z tej tradycji, z tej historii czerpiemy i robimy po prostu użytek.
8: A ile w nas samych, współczesnych ludziach jest jeszcze tej tradycji?
9: Ja myślę, że całkiem sporo i to się też później odkrywa na różnych warsztatach. Mamy bardzo dużo osób młodych, które nas odwiedzają, które mają taką potrzebę odnalezienia się trochę w świecie albo spróbowania odnalezienia swoich korzeni. Też no, odkrywamy pewne prawdy, które są w nas od zawsze. To mówiłyśmy o tym przed audycją, że te wiosenne porządki, one też się znikąd nie wzięły w nas. No, każdy czuje zew, że ten początek roku to jest coś, to może być coś wielkiego. Mamy taką potrzebę i jak się okazuje od zawsze ona w nas jest, żeby zrobić porządek, żeby posprzątać. No to właśnie my też na tym początku, w tym początku roku staramy się właśnie pokazywać, czy na przykład poprzez posty na Facebooku właśnie takie merytoryczne, pokazujące, że co w danym miesiącu, jak się ludzie przygotowywali właśnie na przyjście wiosny, na przyjście tego nowego. Oczywiście wiązało się to z tym, że po zimie trzeba było po prostu tę chałupę uprzątnąć i tam było bardzo dużo różnego bałaganu, którego trzeba było się pozbyć, żeby w jakichś dobrych warunkach egzystować. Natomiast no, było mnóstwo tych zadań właśnie po zimie związanych, chociażby z myciem okien, czego nie lubimy współcześnie, prawda? Natomiast wtedy to było obligatoryjne, że trzeba było po tej zimie, kiedy się paliło w piecu, w różny sposób ogrzewało, no to trzeba było tę izbę po prostu wyprzątnąć. My to mamy, czasami się zastanawiamy skąd, no ale odpowiedź jest między innymi w naszym muzeum, poprzez właśnie opowiadanie o tym życiu na wsi, o tym życiu zgodnie z naturą, o tym, że mamy taką potrzebę, kiedy pracujemy fizycznie, albo odwrotnie, kiedy pracujemy umysłowo, żeby popracować fizycznie, że ta równowaga jest ważna. My jakiś czas temu publikowaliśmy taką książkę Dobra Rada Złota Warta, porady XIX-wiecznej gospodyni. I tam było takich 10 zasad dla ducha i ciała. No absolutnie wszystko aktualne, coś z czego uczymy się na różnych szkoleniach z coachem, to jest właśnie to złapanie tego balansu. Pracujesz fizycznie, rozwiąż krzyżówkę, pomyśl trochę, rozerwij się, zrób coś artystycznego. Pracujesz umysłowo za biurkiem, widzimy to u siebie. Jak bardzo dużo ludzi chce u nas wykopać kartofle na święcie ziemniaka. Jak dużo osób chce wypleść sobie wianki. Jak dużo osób na imprezie o chlebie, zbożu i ziołach, która jest w sierpniu, wypytuje zielarkę, które zioło jest na co. Ludzie częstują się naparami, które są przygotowane w naszej chacie zielarki, które często możemy sami w domu zrobić. To jest kwestia wiedzy, przeczytania tego. Niekoniecznie na YouTubie, prawda, ale w jakichś opracowaniach, poradnikach, książkach, co na co, jak smakuje, no i po prostu też takiego eksperymentowania. To u nas też można zrobić i myślę, że wiele osób nam ufa, bo właśnie nie tylko nasi pracownicy, ale my zapraszamy ekspertów różnych dziedzin. Były panie od zajmowania się wełną, które no nie są tutaj takim YouTuberem, który tam prezentuje jakiś filmik, tylko naprawdę mają rzetelną wiedzę, znają się na narzędziach, znają się na rodzajach wełny. No i właśnie zapraszamy też twórców ludowych, też znawców tematu, czy kulinaria, pani profesor Świtała-Trybek, która zna się właśnie na sposobach przyrządzania, na kiszeniu. Będziemy też wydawać książkę właśnie o kapuście i ziemniakach. Ona jest w tym temacie ekspertem. Ale to właśnie dzięki takim spotkaniom nasi odwiedzający mają szansę dowiedzieć się, z bezpiecznych, z dobrych źródeł o tym, co faktycznie, na co jest potrzebne, jak coś stosować, albo jak właściwie na przykład wykonać sobie jakąś przyprawę, bądź też jakiś napar. Także to też jest wartość dodana zdecydowanie naszych imprez plenerowych, na które zapraszam.
8: Górnośląski Park Etnograficzny w Katowicach można odwiedzać cały rok i jak mówi dyrektor Muzeum Paulina Ciusz-Górska, można tam znaleźć nie tylko kawałek historii, ale też przede wszystkim można tam ciekawie i kreatywnie spędzić czas z dala od miejskiego zgiełku.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
8: Jak dobrze znacie miejsca, w których mieszkacie? Warto zadać sobie to pytanie, bo czasem okazuje się, że w poszukiwaniu wrażeń czy atrakcji wyjeżdżamy bardzo, bardzo daleko. Tymczasem już za rogiem są rzeczy, które tylko czekają na odkrycie. Za chwilę o nich porozmawiamy. Magda Tkaczyk, zapraszam. To, co ciekawego ma do zaoferowania Śląsk, nie tylko mieszkańcom, ale też turystom, wie najlepiej Śląska Organizacja Turystyczna. O jej działalności, ale też o miejscach, które warto odwiedzić, opowiedziała nam Agnieszka Sikorska.
3: Aktywnie na Śląsku i w Zagłębiu.
8: Na początek zapytam o samą Śląską Organizację Turystyczną. Czym się zajmujecie?
10: Jesteśmy stowarzyszeniem, którego członkiem może być w zasadzie każdy, począwszy od samorządów, w tym samorządu województwa śląskiego, ale też poprzez przedsiębiorców turystycznych, hotele, biura podróży, po atrakcje turystyczne. Wiele obiektów szlaku zabytków techniki jest naszymi członkami, ale też również inne stowarzyszenia, na przykład oddziały PTTK-u. Zajmujemy się promocją turystyczną województwa śląskiego, czyli promujemy nasz region jako... Nazywamy to w naszym slangu, w naszej branży destynację turystyczną po to, żeby coraz więcej turystów do nas przyjeżdżało, ale żeby też mieszkańcy naszego regionu wiedzieli, gdzie mogą wypoczywać w swoim wolnym czasie, gdzie pojechać, czy to na rower, czy na kajak, czy zwiedzić jakieś muzeum, więc to jest nasza działalność statutowa. Współpracujemy ściśle z innymi podmiotami, z zarządzającymi markami turystycznymi, takimi jak na przykład Jura Krakowsko-Częstochowska, Beskidy, Śląsk Cieszyński, Kraina Siedmiu Rzek czy Kraina Górnej Odry. To wszystko na naszym terenie, na terenie naszego województwa śląskiego. Promujemy szlak zabytków techniki, koordynujemy również i promujemy szlak kulinarne Śląskie Smaki. Zajmujemy się oznakowaniem tras rowerowych. Robiliśmy to w przypadku szlaku Orlich Gniazd czy trasy rowerowej Velosoła czy pętla Lasy Rudzkie. To są nasze pomysły i nasza inicjatywa. Stworzyliśmy również profesjonalne szlaki kajakowe praktycznie na wszystkich rzekach naszego regionu, które nadają się do spływów kajakowych. Prowadzimy portal informacji turystycznej, koordynujemy w ogóle działalność punktów informacji turystycznej, robimy badania dotyczące ruchu turystycznego, żebyśmy wiedzieli, skąd przyjeżdżają do nas turyści. Jeździmy na imprezy promocyjne, na targi turystyczne, wydajemy przewodniki, mapy, no sporo tego. Przyjmujemy dziennikarzy, influencerów, pokazując im atrakcyjność turystyczną naszego regionu.
8: Czyli jeżeli czegoś nie wiemy o Śląsku, to warto zajrzeć na stronę Śląskiej Organizacji Turystycznej.
10: Serdecznie zapraszam na nasz portal główny, to jest Śląskie bez polskich znaków.travel. Tam znajdziecie Państwo również dojścia do multisajtów, jak to nazywamy, czyli serwisów tematycznych, które traktują na przykład, jeżeli nas interesują rowery, to tylko o rowerach, czy szlak zabytków techniki, wspomniane właśnie szlaki kajakowe, czy na przykład atrakcje dla rodzin z dziećmi.
8: A czego my sami, Ślązacy, nie wiemy o tym turystycznym Śląsku?
10: Myślę, że nadal go odkrywamy. Coraz popularniejsze stają się takie małe wyprawy z przewodnikami po naszej najbliższej okolicy. Sama byłam na przykład na zwiedzaniu Szopienic, gdzie przewodnik opowiadał o historii, ale też na tym spacerze było bardzo wielu mieszkańców, którzy mogli podzielić się również swoimi jakimiś doświadczeniami, opowieściami, jak to wyglądało, jak dużo się zmieniło. Więc to są w tej chwili taki trend, że mieszkańcy stają się również turystami w swoim własnym mieście, starają się go poznać, jego historię, często obiekty, które mijali bezimiennie, przechodząc do pracy, do szkoły, poznają dzisiaj ich historię, że w tej kamienicy mieszkał ktoś sławny, tam się coś ciekawego wydarzyło. to są teraz trendy, które właśnie takich małych wypraw, które mieszkańcy naszego regionu uczestniczą w nich i jest tych spacerów coraz więcej, bo coraz więcej miast właśnie taką formę zagospodarowania wolnego czasu dla swoich mieszkańców i przyjeżdżających właśnie oferuje.
8: No to wymieńmy jeszcze turystyczne top 5 Śląska.
10: W tym naszym obszarze województwa śląskiego mamy też Jurę Krakowsko-Częstochowską. Mamy też Śląsk Cieszyński czy Beskidy. No dobrze, zacznę od północy. No to top 5 na pewno, jeżeli chodzi o zamki, to jest Ogrodzieniec, Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu, ale tak naprawdę cały szlak Orli Gniazd, bo rzeczywiście turyści przyjeżdżający to w zasadzie nie pozostawiają żadnego zamku niezwiedzonego, jak mi wiadomo. Na pewno tutaj w Katowicach to jest Nikiszowiec i Muzeum Śląskie. Takim sztandarem jest na pewno Guido, czyli kopalnia Guido w Tarnowskich Górach, w zasadzie z kompleksem sztolni Królowa Luiza. Obiekt światowego dziedzictwa UNESCO, czyli kopalnia srebra w Tarnowskich Górach. Bardzo dużym powodzeniem cieszy się w ogóle Bielsko-Biała. Pewno Cieszyn, bardzo znany również wśród turystów przyjeżdżających, cieszący się chociażby tą popularnością z tego względu, że możemy być jednocześnie w dwóch państwach, że wizerunek rotundy romańskiej z wzgórza zamkowego znajduje się na 20-złotówce. To też są bardzo często zdjęcia robione przez turystów i potem idące w świat na Instagramie. Zyskujący coraz większą popularność Zamek Piastowski w Raciborzu. No to myślę, że to są takie sztandarowe obiekty. No jeszcze oczywiście nie mogę zapomnieć o Muzeum Zamkowym w Pszczynie i w ogóle całym Parku Pszczyńskim. To cały kompleks połączony również z pokazową Zagrodą Żubrów. No to jest cały dzień, jeśli jesteśmy w ogóle w stanie to nawet zobaczyć jednego dnia.
8: O śląskich atrakcjach turystycznych mówiła dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska. Zajrzyjmy teraz do miejsca, gdzie każdy może liczyć na pomoc. To Biuro Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Jest w każdym większym mieście. Bezpłatnie pomaga w sporach między osobą kupującą, sprzedawcą czy firmą, która wykonuje usługi. O tym, na jakie wsparcie można liczyć, mówi Miejska Rzecznik Konsumentów w Tychach Katarzyna Szostak-Zjawione.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Śląska i Zagłębia.
8: Czego nie wie konsument? A co powinien wiedzieć?
11: Bardzo nie chciałabym, żeby taką wiedzą tajemną była świadomość naszych konsumentów, że jest ktoś taki jak Rzecznik Konsumentów. Podczas spotkań z konsumentami w różnym wieku, bo i w szkołach, i z naszymi seniorami wybrzmiewa wiele informacji. Mówimy o prawach, ale też i obowiązkach konsumenta. Ale dla mnie najważniejszą informacją, tą kluczową jest, żeby ten nasz odbiorca wiedział, że jest ktoś taki jak Rzecznik Konsumentów i ten Rzecznik Konsumentów jest w każdym mieście bądź w powiecie, że w sporach z przedsiębiorcą ten konsument nie jest sam, nie jest pozbawiony ochrony i wsparcia. Więc to jest dla mnie ta kluczowa informacja, którą chciałabym, żeby każdy konsument wiedział, że taka pomoc dla niego jest mu zapewniona.
8: A z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Państwa konsumenci?
11: Myślę, że od wielu lat to się powtarza. Ta struktura skarg jest dość podobna. Jeśli chodzi o usługi, to bardzo dużo skarg dotyczy usług telekomunikacyjnych, głównie tych zawieranych w trybie na odległość. Skargi dotyczą również usług turystycznych, ale też takich bieżących dnia codziennego, tak? Czyli jakaś usługa naprawy nawet kranu, jakaś wulkanizacja, usługi naprawy pojazdów mechanicznych, samochody. To są naprawdę skargi w dużej ilości. A jeśli chodzi o niewykonywanie umów, no to też reklamacje towarów, głównie jest to odzież, obuwie, ale też sprzęt AGD, RTV. Myślę, że to są takie typowe skargi konsumentów.
8: Ilu osobom rocznie pomagacie?
11: Około 2000 skarg wpływa rocznie do Biura Rzecznika w Tychach. Dostrzegamy taką tendencję spadkową, natomiast no, upatrujemy to absolutnie w takiej świadomości naszych konsumentów i bardzo chcę wierzyć w to, że te działania edukacyjne, informacyjne, które wdrażamy, które realizujemy, które są dla nas naprawdę bardzo ważne, właśnie sprawiają, że ten konsument wystarczy, że właśnie przeczyta nasz post na Facebooku, instrukcję, jak należy się zachować w danej sytuacji i już wie, co robić, już jest wyposażony w tą wiedzę i jest samodzielny.
8: A są takie okresy w roku, gdzie tych skarg konsumentów jest więcej?
11: Na pewno, te okresy świąteczne, okres wiosenny, świąt Wielkiej Nocy i potem bożonarodzeniowy okres na pewno jest takim okresem wzmożonej aktywności naszych konsumentów. No i okres wakacyjny. Tutaj skargi, które dotyczą usług turystycznych, to na pewno też odnotowujemy większej ilości.
8: A czerwone flagi przy na przykład zamawianiu wycieczki albo jakiegoś pobytu, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
11: Przede wszystkim czytajmy opinie. Relacje innych konsumentów są, myślę, najważniejszą taką informacją, jak jest naprawdę. Oczywiście też musimy te opinie przefiltrować, tak, no bo to nie każdego klienta jesteśmy w stanie zadowolić w 100%. Każdy z nas ma różne oczekiwania. Natomiast to na pewno jest jakiś obraz. Sprawdzajmy też organizatora, tak, czy faktycznie działa legalnie, ma działalność zarejestrowaną. I myślę też, że takie wpisy w różnych portalach społecznościowych, które dają nam też obraz kondycji danego przedsiębiorcy, to też jest ważne i jest to jakiś sygnał. A przede wszystkim czytajmy. Przede wszystkim czytajmy umowę, czytajmy te oferty, również tym małym druczkiem napisane. Dobrze sobie zachować zawsze zrzuty ekranu z chwili, kiedy zawieramy umowę, bo te oferty mogą się zmieniać, mogą być później modyfikowane, co niestety czasami się też zdarza. Więc to na pewno o to zadbajmy. No przede wszystkim myślę to czytanie umowy ze zrozumieniem i taka dbałość o to, by w tej umowie były odzwierciedlone wszystkie nasze oczekiwania, wszystkie te uzgodnienia, które są dla nas decydujące, czy ma być ten aquapark, jaka ma być odległość od morza, jaka ma być forma wyżywienia, jakie mamy ubezpieczenie, bo to też jest ważne, to myślę, że musimy zadbać o to, żeby to wszystko było zawarte w umowie.
8: O tym, jakie są prawa, ale też o tym, jakie są obowiązki konsumenta, mówiła miejska rzecznik konsumentów w Tychach Katarzyna Szostak-Zjawione.
3: Z mikrofonem przez Śląsk i Zagłębie.
8: Adopcja psa to cudowna i piękna chwila. Większość ludzi szukając czworonoga bierze pod uwagę szczeniaki lub młode, zdrowe, energiczne i aktywne psy.

0: odpoczynku, dużo spanka, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa. Na szczęście zdarzają się osoby, które otwierają swoje serca przed seniorami. Mieliśmy taką bardzo udaną adopcję Daisy, takiej jamniczki, która u nas miała usuwane obydwie listwy mleczne, bo miała guzy na tych listwach, mastektomię miała robioną, no po prostu potem miała wszystkie ząbki usuwane, no cały czas coś się z nią działo, była bardzo, bardzo tutaj u nas leczona i wszystko było niby dobrze, wyniki krwi były super, ale z dnia na dzień nam ten piesek gasł. Po prostu nie chciała wychodzić już nawet z wolontariuszami na spacery, nie chciała opuszczać swojego kojca. No i cały czas szukaliśmy przyczyn zdrowotnych, co się z nią dzieje. Już była przebadana na każdą stronę, wszystko już było w porządku. Znalazła się rodzina. No i tutaj po prostu wow, wielkie. Pies odżył. Nagle po prostu się okazało, że depresja. Po prostu to była depresja psia w schronisku. Nie daliśmy jej takich warunków domowych, jakie powinna mieć, a wcześniej widocznie ten piesek był w domu u kogoś. Z jakichś powodów znalazł się na ulicy. My nie doszliśmy jej historii do końca. Także takie adopcje też się zdarzają seniorów. Zresztą mieliśmy kilka takich adopcji starszych piesków i zawsze te adopcje nas no, najbardziej wzruszają, bo no, są takie najtrudniejsze, najbardziej emocjonalne i wzruszające.
1: No to może zalety posiadania psiego albo kociego seniora. Jakie to są zalety?
0: Jakie to są zalety? No myślę, że przede wszystkim to, że te psiaki nie potrzebują tak dużo ruchu. Nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić długich spacerów, czy robić jakichś sportów z pieskiem, czy jakichś aktywności takich psich. Po prostu to są psiaki, które tak naprawdę 14-16 godzin na dobę muszą sobie odpoczywać, więc uwielbiają sobie leżeć ze swoim właścicielem, nie wiem, na kanapie oglądać serial, czytać książkę, więcej czasu przebywają w domu, no i są po prostu, to jak się patrzy w te oczy takie szczęśliwe, no to myślę, że to po prostu no, miłość, no. No takie naprawdę psi, koci, seniorzy potrafią dać tyle serca i tyle uczucia miłości, no poczucie, że uratowało się komuś życie, tak, że ten psiak nie musi odchodzić w schronisku jako taki piesek niczyj, tylko po prostu w domu, jeżeli już taka jest sytuacja, więc no same plusy.
1: O psich seniorach mówiła kierownik w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach Katarzyna Bortel.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż.
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga.
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje Karolina. 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
13: W naszym magazynie zajrzymy do teatru, ale od kulis. Porozmawiamy o aktorstwie.

0: świecie, a dokładniej o warsztatach aktorskich. Czym są i co dają? Czy w każdym z nas jest odrobina aktora? No i jak zacząć przygodę za sceną? Już za chwilę ciekawi goście i tematy. Magda Tkaczyk, zapraszam. Wprowadzamy modę na teatr. Tak, o Teatrze Żelaznym w Katowicach mówią jego twórcy. Placówka powstała w 2011 roku i jest prowadzona przez małżeństwo Martę Marzęcką-Wiśniewską i Piotra Wiśniewskiego. Teatr Żelazny zajmuje się edukacją teatralną, prowadząc całoroczne warsztaty aktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak wygląda praca podczas takich zajęć? O tym rozmawiam z dyrektor Teatru Żelaznego Martą Marzęcką-Wiśniewską.
1: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
0: Czym są warsztaty teatralne w Teatrze Żelaznym?
2: Z roku na rok tych grup przybywało i dalej przybywa. Myślę, że każda grupa przychodzi trochę po to samo, a troszeczkę po co innego. Ja się spodziewałam, że przyjdą i uczestnikami będą osoby, które są na przykład tuż po maturze, które chcą związać jednak swoją przyszłość faktycznie ze sceną teatralną, którzy myślą o tym, żeby aktorstwem zajmować się zawodowo. O jakże się pomyliłam, bo na 12-osobową grupę to był taki jeden rodzynek, który faktycznie gdzieś tam o tym myśli, a całe gro, cała reszta to były osoby między 35, 50, 60 rokiem życia, które są już ustatkowane, które są już osadzone życiowo, zawodowo. One już jakby tutaj nie planują zmiany żadnego zawodu, nie planują zmiany swojego życia, ale z jakiegoś powodu te nowe kompetencje, te umiejętności aktorskie i w ogóle praca na scenie jest im potrzebna, bo niestety od dzieciństwa jesteśmy zawsze tłamszeni. Przy odpowiedziach w szkole nie ruszaj się, ruki pasz wam, nie odzywaj się, dzieci ryby głosu nie mają i niestety te wszystkie rzeczy, gdzie kiedyś byliśmy gaszeni, jakieś wspomnienia właśnie z lat młodzieńczych, które nas gdzieś po prostu pozamykały i dzisiaj się boimy, nagle to przychodzi do głosu i nagle widzą ludzie, że mogą to jakoś w sobie przewalczyć, że to wyjście z własnej strefy komfortu potrafi w nich przełamać fantastyczne rzeczy. No i po to przychodzą. Kiedyś zapytałam jedną uczestniczkę po roku pracy, co czuje w sobie innego, co miałoby jej dać te warsztaty. No i odpowiedziała mi takim przykładem, że kiedyś, gdy miała na przykład umówiona ze znajomymi w jakiejś restauracji i przychodziła spóźniona, to cichutko sobie siadała na swoje miejsce, które było wolne, a teraz, gdy przychodzi, gdy miałabyś spóźnić, to z wielkim tupem mówi po prostu siemano, jestem, więc to jest to, że faktycznie dziewczyna już uwierzyła w siebie, nie skrada się, lubi ludzi, lubi swój głos, lubi kontakt przede wszystkim z innymi i się tego nie boi.
0: Trudno jest stanąć na scenie?
2: Nie wiem, każdy będzie przeżywał to inaczej, bo też są osoby, które na przykład są jakby, no, chcę powiedzieć, niespełnionymi aktorami. Trochę tak, że mieli taką możliwość albo takie plany, ale coś się nie udało, rodzice nie pozwolili, nie było wsparcia, więc dla nich to jest absolutne pragnienie, żeby wreszcie tam stanąć i im będzie dużo łatwiej. Ktoś, kto faktycznie buduje dopiero tę pewność siebie, jemu to przyjdzie troszeczkę z oporem, ale z drugiej strony ten program naszych warsztatów jest tak budowany, że na wszystko jest czas, na wszystko jest miejsce, to się rozwija pomalutku, oswajanie z tą sceną, oswajanie z graniem z drugim człowiekiem, z rekwizytem, ze scenami, z emocjami, które musimy na scenie pokazać, to wszystko się tak płynnie przeradza jedno w drugie, że kiedy już przychodzi do tego ostatecznego pokazu, bo po roku pracy faktycznie jest spektakl, który powstawał w tym czasie, no są niezmiernie szczęśliwi. Owacje, kwiaty, wsparcie najbliższych, którzy są wtedy na widowni, to jaka ilość adrenaliny się wytwarza w tych ludziach, jak się uzależniają od słyszenia oklasków w swoją stronę, jest naprawdę wspaniałe i to jest coś, co już z nimi zostanie zawsze. Jedni to kontynuują i chcą tego jeszcze więcej. Mamy przykłady osób, które tak bardzo to pokochały, że mając świadomość tego, że nie zostaną może zawodowymi aktorami pracującymi w teatrach, ale jednak w tym aktorstwem, że tak powiem, chcą się bawić. Więc jeżdżą sobie cały czas na castingi do Warszawy, do różnych paradokumentów, do różnych reklam i ja widzę, że te osoby faktycznie poświęcają się temu i oni mają wyniki, oni są brani do różnych produktów, a to do jakiejś etiudy studenckiej, a to gdzieś tam i cały czas mogą sobie rozwijać ten warsztat i po prostu się realizować w tym temacie.
0: czego uczą się te osoby na tych warsztatach? Jaką wiedzę dostają? Mówię o tej wiedzy takiej praktycznej.
2: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godziny. I tutaj każdy instruktor dzieli sobie taki blok 3-godzinny na różne sekcje, które są aktorowi potrzebne. Od pracy nad własnym głosem, nad dykcją, wymową poprawną, przez pracę nad ciałem, świadomością ciała, pracę nad własnymi emocjami. To jest chyba najbardziej kluczowe, bo to o to w aktorstwie chodzi, żeby umieć się podzielić emocją, która nie jest udawana, która jest prawdziwa. Przeżyj na scenie to i podziel się z tym z widzem. Więc tu jest naprawdę cały przekrój tego wszystkiego, co się uczymy w szkołach aktorskich, tylko że w pigułce.
0: Kogo łatwiej nauczyć? Takiego młodego człowieka, czy te starsze osoby? Kto jest taki bardziej elastyczny?
2: No myślę, że dzieciom będzie tutaj łatwiej, bo jednak dużo ćwiczeń, dużo zadań są okute w formy zabawy. Więc one nawet nie czują tego, jak bardzo się otwierają, jak bardzo im to wiele daje, jak bardzo to jest nauka tego, jak być ze sobą, jak się nie wstydzić, jak wyjść, jak mieć dystans do siebie, jak umieć się wygłupić i zrobić sobie z tego po prostu żart. My też bardzo dbamy o to, żeby grupa, która się zawiązuje, która się integruje, nie traktowała siebie wzajemnie na zasadach oceniania wzajemnego, zwracania uwagi, wytykania błędów, tylko jesteśmy tutaj po to, żeby się wygłupiać, żeby popełniać błędy i każdy, kto ma odwagę wyjść, co zrobić, dostaje wielkie oklaski i brawa od całej grupy. W przypadku dorosłych przez to, że jesteśmy właśnie już pozamykani wieloma sytuacjami, które nas w życiu dopadły, to już jest na pewno dużo trudniej, ale też dla mnie osobiście jest to dużo bardziej ekscytujące jako dla instruktorki, że ja widzę, jak te osoby się otwierają, ja widzę, jak oni stają się swobodniejsi.
0: Przychodzą do Was na warsztaty różne osoby.
2: Przekrój zawodowy jest absolutnie szeroki. Nie ma żadnych ograniczeń, ani zawodowych, ani jeżeli chodzi o umiejętności, ani wiekowych, bo też czasami ja miałam uczestniczkę w grupie, już dziewczyna po 70 i miała duże obawy i pamiętam jej pierwszy telefon, jakie są ograniczenia wiekowe. Jak usłyszała, że nie ma żadnych, no to się bardzo ucieszyła, od razu się zapisała i chodzi już chyba 3 rok do nas i jest absolutnie fantastyczna.
0: Przychodzą w zasadzie każdy z innym doświadczeniem życiowym, ale na scenie oni stają się równi.
2: Absolutnie, bo wszyscy zaczęli z tego samego miejsca. Dla nich to wszystko, czego się uczą, jest rzeczą nową, więc nikt nie bryluje we własnej kategorii zawodowej, bo ma jakąś wiedzę, tylko oni dokładnie nie wiedzą nic. I to jest fantastyczne, że to zrównanie ich poziomu też pomaga im raz, że się zintegrować i sobie zaufać, że oni my wszyscy jadą na jednym wózku, ale też wszyscy gramy do jednej bramki. Nam wszystkim zależy, żeby spektakl był dobry, żeby emocje były prawdziwe, więc też uczymy ich sposobu pracy ze sobą, bo też jest coś takiego w teatrze zawodowym jak najbardziej, że aktorowi jak miałby zwrócić uwagę o coś tam na scenie, jakieś wykonywanie jakiejś sceny pracy, emocji, no to może pójść taka lekka obraza. Dlaczego? Bo aktor dla aktora na scenie nie jest autorytetem, jest nim reżyser. I dokładnie to samo dotyczy amatorów. Oni też już łapią pewne rzeczy, oni widzą, co było sceniczne, co było niesceniczne, czy to było przede wszystkim prawdą, bo nie trzeba być ekspertem teatralnym, żeby ocenić, czy ja komuś wierzę, kto gra na scenie, czy nie. Albo mnie przekonujesz i ci wierzę, albo widzę, że no kłamiesz, po prostu. Aktor czuje, kiedy kłamie.
0: Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ten teatr otwiera. Otwiera po prostu ludzi, otwiera emocje.
2: Zdecydowanie tak. No od tego teatr jest tak naprawdę, żeby trochę też i wychodzić z tej swojej strefy komfortu, mówię tutaj o pracy takiej warsztatowej, ale otwiera przede wszystkim emocjonalność człowieka, otwarcie na tego drugiego i to, że możemy pokazać swoją prawdziwą radość, swój prawdziwy smutek, to jest pewna droga do przebycia i nagle wyżycie się daje ludziom bardzo duże oczyszczenie. Wiele osób, bardzo wiele, mówi również z naszych uczestników o tym, że jest to dla nich forma terapii. A w momencie, kiedy mają w tym bezpiecznym środowisku, kiedy wszyscy są na tym jednym wózku i tak samo nic nie wiedzą i tak samo mają eksperymentować na rzeczach, których nie znają i nagle się mają pootwierać, nie ma wstydu, jest tylko pewność, że jestem w miejscu bezpiecznym i mogę sobie na to pozwolić. Więc to jest przepiękna obserwacja tych ludzi.
0: Ile osób przeszkoliliście już od początku tych warsztatów, które zaczęliście organizować?
2: Trudno mi określić w liczbach, ale no to w setki to na pewno. Setki to na pewno, myślę, że powyżej 1000 by się tutaj spokojnie znalazło tyle osób, tym bardziej, że też no, aktualnie około 200 osób rocznie do nas chodzi na regularne warsztaty, grupy wiekowe i młodzież, i dorośli, i dzieci. Jeszcze po raz pierwszy otwieramy grupy dla malutkich bąbli, czyli dzieci w wieku od 6 do 8 lat, więc jeszcze nam się ta grupa wiekowa dodatkowa pojawiła. No i jeszcze oczywiście są półkolonie letnie, aktorskie, przez całe lato, przez całe też ferie zimowe, więc to faktycznie stwarza, że około 400 osób rocznie aktualnie u nas te warsztaty kończy.
0: O warsztatach aktorskich mówiła dyrektor Teatru Żelaznego w Katowicach Marta Marzęcka-Wiśniewska. W naszym magazynie są ciekawi goście i tematy. Teraz jedna z uczestniczek zajęć, Anna Wietrzyk. Z zawodu jest dziennikarzem, ale z wykształcenia teatrologiem. Teraz po warsztatach aktorem, amatorem.
1: Edukacja na Śląsku i w Zagłębiu.
0: Skąd pomysł, by wziąć udział w tego typu warsztatach?
3: Z marzeń. Dlatego, że to były marzenia gdzieś z dzieciństwa, z młodości wczesnej. No i tak się jakoś wtedy nie powiodło. No to teraz taki powrót, myślę, że to jest spełnienie marzeń. Na pewno. Sprawdzenie siebie, czy te marzenia mogłyby się kiedyś sprawdzić realnie, jak to jest tak naprawdę być na scenie. Mimo, że wykonuję zawód, który pokazuje mnie, to i tak było to coś zupełnie innego.
0: A jak to jest na tej scenie?
3: Na scenie jest ciemno, bo na scenie nie widać, to znaczy jest jasno, ale jest ciemno w tym sensie, że nie widać publiczności i to jest bardzo fajne. To jest ta, tak to się ładnie tam nazywa, że jest ta rampa, są te światła i to jest magia, dlatego że to odcina. Odcina i tworzy zupełnie inny świat. I jak się już jest na scenie, mimo że godzinę wcześniej się jeszcze było na próbie, to na scenie jest zupełnie inaczej, kiedy się gra. Jest zupełnie inne pokłady energii, zupełnie inne pokłady wrażliwości, współpracy z innymi, zaufania, adrenaliny, która otwiera i wyciąga bardzo dużo czegoś, o czym chyba ja osobiście nie byłam przekonana, że mam. To przezabawne jest, dlatego że to jakby się nie oswaja. No wiadomo, no to nie jest, to jest od czasu do czasu, tylko to jest amatorsko bardzo, więc pewnie myślę, że z czasem można to oswoić, ale ta adrenalina jest fantastyczna.
0: A co jest najtrudniejsze w ogóle w takiej pracy warsztatowej i w takim przygotowywaniu tego spektaklu, powiedzmy dyplomowego, tak? Bo warsztaty kończą się spektaklem dyplomowym, takim kończącym naukę.
3: Nauka tekstu, bardzo trudna, bo było tego sporo i to nie jest tak, że się ma tylko swoje dialogi, ale trzeba jeszcze wiedzieć, kiedy wejść. To są czasami jedne zdania, jedno słowo do wtrącenia, więc trzeba ten tekst, a ten akurat nasz miał ponad 60 stron. To był folwark zwierzęcy. Tekst trzeba opanować. I to nie jest proste. Ponadto trzeba sobie tę postać wymyślić. Jak ma mówić, jak się ma zachowywać, jak się ma zmieniać też w trakcie całego spektaklu. To jest bardzo trudne. Jak ma współgrać z innymi postaciami, tak trochę pokombinować, zobaczyć siebie z innej strony. No trzeba się zmierzyć z tym, że nie zawsze na tej scenie jesteśmy piękni, dobrze wyglądamy, po prostu gramy. No myślę, że tak, że to są takie, mnóstwo jest takich składowych, ale one trochę uzależniają.
0: A co ciebie najbardziej zaskoczyło?
3: To, że mimo, że jestem osobą, która pracuje no właśnie i z mikrofonem, i przed kamerą, to mimo wszystko na zajęciach warsztatowych na samym początku każde zadanie, każde ćwiczenie to jednak powodowało, że był jakiś taki niepokój w środku, że się odrobinę bałam, że to był taki wstyd do pokonania, że to była taka granica, którą trzeba przejść w kontakcie z drugą osobą, w zagraniu emocji, w pokazaniu emocji, w śmiechu, w płaczu, w zdenerwowaniu, też właśnie skonfrontowanie się z drugą osobą.
0: Czym jest teraz dla ciebie teatr? Bo podejrzewam, że po tych warsztatach zmieniło się postrzeganie teatru.
3: Teraz patrzę na to jak na hobby, które można realizować w życiu, jak na pasję. Coś, co było spełnieniem marzeń, co sprawia mi frajdę, przyjemność i co mnie jeszcze czegoś uczy.
0: A za kulisy teatru zabrała nas Anna Wietrzyk.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
0: Tematy, które są ważne i ciekawe oraz goście, którzy już za chwilę opowiedzą nie tylko o swojej pracy, ale także pasji, z jaką wykonują swoje zadania. Magda Tkaczyk, zapraszam. Pies. Mówi się, że to najlepszy przyjaciel człowieka. Kot to z kolei wspaniały towarzysz. Tymczasem schroniska dla zwierząt są pełne tych czworonogów, które czekają na dom. O tym, jaka jest procedura adopcji zwierzaka i jak wygląda codzienność w miejskim schronisku dla zwierząt w Tychach, mówi jego kierownik Katarzyna Bortel.
1: Zwierzyniec na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Jak przygotować się do adopcji zwierząt?
3: To nie jest tak, że można przyjść do schroniska jak do sklepu i po prostu wybrać sobie pieska czy kotka, bo ma ładne oczy, czy podoba mi się i jest fajny, tylko trzeba przejść odpowiedni proces. Najpierw zapraszamy osoby chętne do adopcji, kota czy też pieska, żeby zaznajomiły się z naszymi opisami, które są na stronie www, na Facebooku wolontariatu, na Facebooku naszego schroniska, żeby w ogóle określić, jaki typ psa czy kota jest poszukiwany. Jeżeli chodzi o pieski, to rozmawiamy z osobą chętną do adopcji. Wypytujemy po prostu, jaki tryb życia ta osoba prowadzi, czego oczekuje później od zwierzaka, szczególnie jeżeli chodzi o pieska. Czy to będzie bardziej pies aktywny, który będzie nam towarzyszył, nie wiem, w wycieczkach górskich, w jakimś bieganiu, dużo spacerów, czy raczej taki typ kanapowca. Jeżeli już piesek jeden czy drugi jest wybrany, to zapraszamy wtedy do nas do schroniska na taki spacer zapoznawczy. Wolontariusze nam bardzo w tym pomagają, umawiają się na spacery. To nie jest nic zobowiązującego. Zawsze można się wycofać, zawsze można powiedzieć, że to nie jest ten psiak albo jeszcze nie jestem gotowy. Natomiast podczas tego spaceru można już zaobserwować, jak piesek reaguje, jakie ma potrzeby. Dużo się wtedy rozmawia na temat karmienia, na temat żywienia, na temat opieki weterynaryjnej. Wszystkie informacje, jakie wolontariusze wiedzą po prostu na temat tego pieska, są przekazywane podczas właśnie spaceru. Czasami bywa tak, że wystarczy jeden spacer. Po prostu od razu jakby tutaj kliknie i od razu widać, że i pies się dobrze czuje i rodzina się z nim dobrze czuje. A czasami musimy tych spacerów mieć trochę więcej. Mamy też behawiorystę w schronisku, który oczywiście też w całym tym procesie nam pomaga. Jeżeli spacery już mamy jakby tutaj zrobione, to w tym momencie robimy wizytę przedadopcyjną w domu. I tutaj też wolontariusze nam bardzo, bardzo w tym pomagają, bo jeżdżą na te wizyty. Wtedy można zobaczyć, jak wygląda mieszkanie, dom, podpowiedzieć, co trzeba jeszcze zabezpieczyć, że trzeba jakieś kable schować, że jakieś rośliny niekoniecznie w tym miejscu, że niektóre są trujące. I robimy jeszcze te wizyty z naszymi psiakami dodatkowo. Pies, który wchodzi do nowego domu, przyszłego domu, z osobą, którą zna, z wolontariuszem, z którym chodził wcześniej na spacery, czuje się pewniej po prostu. Może sobie na spokojnie obwąchać wszystkie kąty, więc jak już później dojdzie do adopcji i przyjdzie do tego domu, to on już to pomieszczenie zna. On już zna tych ludzi, wie gdzie mniej więcej co jest i naprawdę to bardzo, bardzo ułatwia. Jak wszystko jest w porządku, to wtedy zapraszamy już po odbiór psiaka, podpisujemy umowę adopcyjną.
0: A jak to wygląda w przypadku kotów?
3: Mamy taką ankietę przygotowaną, gdzie mamy punkty do wypełnienia, czy w ogóle rodzina jest przygotowana na potrzeby kota. Potrzeby i na bezpieczeństwo, jakie trzeba zapewnić w domu. Kot naprawdę, jak zobaczy ptaszka, czy coś mu się spodoba, to potrafi przez taką małą szparkę się przecisnąć. Bardzo dużo kotów traci życie, jeżeli jest okno uchylne na przykład i ktoś myśli, że spokojnie kot nie wypadnie, wręcz przeciwnie. To jest olbrzymie zagrożenie dla kota, które się po prostu wieszają i łamią sobie kręgosłupy. Niestety, więc też uświadamiamy, dlaczego po prostu prosimy o to, żeby te okna były zabezpieczone, osiatkowane. Tych firm teraz i możliwości osiatkowania naprawdę jest dużo, to nie są jakieś olbrzymie koszty. Rozmawiamy oczywiście o wyżywieniu kota. Mamy też kociego behawiorystę, który też pomaga tutaj w tych pierwszych dniach po adopcji. No oczywiście już po tych wszystkich procesach adopcyjnych to staramy się utrzymywać kontakt przynajmniej na początku z tymi naszymi rodzinami adopcyjnymi. Prosimy o jakieś zdjęcia, o informacje. I też jeżeli by były jakiekolwiek problemy, to prosimy, żeby od razu się do nas zwracać z prośbą o pomoc, bo jeżeli na początku wyeliminujemy ten problem albo zaczniemy z nim pracować, on nie będzie narastał. Także no, staramy się to jakoś tak mądrze połapać wszystko.
5: Zwierzę przeznaczone do adopcji ze schroniska jest przygotowane przede wszystkim medycznie.
3: Tak, nasze zwierzaki są pod ścisłą weterynaryjną opieką. Są badania krwi, są prześwietlenia, USG, operacje, jeżeli trzeba wykonać. A młodsze zwierzaki, no to na pewno mają ten podstawowy pakiet, czyli szczepienia, odrobaczenia, czipowanie, sterylizacja, kastracja. To jest na pewno każde zwierzę, które od nas wychodzi, jeżeli oczywiście może, bo takie małe kociaczki nie mogą być na przykład na wściekliznę jeszcze szczepione, ale tu
6: tutaj, czy tam kastrowane. Natomiast cały taki pakiecik medyczny, które zwierzę powinno mieć wykonane, oczywiście jest wykonany.
5: Największą pomocą dla schroniska to jest adopcja zwierząt, ale schronisko można też wspierać w inny sposób. W jaki?
6: Można oczywiście robić przeróżnego rodzaju zbiórki, na przykład karmy. Bardzo apelujemy do ludzi, żeby jeżeli chcą zrobić zbiórkę karmy, to żeby najpierw zadzwonili do fundacji, schroniska, komu chcą pomóc i zapytali się, co jest dokładnie potrzebne. Dlatego, że często ludzie myślą, że schroniska to są takie biedne miejsca, gdzie po prostu pieski umierają z głodu albo nie mają co jeść. To jest nieprawda, przynajmniej tutaj u nas na Śląsku. Jest potrzebna na przykład karma specjalistyczna albo odpowiedniej jakości karma. Nie warto kupować ilość, po prostu iść na ilość, żeby tego było dużo, żeby to ładnie wyglądało, tylko naprawdę konkretna karma dobrej jakości, bo u nas akurat psiaki jedzą głównie karmę albo specjalistyczną, jeżeli potrzebują taką karmę, albo taką bytową, ale też dobrej jakości, gdzie jest duża zawartość mięsa, też na to zwracamy dużą uwagę, także na pewno karmy, na pewno w okresie zimowym tekstyl, jakieś koce czy legowiska, natomiast też warto zadzwonić do schronisk, bo często jest tak, że jest nawet nadmiar tych tekstyliów i potem jest problem, co dalej z tym zrobić. Czasami ludzie pozbywają się przeróżnych dziwnych rzeczy. Trafiała do nas bielizna, nawet szpilki kiedyś wyciągnęliśmy z worka. Naprawdę nie wiem, do czego by nam były szpilki kobiece potrzebne, nie mam pojęcia. No ale takie rzeczy też trafiają, więc warto przejrzeć to, co dajemy. I wcześniej rzeczywiście zadzwonić, zapytać się, czy to będzie potrzebne. Bo to nie muszą być nowe rzeczy, ale żeby one były wyprane, żeby one były czyste. Bo jeżeli ktoś przyjeżdża i daje nam rzeczy po swoim zmarłym psiaku, to jest bardzo wzruszające, owszem, więc jeżeli chcemy coś podarować, to dajmy to w takim stanie, w jakim sami byśmy chcieli to po prostu otrzymać.
5: Dużą pomocą dla schroniska też są wolontariusze. Na czym polega praca wolontariusza? Bo to nie tylko wychodzenie na spacery.
6: Wychodzenie na spacery oczywiście to jest taka wisienka na torcie, natomiast wolontariusze mają też za zadanie na przykład socjalizację psów lękowych. Trafiają do naszego schroniska czasami psiaki, które panicznie boją się człowieka, unikają człowieka, nie patrzą na człowieka, chowają się przed nim. Jak widzą smycz, to są sparaliżowane, więc trzeba je nauczyć w ogóle obroży, trzeba je nauczyć zapinania smyczy, potem parę kroczków na smyczy, żeby w ogóle mógł być spacer, no bo wiadomo, że pies musi być przyzwyczajony do chodzenia na spacer, żeby mógł pójść do adopcji. Inaczej to troszeczkę tutaj zawężamy sobie możliwości adopcyjne, więc dużo takiej pracy socjalizacyjnej. Czesanie psiaków, robienie opisów adopcyjnych też, robienie filmików, bo bardzo, bardzo ważne jest no taki marketing, no PR, po prostu pokazanie tych zwierzaków w różnych takich aspektach. Na social media różnego rodzaju właśnie filmiki, jakieś akcje promocyjne, wychodzenie na takie spacery dłuższe do mieszkańców, które tam wcześniej, takie eventy małe, no powiedzmy sobie takie promocyjne, więc taka reklama. Prace porządkowe też tutaj, no bo teren schroniska też wymaga czy pielenia, koszenia, więc też w tym na przykład pomoc wolontariuszy jest bardzo ważna. Kocie wolontariuszki by się na mnie obraziły, gdybym o nich nie wspomniała, one też mają kupę roboty, bardzo dużo roboty mają, więc też trafiają do nas czasami dzikie koty, więc trzeba je socjalizować, zbawić się z nimi, robić opisy, dokładnie je obserwować, jakby ogarniać ich przestrzeń, sprawiać, żeby ta przestrzeń była atrakcyjna dla kotów, żeby pobudzać jakby ich tutaj apetyt na zabawę, na kontakt z człowiekiem, potem te kontakty z przyszłymi opiekunami, potem po adopcji też. Także tutaj jakby wolontariusze są no, zaangażowani właściwie od samego początku, jak już pies czy tam kotek nam zejdzie z kwarantanny do momentu wydania go do domu, a nawet i później, bo jeszcze też utrzymują kontakt z rodzinami, które adoptowały nasze zwierzaki.
5: O adopcji czworonogów mówiła kierownik Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach Katarzyna Bortel. Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach tworzą nie tylko pracownicy placówki. Ogromnym wsparciem jest wolontariat przy schronisku. To grupa osób, które przede wszystkim kochają zwierzęta. Tak jak Monika Muc.
1: Co słychać na Śląsku i w Zagłębiu?
5: Co jest najtrudniejsze w pracy wolontariusza?
7: Najtrudniejsze w tej pracy dla mnie jest czasem mierzenie się z tym poczuciem tego, że te zwierzęta szukają domu, szukają swoich przyjaciół i widać to czekanie, oczekiwanie. My możemy tutaj faktycznie pomagać i to schronisko w Tychach naprawdę jest fantastyczne, jest zadbane, te zwierzęta również są zadbane właśnie i są pielęgnowane. Tutaj każdy wkłada w serce w to, żeby zwierzęta nie czuły się samotne. Też dla mnie najtrudniejszym takim momentem była wiadomość, że pewnego pieska trzeba było uśpić, ponieważ był ciężko chory, a był to, nie ukrywam, chyba mój taki ulubieniec. Także to było jakby bardzo przykre i przeżyłam to, natomiast no, jest ta druga strona, która przewyższa ten, powiedzmy, jakiś ciężar, nazwijmy to, aczkolwiek właśnie jednak tutaj ta praca wolontariacka głównie skupia się na tym poczuciu tego, że się ma jakiś cel w tym, że się pomaga tym najpiękniejszym istotom.
4: Praca wolontariusza w schronisku to dużo emocji.
7: Miałam takie dwa pieski, z którymi pierwszymi wyszłam na spacer, czyli to był krecik, o którym przed chwilą mówiłam, który niestety musiał zostać przekazany po drugiej stronie tęczy, oraz Benji. I byłam właśnie przy adopcji Benji'ego, byłam na wizycie przedadopcyjnej w domu tych państwa, którzy go zaadoptowali. Daje to strasznie dużo takiej pozytywnej energii, więc takie rozstania to jest tylko sama tak naprawdę radość. Właśnie wtedy możemy kolejne psy brać pod swoją jakby opiekę i na nich się wtedy koncentrować i koncentrować się na to, żeby one też jak najszybciej znalazły te swoje wymarzone domy.
4: A jeżeli chodzi o taką pracę ze zwierzęciem, na czym się skupia wolontariusz?
7: Najważniejsze są te spacery, ponieważ też przechodząc koło kojców psów, po prostu one już wiedzą, że teraz jest godzina, kiedy przychodzą wolontariusze i po kolei te psy są brane na spacery i one po prostu w oczekiwaniu stoją i czekają, dają sygnał, że chcą zostać wybrane. Ale no też właśnie tutaj się skupia ta praca na tym, żeby gdzieś jakieś takie treningi, żeby umysłowo też stymulować te psy, też starać się to robić na spacerach, czy tam u nich nawet w wybiegach i na socjalizacji między nimi, tak żeby one były właśnie w pełni otwarte i gotowe na normalne życie wśród społeczeństwa, żeby właśnie w tym schronisku one gdzieś nie zatapiały się do środka, tylko żeby jednak były cały czas aktywne.
4: A największe troski wolontariusza, jakie są?
7: No moją największą troską jest to, żeby każdy piesek jednak, bo tak jak mówię, no jestem skupiona na psach, ale to pewnie mogą też tutaj wolontariusze koci powiedzieć to samo, że dla nas najważniejsze te troski to jest to, żeby każde zwierzę było po prostu szczęśliwe i czuło to bezpieczeństwo i czuło to, że jest dla nas ważne i że jest kochane i że jest dla nich nadzieja i że niedługo po prostu znajdą bezpieczne stałe kąty.
4: Uczestniczycie w tym procesie też adopcji jako wolontariusze. Jak wchodzisz do takiego mieszkania przyszłego właściciela? Pierwsze, na co zwracasz uwagę?
7: Dla mnie najważniejsze jest chyba jednak wyczucie ludzi, którzy są potencjalnymi przyszłymi właścicielami tych zwierząt. I ja się na tym głównie skupiam. No potem jest oczywiście otoczenie, w którym dane zwierzę ma zamieszkać. No ale to raczej jest, myślę, takie dosyć intuicyjne i oczywiste, czy są to dobre warunki, czy są złe.
4: A co ciebie najbardziej zaskoczyło w pracy wolontariusza? Czego się nie spodziewałaś totalnie?
7: Nie spodziewałam się, ile mi to da właśnie życiowej energii. Że niektórych może to przerażać, przyjechanie do schroniska, wejście w to środowisko, gdzie jednak te psy są trochę za kratami, no nie ukrywajmy. Także niektóre osoby mogą być sparaliżowane przed takim odwiedzinami, bądź też właśnie podjęciem się wolontariatu. Natomiast dla mnie psy są takimi istotami, które zawsze mi towarzyszą w życiu i są dla mnie numerem jeden i one mi dodają właśnie dużo energii i tej wdzięczności. Po każdym spacerze też widać, że właśnie pies się przede mną otwiera, że faktycznie one zaczynają mnie już kojarzyć, więc ta relacja się jakoś nawiązuje, więc tu było zaskoczenie, że aż tak mi to też będzie w moim prywatnym życiu pomagało.
4: A prywatnie masz psa?
7: Oczywiście. Mam mojego wspaniałego Foxia. Obecnie też mieszkam chwilowo z mamą, która ma dwa psy, także mieszkamy sobie z trzema psami. Moja siostra również ma psa. No, jesteśmy taką totalnie psią rodziną.
0: A o pracy wolontariusza w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach opowiadała Monika Muc.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
0: Poruszamy tematy ważne i ciekawe. Magda Tkaczyk, zapraszam. Teatr to wyjątkowa dziedzina sztuki, w której najważniejszy jest żywy kontakt między aktorem i widzem. Teatr jednak to nie tylko przedstawienia, gra na scenie oraz budynek, w którym odbywają się spektakle. To przede wszystkim ludzie, którzy opowiadają historię i budzą emocje. Za chwilę porozmawiamy też o tym, jak teatr niesamowicie potrafi łączyć. Przekonali się o tym m.in. właściciele Teatru Żelaznego w Katowicach. Scena ta przeszła długą drogę od stowarzyszenia w Ligocie przez kultową siedzibę na dworcu w Piotrowicach, aż po obecną lokalizację przy Gliwickiej. Opowiada o tym dyrektor Teatru Żelaznego Marta Marzęcka-Wiśniewska.
1: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
0: Zacznijmy od samego początku, czyli od 2011 roku. Jak to się zaczęło?
2: Mnie przy samym początku nie było, bo ja do teatru dołączyłam w 2014 roku, ale Piotr marzył o tym, żeby sobie teatr swój założyć, kiedy był na emigracji. Przez kilka lat był w Szkocji, tam chodził do szkoły aktorskiej i wrócił do Polski z założeniem, że otworzy sobie swój teatr. No i jak powiedział, tak zrobił. Zaczął na Ligocie, tam był pierwszy rok działalności, później trzeba było zmienić siedzibę ze względu na jakieś modernizacje dworców. No i potem już kolejne wiele lat w Piotrowicach.
0: Kogo zapraszaliście na deski waszego teatru?
2: To zawsze były osoby, które były tak zwane kontraktowe, czyli przychodziły na konkretne spektakle, były organizowane castingi. To nie był stały zespół, tak jak jest to w państwowych teatrach, gdzie są aktorzy na etacie i po prostu ich się eksploatuje w zależności od tego, jak ten repertuar się układa. Tutaj w zależności od tego, jaki tytuł był wybrany, do tego przygotowywało się castingi. Aktorzy zjeżdżali wtedy z całej Polski i była wybierana obsada.
4: Pierwszy spektakl zagrany przez Teatr Żelazny?
2: To była ballada o Bezpańskiej Suce i Gołębiu. Nie miałam okazji tego zobaczyć, bo tak jak mówię, dołączyłam później, ale to był pierwszy tytuł, który tam padł.
4: No i teatr sobie działa, funkcjonuje, zyskuje coraz większą popularność, a później przychodzi kolejny taki przełom, dosyć trudny czas pandemii, wtedy kiedy te wszystkie instytucje kulturalne zamykają się przez obostrzenia. Co robicie?
2: To był dla nas bardzo trudny okres, tym bardziej, że tuż przed pandemią weszliśmy na troszeczkę inny poziom prowadzenia teatru, bo staliśmy się bardzo popularni. Odmawialiśmy biletów, bo nie było miejsc. Na 2 tygodnie przed graniem zawsze już była pełna sala, więc troszeczkę tak mogliśmy się rozpasać w tym, jak jest fajnie, jak ludzie chcą do nas chodzić, jak bawią ich nasze sztuki. I nagle to się musiało w jednym momencie po prostu urwać, bo teatr został zamknięty. No i zmieniliśmy profil działalności, ponieważ mój mąż zawsze myśli też trochę biznesowo, trochę o przetrwaniu i ciągłość była dla niego ważna, żeby po prostu móc z czego żyć. Ja w ogóle w pandemii nie wierzyłam. Myślałam, że za 2 miesiące wszystko otworzą, w ogóle po prostu to przeczekajmy. On miał przeczucie, że to będzie dużo dłuższe. No i otworzyliśmy warzywniak. Jeździliśmy codziennie na giełdę, mieliśmy pełnoprawny warzywniak, który był otwarty, który miał dowozy warzyw. No i bardzo nas widzowie wspierali. Zainteresowały się również nami wszelakie media, i śniadaniowe, i informacyjne. Było bardzo dużo wtedy reportaży. No i śmialiśmy się, że jednak aktorstwo nam nie dało takiej popularności jak ten warzywniak.
4: Warzywniak twoja nać.
2: Twoja nać.
4: Pamiętacie, ile przez ten czas sprzedaliście tych warzyw?
2: Powiem tak, w pierwszym miesiącu brutto myśmy sprzedali warzyw za 30 tysięcy. Jakby na warzywniaku w ciągu miesiąca tyle zarobi, no naprawdę trzeba albo być bardzo długo na rynku. Ale to, że my byliśmy i że było o nas po prostu głośno, to ludzie z Rudy Śląskiej przyjeżdżali i w ogóle z całej aglomeracji, żeby tylko u nas kupić, nas zobaczyć, z nami pogadać, nas wesprzeć przede wszystkim, bo też wiedzieli, że za tym stoją również takie obowiązki, jak właśnie utrzymanie budynku podczas pandemii. Bo o ile oczywiście teatr został zamknięty, o tyle koszty utrzymania budynku nie. Wręcz zostały nam podwojone przez łaskawe PKP, dokładnie na początku pandemii, więc na to wszystko trzeba było zarobić, no i warzywa temu służyły.
4: Czyli generalnie wszyscy przyjeżdżali nie po warzywa, ale dla was, dla aktorów.
2: Tak. Bardzo duże wsparcie czuliśmy od widzów, od wszystkich osób, które nas wcześniej odwiedzały. Bywały też takie oczywiście, które dopiero wtedy nas poznały, no i kiedy już pandemia się uspokoiła, to dopiero naszymi widzami zostali, bo wcześniej nie mieli okazji, ale ten szum spowodował, że po prostu się nami zainteresowali.
4: Jest po pandemii i jest też nowa siedziba
5: Teatru Żelaznego. Przenieśliście się teraz na Załęże. Co to za budynek?
2: To jest budynek po byłej szkole. Stary, niemiecki, piękny budynek. Trzykondygnacyjny. No i tam prowadzimy całą naszą obecną działalność. Mamy, obok budynku jest postawiona hala, która jest naszą sceną teatralną na 140 osób. Do tego oczywiście w głównym budynku mamy biura, sale warsztatowe, bo prowadzimy też warsztaty aktorskie. No i takie części różne administracyjne, których potrzebujemy, pokoje dla aktorów. Zajmujemy cały budynek.
5: I od 2021 roku nowy adres Teatru Żelaznego to ulica Gliwicka 148A w katowickiej dzielnicy Załęże. Miasto i teatr przewidują stworzenie nowoczesnego kompleksu kulturalnego. Trzymamy kciuki za realizację. A moim gościem była dyrektor Teatru Żelaznego Marta Marzęcka-Wiśniewska. W naszym magazynie pozostajemy na teatralnej scenie, ale przenosimy się teraz do Chorzowa, gdzie od 2020 roku działa Teatr Anatomia. To niezależna instytucja kultury i autorski teatr sceniczny założony przez Ritę Reis. Samo Stowarzyszenie Anatomia od 2025 roku popularyzuje kulturę lokalną, autorską i niepowtarzalną. Głównym celem jest to, by sztuka była przystępna, pożądana i rozwijająca. Dlatego stowarzyszenie stara się dotrzeć do środowisk, w których jest ona czymś trudno dostępnym albo obcym. Siedzibę ma w dawnym gmachu bankowym przy ulicy Fryderyka Chopina 10. Służy ona nie tylko samemu zespołowi, ale otwiera się również na innych niezależnych twórców oraz wydarzenia integrujące mieszkańców. O czym rozmawiam z pełnomocnikiem prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciejem Zielińskim.
1: Nasz Śląsk i Zagłębie.
5: Teatr Anatomia może zaskakiwać, bo tworzy autorskie spektakle w gatunkach rzadko spotykanych na scenach.
8: To jest to, co spowodowało, że zwróciłem taką dużą uwagę na Teatr Anatomia. I sam Teatr Anatomia to nie ma być teatr, w którym gra tylko Teatr Anatomia. To ma być hub dla wszystkich innych teatrów niezależnych. My chcemy ściągać naprawdę teatry z całej Polski i Europy. Mamy już bookerów, którzy czekają na to, żeby móc już to wszystko bookować. Ale ten Teatr Anatomia nie byłby sobą, gdyby sam nie tworzył spektakli. I oni mają taką zasadę, że tworzą to, czego jest mało. No bo mało jest kryminałów w teatrze, chociaż najmniej jest horrorów. A science fiction to już w ogóle nie widziałem, oprócz w Teatrze Anatomia.
5: Bardzo ciekawym projektem okazały się spektakle dla niewidomych.
8: Oni te spektakle jeszcze zanim w ogóle pomyśleli o tym, żeby ten budynek wynająć od miasta i tworzyć tam teatr, prezentowali go w Starochorzewskim Domu Kultury. Na mnie to zrobiło takie wrażenie, bo zaczęło się od tego, że szefowa Teatru Anatomia, Rita Reis, złapała mnie podczas panelu dyskusyjnego na temat teatrów, który odbywał się w Muzeum Hutnictwa, którym organizatorem był Teatr Stefana Batorego. Po panelu zostałem zatrzymany przez Ritę Reis, powiedziała, że się chce ze mną spotkać, umówić i przegadać temat właśnie Teatru Anatomia. No i tak to się zaczęło. No i później byłem na ich spektaklu, no i właśnie to był spektakl ten autodeskrypcyjny, jakby dostosowany do osób niewidomych i to jest... Ja czegoś takiego nie przeżyłem i ja sobie mogę tylko wyobrażać, jak osoba, która naprawdę jest niewidoma, to musiała przeżywać, ponieważ tam dźwięki maszyny, odpalanie papierosa, narrator, który informuje o tym, co się dzieje, jaki bohater ma emocje, co zrobił, że się szklanka przewróciła. Jestem świadomy tego, że osoba, która ma pełnię zmysłów, dla niej to może być trochę za dużo bodźców, bo są aktorzy na scenie, którzy rozmawiają, a ciągle mówi narrator między tym i opowiada o tym, co ja przed chwilą widziałem. Ale trzeba na to spojrzeć z perspektywy osoby, która nie widzi tego. I jedynym kontaktem jej z tym spektaklem jest właśnie głos narratora i ten dźwięk tej szklanki, która się sama przewróciła, nie? Albo te uderzenia w tą klawiaturę. To na mnie zrobiło takie wrażenie, że powiedziałem... Dobra, jak można tego robić więcej, częściej i jest więcej takich teatrów, które możemy ściągnąć z taką pomysłowością i je możemy ściągnąć poprzez Teatr Anatomia, no to walczymy z wszystkimi procedurami, wiadomo, ja pomagam teatrowi, żeby to wszystko płynnie w urzędzie szło. Po prostu będzie ten teatr i na pewno to będzie miejsce, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie. I to jest niesamowite, że w momencie, w którym oni zaczęli to remontować, to wszyscy ludzie, którzy mieszkają w ogóle, zaczęli przychodzić się pytać, czy im nie pomóc. Tu jakiś pan swoje big bagi na gruz oddawał ze swoje ten. Tu ktoś przychodził im pomóc umyć poręcze. Przyszli harcerze, którzy im sprzątali te pokoje. To już nie mówię, kibice ruchu w ogóle Chorzów przyszli i wynosili z nimi gruz i te wszystkie pozostałości. No, niesamowite rzeczy jakby się działy wokół tego remontu, tego dostosowywania, tej rewitalizacji. No bo jeśli ktoś, kto jeszcze nie był w tym teatrze, ten teatr jeszcze tam nie jest, nie widział żadnego spektaklu i on widząc, co robią ci młodzi ludzie z tym budynkiem w swoim wolnym czasie, za swoje własne pieniądze, on to widzi, to on chce to prędzej czy później poznać. Jeśli on już im chce pomóc w tym noszeniu gruzu, to on prędzej czy później przyjdzie do tego teatru przeżyć tą sztukę. I to pokazuje, że my niestety w Polsce mamy... My się skupiamy nie na tej rzeczy, na których powinniśmy, bo jeśli byśmy się pokazywali w głównym nurcie, w mediach głównego nurtu, takie rzeczy, jakie się dzieją przy Teatrze Anatomia, to może by też ludzie mieli bardziej otwarte umysły na to, co się w kulturze dzieje.
4: No to może jeszcze krótko o tym Teatrze Anatomia. Co to jest dokładnie? Bo mówimy teraz o miejscu. Zamykamy trochę ten Teatr Anatomia w budynku, ale to nie chodzi o budynek, to chodzi o ludzi.
8: Tak. Tu chodzi o hub, o skupienie wokół siebie ludzi, którzy działają dla kultury. Nie wiem, czy to jest dobre określenie bohema na przykład, bo to też już jest trochę słowo, które jest negatywnie nacechowane, nie? Bohema artystyczna, darmozjady, wiadomo, nie? Tam podatki od państwa chcą ciągnąć i tak dalej, i tak dalej. Ale bardziej te pozytywne znaczenie bohemy, cydanerii, jakiegoś takiego miejsca, w którym jak ktoś ma właśnie pomysł. Jeśli my robimy, że cały Chorzów jest miastem alternatywnym, w którym jeśli ty masz pomysł na siebie, artystyczny, to go znajdziesz właśnie w Chorzowie i ja ze swojej strony zrobię wszystko, żebyś go mógł zrealizować. Jeśli to oczywiście ma jakąś wartość, no bo to też musimy patrzeć, czy, żeby to wszystko miało ręce i nogi, szło w odpowiednim kierunku. To jeśli my robimy całe miasto alternatywne, no to tym, to jest skala makro, no to skalą mikro jest Teatr Anatomia, nie? Czyli to samo, co całe miasto, ale u nich w ich budynku. Czyli tam się mają ludzie skupiać, mają tworzyć, mają być przeglądy teatralne, przeglądy muzyczne. To ma być element wyskoku, odbicia, nie wiem, skoczni narciarskiej dla wszystkich, którzy tworzą.
4: Taka trampolina.
8: Trampolina. I znając ludzi z Teatru Anatomia, to wręcz są tak otwarci, że tam każdy może przyjść i znajdzie u nich pomoc. I to nawet taką pomoc, można by nie, że ich wystawią od niego spektakl, czy go zaprezentują na scenie. Bardziej chodzi nawet o taką pomoc, nawet nie wiem, pomogą pisać jakiś grant, jakiś wniosek. Także to jest to, czym zawsze były sceny muzyczne, ja mówię, Seattle, Bristol, Nowy Jork, Chicago. Scena nie była tylko muzyką, koncertem, tym, to było wszystko, co jest wokół niej. Czyli był tam tatuażysta, to on dziarał te zespoły. Był florysta, to on zapewniał, nie wiem, kwiaty na spektakle. Był malarz, robił okładki płyt tym zespołom. Był fotograf, robił zdjęcia na tych koncertach. To wszystko wzajemnie ze sobą żyło i my jesteśmy w bardzo dobrym usytuowaniu w Chorzowie, żeby właśnie taką scenę tworzyć, bo tam jest ludzi z ogromem talentów, którzy... Problem było to, że oni byli rozrzuceni. Ja się staram, żeby może nie tylko w Anatomii, ale jakby w całym Chorzowie ich skupiać wokół tego miasta. Ktoś robi świetne fotografie, ktoś ma ciekawy zespół, ktoś zna ciekawy zespół. I jakby to wszystko staramy się skupiać. I to, z czego się kiedyś właśnie śmiano w jednym wywiadzie, jak powiedziałem, że nawet jeśli ktoś nie jest z Chorzowa, to on za parę lat będzie chciał mówić, że jest z Chorzowa jako zespół, że on jest z tej sceny. I to jest takie moje marzenie i to też myślę jest marzenie pana prezydenta Szymona Michałka i w tym kierunku tą alternatywę tam kręcimy, żeby ci ludzie czuli się naturalnie, bo jak oni się będą czuć naturalnie ze swoją sztuką w Chorzowie, to ci ludzie, którzy przychodzą na te wydarzenia albo dopiero będą przychodzić, też się będą czuli naturalnie z nimi.
4: No i chyba o to tak naprawdę chodzi w całej tej kulturze, by nie tylko pozwalała odkrywać coś ciekawego czy coś nowego, ale tak, żeby kultura potrafiła łączyć ludzi. Warto więc śledzić media społecznościowe Teatru Anatomia. A jeżeli ktoś ma nieco więcej czasu, to można nawet zajrzeć na ulicę Fryderyka Chopina 10 w Chorzowie. O Teatrze Anatomia, o lokalnych artystach, ale także o ludziach, którzy chcą tworzyć i chcą wspólnie działać, opowiadał pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji, Maciej Zieliński.
1: Radio Złote Przeboje Karolina, 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Przed nami ważne i ciekawe tematy, to już dosłownie za chwilę. Magda Tkaczyk, zapraszam.
0: Rozgrzewamy kulturę w mieście. Tak reklamuje się Chorzów. I rzeczywiście miasto staje się coraz bardziej ciekawym miejscem na kulturalnej mapie Śląska. Skupia różne nurty od tradycyjnych, kultowych po nowoczesne. Sięga też po różne narzędzia, by kulturę rozwijać, ale też by przez kulturę uczyć i edukować. O tym wszystkim opowiada pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciej Zieliński.
1: Co słychać na Śląsku i w Zagłębiu?
5: Kultura chorzowska. Jaka jest? Czy jest nowoczesna? Czy szuka nowych kierunków? Czy opiera się raczej na tradycji i na dziedzictwie kulturowym Chorzowa?
8: To jest dobre pytanie, bo można powiedzieć i tak, bo z jednej strony jednak jest to dziedzictwo dość mocne z powodu na Muzeum Hutnictwa, które jakby dba o to dziedzictwo miasta, które wyrosło na hucie, na przemyśle ciężkim, ale z drugiej strony też staramy się tworzyć tą kulturę w Chorzowie wokół alternatywy, stworzyć miasto, które jest jakieś i myślę, że od 2,5 roku razem z panem prezydentem Szymonem Michałkiem działamy w tym kierunku, żeby miasto Chorzów to była właśnie huta kultury i to huta kultury tej alternatywnej, czy tej, której w głównym nurcie jest najmniej, a jest też najbardziej poszukiwana, choć niektórzy ludzie sami o tym nie wiedzą, że jej poszukują.
5: Czego szukają ludzie w kulturze?
8: Wyrazu chyba przede wszystkim. Chyba i autentyczności. I ta autentyczność w Chorzowie chyba jest mocno zaznaczana z tego powodu, że jednak widać, że niektóre projekty, które zostały przez ostatnie 2,5 roku wprowadzone, znajdują naśladowców w miastach wokół Chorzowa. Więc myślę, że to jest ten dobry kierunek zwracania uwagi ludziom na kulturę, której w głównym nurcie i też w samym Chorzowie nie było za dużo. Więc tak, idziemy w kierunku alternatywy, idziemy w kierunku tego, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł na siebie i nie wie, jak go zrealizować w swoim mieście, w którym jest, to niech przyjeżdża do Chorzowa, to my mu pomożemy, żeby on się zrealizował w Chorzowie.
5: Miejsca, które w Chorzowie skupiają kulturę, tam, gdzie tej kultury należałoby szukać?
8: No, przede wszystkim Chorzowskie Centrum Kultury. To jest nasz hub wielki, który ma też pod sobą i Galerię Sztuki, Miejską Galerię Sztuki MM, ale też Starochorzowski Dom Kultury. Tam dzieją się rzeczy wszystkie, można powiedzieć, bo i teatry, i rzeczy muzyczne, koncerty muzyczne, orkiestracyjne, ale też jest tam scena pod schodami, która została dostosowana pod tak zwaną chorzowską scenę alternatywną, która została powołana pod koniec 24 roku, która ma odpowiadać na potrzeby tych zespołów, które dopiero szukają swojego miejsca na scenie i właśnie ta scena ma być ich wyrzutem dalej. I powiem szczerze, że od początku 25 roku do teraz my mamy na liście oczekujących, bo to jest raz w miesiącu dzieje się, że ta scena alternatywna, mamy już ponad 70 zespołów i to już jest ta lista, od której my zaczynamy 27 i 28 rok. Więc jest ta scena alternatywna. Miejski Dom Kultury Batory, który dba o to, żeby nie traciliśmy kontaktu z tradycją. Zespół Pieśni i Tańca Chorzów, który odnosi też duże sukcesy na arenie międzynarodowej, ale też blues, który poprzez blustrację w Chorzowie nadal ma swoje miejsce. Właśnie Miejski Dom Kultury Batory, zakorzeniony w dzielnicy Batory, ma za zadanie właśnie pilnować tego kontaktu z tradycją. Muzeum Hutnictwa, o którym już wspominałem, które oprócz tego, że z muzeum i ciągle pozyskujemy nowe możliwości wyrazu w tym muzeum, no to też sala, która się tam znajduje, no to koncerty metalowe, czyli Chorzowska Huta Kultury, no bo jak metal, no to w hutnictwie i na ulicy Metalowców, więc to jest oczywiste. Więc tam te koncerty metalowe, można powiedzieć, sprzedają nam się na pniu. To jest, można powiedzieć, zasięg ogólnopolski. Ze znany polski reżyser młodego pokolenia, Błażej Jankowiak, twórca m.in. filmu Diabeł z Erykiem Luboszem, wyreżyserował promo wideo Chorzowskiej Huty Kultury, właśnie będąc oczarowanym tego, jak to wygląda i jak to w tym Muzeum Hutnictwa ten metal brzmi. Z Muzeum Hutnictwa nie mógłbym też nie wspomnieć o świetnej robocie, jaką wykonują biblioteki miejskie filie, które są tą pierwszą instancją kultury na dzielnicach, bo też nie wszędzie jesteśmy w stanie dotrzeć, a biblioteka dzielnicowa jest w stanie dotrzeć do tych też najmłodszych, można powiedzieć, na dzielnicy, więc tutaj też muszę wspomnieć. Centrum Integracji Międzypokoleniowej, w którym dzieje się, żeby łączyć te pokolenia, potańcówki międzypokoleniowe, scena pokoleń, koncerty gwiazd, można powiedzieć, i tego młodego pokolenia, ale też tego starszego, które jest najbliżej dla seniorów, żeby oni mogli się spotkać z tymi swoimi idolami, można powiedzieć, z dzieciństwa. I tam można w sumie dużo wymieniać o tych wszystkich instytucjach, ale przede wszystkim te nowe rzeczy, bo te instytucje zawsze były w Chorzowie, ale też liczy się to, co jest nowego, czyli oprócz tej sceny alternatywnej czy Huty Kultury, to przede wszystkim Teatr Anatomia, który został sprowadzony do Chorzowa i rewitalizuje budynek po starym banku PKO na ulicy Chopina z 1927 roku. Na teatr, na salę koncertową, na salę prób dla zespołów. Takie też informacje do nas docierały, że w aglomeracji śląskiej ciężko jest znaleźć salę prób. To też wiadomo, nie przykładano do tego za dużej wagi, więc też staraliśmy się, żeby były tam te sale prób, sale baletowe, różne pracownie, więc Teatr Anatomia pojawił się w Chorzowie. Współpraca z najstarszym klubem muzycznym w Polsce, Leśniczówką. Pierwsza współpraca miasta Chorzów z tym miejscem, które jest w Chorzowie od 44 lat. Dużo wydarzeń, które robimy razem i gdzie wzajemnie sobie pomagamy. No więc myślę, że jeśli chodzi o instytucje, o miejsca, to tyle. Nowa Galeria Sztuki, która powstała, Galeria Nie Zastawiać, na ulicy Truchana. Czy tam, gdzie urodził się Rysier Rieder. Na tej ulicy powstała właśnie Galeria Sztuki Współczesnej, która przyniosła się z Katowic do Chorzowa. No i cały projekt Galerii Wolności, czyli tego, że teraz staramy się zamieniać pustostany na coś. Przynajmniej, żeby te witryny, które należą akurat do miasta, a nie ma ich za dużo wbrew pozorom, żeby nie świeciły pustkami, tylko właśnie staramy się tam wkładać sztukę.
4: Czyli ta Galeria Wolności, ona będzie takim miejscem tętniącym życiem, ale też przede wszystkim kulturą.
8: Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sama idea Galerii Wolności powstała, kiedy z panem prezydentem rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób tą ulicę Wolności, legendarną ulicę Chorzowa, w jakiś sposób ożywić, coś tam innego wprowadzić. No i padło na tę Galerię Wolności, jakby kwestia wygląda tak, że mamy tą jedną Galerię Wolności, w której organizujemy cały czas wernisaże i staramy się wynajdywać razem z Galerią Nie Zastawiać i Chorzowskim Centrum Kultury tych artystów takich nieoczywistych, świeżo po ASP, albo dopiero stawiających pierwsze kroki, żeby uładzić tam możliwość, albo artystów chorzowskich. Zawsze jest to połączone z jakimś mini koncertem, albo czasami tylko z muzyką, ale żeby po prostu coś się działo właśnie w tej przestrzeni. A te lokale, które znajdują się niedaleko tej Galerii Wolności numer 1, bo w sumie jej będzie 5, zostały podzielone po instytucjach. Na realizację, żeby przynajmniej te witryny były tak przygotowane, żeby można było na czymś oko zawiesić. Żeby osoba idąca po ulicy Wolności, żeby te pustostany, na które mamy wpływ z witrynami i które należą do miasta, były przynajmniej w jakiś artystyczny sposób przygotowane, żeby było to pokazane, że kultura dba o to miasto i tak naprawdę kultura jest jednym z najważniejszych elementów, którymi Chorzów się może pochwalić i żeby też tak było i żeby ta wolność też tym, na tej wolności też było to zaznaczone.
4: Kultura kształci?
8: Oczywiście, kultura wychowuje przede wszystkim. To im więcej kultury w społeczeństwie, tym mniej problemów ma to społeczeństwo, zawsze tak mówię, bo jednak im ta kultura bardziej stara się odpowiadać na potrzeby te psychiczne ludzi, to ci ludzie mają, czują się zagospodarowani w jakiś sposób. To jest to, że na przykład sezon spektakli plenerowych, zaczęliśmy je praktycznie od jednej decyzji pana prezydenta, który powiedział, że trzeba wyjść z tą kulturą. Mamy tyle dzielnic, które może chciałyby tą kulturę mieć u siebie. Jest dużo ludzi, którzy na przykład, nie wiem, boją się czasami iść do Centrum Kultury, albo nie wiedzą, jak się mają ubrać, czy trzeba się ubrać. To są naturalne bariery, które gdzieś społeczeństwo sobie samo kreuje. Więc była decyzja pana prezydenta, robimy spektakl przy familoku, czyli tak jak on stoi, nie czyścimy, nie przycinamy trawy, nie sprzątamy butelek, które tam leżą, po prostu w tym naturalnym miejscu, w którym jest ten familok, mam postać scenę. Okazało się to dużym sukcesem i cieszy się to już taką popularnością, że ludzie są pewni tego, że na przykład w pierwszy weekend lipca na ulicy Pudlerskiej na popularnej Cwajce, przy tym familoku co zawsze jest coś. To jest to, co powiedziałaś, czyli kształcenie. Czyli my każdemu tym ludziom patrzcie, możecie przyjść do Chorzowskiego Centrum Kultury. Mieliście już tańce indyjskie, mieliście taniec współczesny z muzyką rockową na żywo, teraz macie balet. To wszystko jest tam. Tylko trzeba też przyjść, ale jak nie chcecie przyjść, no to my raz do roku do was przyjdziemy z tym, albo nawet częściej, jeśli się uda. To są rzeczy, które pokazują, że kształcimy też tymi spektaklami plenerowymi, zachęcamy ludzi do przeżywania tej kultury w instytucjach poprzez pokazywanie im tego na ich podwórkach. To jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, no powiedzmy sobie szczerze, jeśli mamy w Chorzowie Jazz Literaturę, festiwal coroczny podzielony na before, na wiosnę i główną część tą październikowo-listopadową, to zawsze się staramy też przyciągać do tego szkoły. Sami nauczyciele, którzy są bardzo zaangażowani w tą edukację kulturalną, gdzieś tam szukają kontaktu takiego, że jakbyście mieli wolne 10 biletów, to ja mam uczniów, którym jak to dam, to oni na to pójdą. Na 100%. Tylko po prostu muszę im to dać, bo ja wiem, którzy to są, oni to zobaczą, to oni będą tego dalej szukać. I to rzeczywiście działa. I później ci ludzie, ci młodzi ludzie stają się naturalnym odbiorcą kultury. I chyba o to w tym właśnie chodzi, żeby pokazywać, że ta kultura jest. Czy to jest jazz, czy to jest blues, czy to jest grime, czy to jest rock, czy to jest metal, czy to jest balet, czy to jest taniec współczesny, czy to jest taniec klasyczny, to nie ma znaczenia, co to jest. Byleby to miało wartość w życiu tego człowieka. Jeśli na 10 osób jedna lub dwie, później zaczną same tego szukać, to to już był nasz sukces.
4: Czyli to jest takie wychodzenie z kulturą przez duże K do społeczeństwa. Trudno się wychodzi z tą kulturą?
8: I tak, i nie. Ona też ma pewien cel, bo to nie jest tak, że my ją chcemy tam całkowicie zostawić na tych ulicach. Wiadomo, że ona musi być zinstytucjonalizowana i jednak trzeba, żeby przeżyć to w pełni, no to musi być ta scena, musi być ta widownia, ta kotara, ta scenografia. Wiadomo, to jest po prostu zachęcenie. Powiedzmy, że to jest taki agresywny marketing trochę tej kultury. Wabik, to jest dobre słowo. Ja się czasami spotykam z takim stwierdzeniem, że ludzie tego nie chcą. Mówię, no jakby ludzie tego nie chcieli, to by raz, że na to nie przyszli. Dwa, że ludzie czegoś nie rozumieją. Mówię, ale no jeśli myśmy im nawet nie dali możliwości, żeby spróbować to zrozumieć, to skąd my wiemy, czy oni to rozumieją. To jest odwieczne pytanie o to, czym kultura ma być. I to jest spór, można powiedzieć, na poziomie filozofii, czyli czy kultura ma odpowiadać podstawowym potrzebom ludzi, czy ona ma właśnie ich otwierać na te niepodstawowe potrzeby. No bo jeśli kultura ma być od kiełbasy i piwa, na przykład ma być śmieszna i rubaszna, jak to czasami można określić, no to jej w ogóle może nie być. To jest bardzo proste do zastąpienia. Mieliśmy też wiele przykładów już nawet we współczesnej historii Polski, jak tej mniej wartościowej, bo mocno jej promowanie, przemycanie. Odpowiedzią na to jest pokazywanie ludziom tego, choć tu

0: Melundlu przy tym stawie, na leżaczku i posłuchać koncertu. I tych wydarzeń jest pełno. To jest wszystko pokazywanie, że są te instytucje, są te miejsca, zapraszamy do nich. A im szybciej my się zajmiemy młodymi ludźmi, jakby pokazywaniem im, że oni mają szansę się też przebić, to ja mówię teraz trochę odbijając do tej chorzowskiej sceny alternatywnej, że pokazujemy, patrz, masz zespół, przyjdź, zagraj, nie? Zapraszamy. Może coś z tego wyniknie. I czy pomagamy artystom, to tak samo też pomagamy zwykłym mieszkańcom, żeby mieć dostęp do tej kultury.
1: Skupmy się teraz na tym odbiorcy. Gdzie mają szukać informacji o tych wszystkich wydarzeniach?
0: Przede wszystkim, ja zawsze mówię, media społecznościowe, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, że wszyscy jesteśmy chcąc, nie chcąc w tym świecie wirtualnym, no więc tam i profil Miasta Chorzów, i każdej instytucji kultury, ale też jest biuletyn Huta Kultury, jest papierowo wydawany, który jest w każdej instytucji kultury do pobrania, też w Urzędzie Miasta i on rozchodzi nam się bardzo dobrze, jakby tu nie narzekamy. Jest też w formie elektronicznej na stronie HK, czyli hutakultury.chorzów.eu, ale też w aplikacji miejskiej, jeśli jest bardziej aplikacyjne, jak ja to mówię, no to w aplikacji cyfrowy Chorzów jest też specjalny kafelek Huta Kultury. No i też oczywiście przestrzeń miejska, czyli witryny na centrach przesiadkowych, które informują o zbliżających się premierach. Jest totem przed Urzędem Miasta, więc myślę, że informacja o tym, że ktoś nie wie, że się coś w mieście dzieje, to nie znaczy, że myśmy nie zrobili czegoś, żeby do niego dotrzeć, tylko on po prostu robi wszystko, żeby do niego nie dotarło.
1: A moim gościem był pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciej Zieliński.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje, 11 dnia października. Niedziela, godzina 8 i czas na wiadomości.
12: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.

0: Mąż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni. W weekend także w uczelni wyższych.
1: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Poranek mokry i brzydki w Rzeszowie i Lublinie, ale po południu wszędzie będzie już sporo słońca. Temperatury październikowe. 14 stopni na wschodzie, 15 na południu kraju i w centrum, 13 nad morzem. Dla fanów Beatlesów i Johna Lennona ważne dni, bo ten artysta świętowałby właśnie 86. urodziny. No to my dziś w Złotej Piątce z Lennonem i jego muzyką sobie poświętujemy.
4: Radio Złote Przeboje.
3: Kasper Sosnowski, witam. A to Modern Talking oczywiście.

Melanie C w Radiu Złote Przeboje w swoim pierwszym solowym wielkim hicie. To ta ze Spice Girls, co zwykle w dresie była, bo ona jako Sporty Spice dużo ćwiczyła po prostu. Co prawda po latach wyszło, że było to spowodowane chęcią zgubienia kilogramów i presją oczekiwań w połączeniu z anoreksją zaczynało robić się poważnym problemem, ale z pomocą lekarzy, a potem córki sobie z tym poradziła. Dzieci zmieniają życie. A kto jest młodym rodzicem, to pewnie w nocy się nasłuchał tego. Dlatego u nas to Rod Stewart ukoi nerwy wszystkich. Dzieciom też dobrze puszczać muzykę od najmłodszych lat, szczególnie taką.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja przemysłu dla obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Zadumaliśmy się w Radiu Złote Przeboje, Górniak i Szcześniak. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: 86 lat obchodziłby John Lennon w piątek. Miałby urodziny, dlatego dziś w Złotej Piątce jego największe przeboje. Będzie Help, utwór, który napisał głównie sam Lennon, choć Paul McCartney mu trochę pomagał. I to było wołanie o pomoc Lennona, który wtedy zmagał się z ogromną presją, utratą prywatności, nagłą popularnością, poczuciem zagubienia, wzrostem wagi, no i jeszcze do tego wszystkiego miał problemy w małżeństwie. Jak sam ujął to potem autor, to był jeden z jego najbardziej szczerych tekstów.

0: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
2: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
10: Dzień dobry, weekend.
11: Dzień dobry.
10: To jest Radio Złote Przeboje na

Radiu Złote Przeboje, jak to zwykle rano, Jam. A są tu fani Jamesa Bonda? Są? To dobra informacja jest taka, że zakończono pracę nad pierwszą częścią scenariusza na razie do nowego filmu o agencie 007. Ale dobre i to, bo jeżeli scenariusz zostanie zatwierdzony, a prace nad kręceniem ruszą w przyszłym roku, no to w 2028 będziemy mieć na ekranach nowy film o agencie 007. Na razie tytułu nie ma, ale spokojnie coś się wymyśli, może ja coś spróbuję wymyślić. Golden Tube? Czyli Złoty Przebój? No, był już Goldfinger, był Golden Eye. Może i Golden Tube niech będzie. A to Tina Turner. I oczywiście nagranie z 95 roku z filmu Golden Eye.

Rigueira w Radiu Złote Przeboje. Mniej niż 3 minuty i będzie godzina 9 w naszych wiadomościach o specjalnej naradzie u premiera w związku z tym, co ostatnio dzieje się w polskich szkołach. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama. Kto właśnie wstał w niedzielę? O 9:00, dlatego w radiu Złote Przeboje mamy najnowsze wiadomości.
3: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i goniący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem 3 kobiety.
4: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu.
3: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji

0: usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Przechodzą chmury z Mazowsza na wschód kraju w Lublinie i w najbliższym czasie w Białymstoku może jeszcze pokropić. A po południu wszędzie już więcej słońca. Późnym popołudniem jeszcze na Dolnym Śląsku może trochę popadać. 12 stopni będzie nad morzem, 14 w centrum, 15-16 na południu kraju. Czyli taka pogoda jesienna, ale z uśmiechem na twarzy. Mówię wam dzień dobry. Obchodzimy dzisiaj 86. urodziny Johna Lennona, który miałby je w piątek i... Będą także ważne informacje dla wszystkich tych, którzy mają płyn do mycia naczyń w domu. Ale nic więcej nie zdradzę. Fancy Flames of Love to już teraz.

0: To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje. A dziś pod wieczór w Polsacie w nowym muzycznym programie, gdzie dwie drużyny rywalizują ze sobą między innymi na muzyczną wiedzę i daty przebojów, będzie Tomasz i Maciej Szczepanikowie z zespołu Pektus. My program wspieramy, a ich zapytaliśmy, jak się bawili na planie.
1: Bardzo nam się spodobał przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
2: i uczestnicy
1: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona. Szczęście jest tak bardzo blisko. Jeśli
0: no to widać, że bardzo dobrze się bawili. A propos dat i muzyki, z którego roku to piosenka? 85.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas...
1: Złota Piątka.
0: Tak jest. 86. urodziny obchodziłby przed weekendem John Lennon. To teraz utwór z końca jego życia. Na kilka dni przed śmiercią, w grudniu 1980 roku, Lennon powiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stones: utwór Woman, który zaraz zagram, powstał, ponieważ pewnego słonecznego popołudnia na Bermudach nagle uświadomiłem sobie, co kobiety dla nas robią. Nie tylko to, co moja Yoko robi dla mnie, choć myślałem o tych sprawach w kategoriach osobistych. No to panie, teraz docenione i słownie, i muzycznie. John Lennon, Woman.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny. Rodziny mają to podwójny powód do kupowania.
10: Reklama.
11: Nareszcie weekend.
12: Nareszcie niedziela.
11: Niedzielny poranek z radiem Złote Przewoje.

One w Radiu Złote Przeboje. A jak ktoś niedzielne sprzątanie uskuteczniał, a takie też możliwe, i miałby problem z przytkanymi rurami z lewem, wolno spływającą wodą, no to ta sztuczka może pomóc. Uwaga, zamiast wody z solą czy sodą, bo te metody też popularne. Wystarczy płyn do naczyń. Wlać sporą ilość płynu do odpływu, potem korek w zlew, napełniamy zlew bardzo ciepłą czy gorącą wodą i wyjmujemy korek, oczywiście tak, żeby się nie poparzyć. Ja mam taki łańcuszek do korka. No i po kilku minutach powinna być poprawa, czyli płyn czyni cuda. Można przy tym słuchać Radia Złote Przeboje, to robota lepiej idzie. To już jest moja wskazówka. CC Catch.

To Radio Złote Przeboje. Ja mówiłem wczoraj, że coś ostatnio za dużo wypadków z udziałem hulajnóg, a także rowerów. No i niestety w wiadomościach o 10 będziemy mieli smutne informacje z Wielkopolski. Wiadomości za niecałe 3 minuty.

0: złote przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Tu Radio Złote Przeboje. Marcin już gotowy, a że minęła 10, to zaczynajmy wiadomości.
3: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzamiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
4: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
3: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich 3 dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
5: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
3: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem 2 pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Ziemińcu w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew do dalszych badań. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła 2 tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie.

0: miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Przed południem było pochmurne w centrum i na wschodzie, ale teraz będzie już lepiej. Słońce zobaczymy dziś niemal wszędzie. Temperatury październikowe. 11-12 stopni nad morzem, 13 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, 14 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie. Ja to już to słońce, można powiedzieć, widzę. Tam jest daleko, ale się przyczaja i zaraz wyjdzie całe piękne. No właśnie, ale gramy wam dzisiaj bardzo słonecznie.
3: Radio Złote Przeboje.
2: I energetycznie.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: A w tej godzinie sprawdzimy też pogodę w tym nadchodzącym tygodniu. Czy trzeba będzie się ciepło ubrać i zabierać do pracy parasol. Fajnie, że jesteście z nami.
5: Nic nie przy...

w Radiu Złote Przeboje teraz będzie o złotych od złotych, bo to już jutro kolejna okazja, żeby wygrać u nas tysiaczek. Najpierw trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl, tam krótko napisać, co zrobicie z pierwszą stówką u nas wygraną. Ona jest gwarantowana dla tego, do kogo jutro zadzwonimy. Ale za każdą z trzech dobrych odpowiedzi na nasze proste pytania dajemy po 300 zł, więc no do tego 1000 dość szybko się dochodzi. I potem pytanie będzie brzmiało, co zrobicie z tysiakiem, ale to jest już pytanie poza konkursem. Aha, i w tej wstępnej fazie wybieramy te najbardziej oryginalne wpisy w naszym formularzu na złoteprzeboje.pl. Więc można się zarejestrować najlepiej teraz, bo dzwonimy jutro po 9:00. A to już Army of Lovers.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: od razu się cieplej zrobiło dzięki Mr. President. Tu Radio Złote Przeboje. A w związku z tym, że 86. urodziny obchodziłby właśnie John Lennon, no to dziś nasz stały cykl jemu poświęcony.
1: Złota Piątka.
0: Trochę cofniemy się w czasie, bo ta piosenka z drugiego albumu Beatlesów powstała w 63. roku. To był, od razu zapowiem, Please Mr. Postman. Debiutancki singiel żeńskiego zespołu The Marvelettes, który dotarł do pierwszego miejsca w USA na początku lat 60. Tak to nagranie wtedy brzmiało. No właśnie, ale Beatlesi sięgnęli po ten utwór kilka lat później, zrobili własną wersję, w której śpiewał już John Lennon, a jego koledzy dośpiewywali sobie w chórkach. Piosenka nie była wydana na żadnym singlu, więc nie trafiła specjalnie na listy przebojów, ale z chłopaczom fanom się bardzo spodobała.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Don jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
15: dobrze być w domu.
14: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas tradycyjne sprawdzenie pogody na najbliższy tydzień. Proszę o podkład muzyczny, który zilustruje sytuację pogodową. Nie, no nie, bez przesady. Śnieg to na razie tylko w zamrażarkach. Trzeba zmienić podkład. Już trochę lepiej. Początek tygodnia chłodniejszy, 12 stopni na termometrach i z przelotnym deszczem. Jutro pokropi niemal wszędzie. No i środek tygodnia też pochmurny, też okolice 12 stopni na termometrach. Jakieś dobre wieści? No proszę, cieplej i słoneczniej zrobi się przed weekendem, wtedy nawet do 17. Ale weekend z temperaturami znowu poniżej 15 stopni i będzie trochę słońca, trochę chmur, a w niedzielę też trochę deszczu. Jednym słowem, jesień to się nazywa.

0: Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź rzeczywistość. Płata figle. Farma Iluzji to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Iluzji w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
3: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Reklama.
7: W niedzielę, 11 dnia października, słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się 11, czas na wiadomości.
8: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
9: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
8: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Izu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
7: Przyjmijmy, że chmury i deszcz, który nękał nas od rana, ustąpił. Na spacer jednak dobrze ubrać się ciepło, bo 12 stopni będzie w Gdańsku, 13 w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, 14 w Warszawie, 15 w Gliwicach, a także Nowym Sączu.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Kacper Sosnowski, witam. Idziemy wspólnie w stronę południa i bardzo dobrze, bo im bliżej południa, tym pogoda będzie lepsza. A w najbliższej godzinie między innymi urodziny Johna Lennona. Będzie także o zmianach w systemie kaucyjnym, ale najpierw Cher.

Redbox w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas o zmianach w systemie kaucyjnym, które nadejdą. Najważniejsze zmiany to wydłużenie ważności bonów, które dostajemy za butelki. Termin za zwrot opakowań ma zostać wydłużony z obecnego miesiąca do co najmniej 3 miesięcy. Wtedy będzie można pieniążki odbierać, czy też zamieniać na zakupy. Co tam jeszcze ze zmian? Aha, te szklane małe buteleczki, nazywane małpkami, też mają być objęte systemem kaucyjnym. No i będzie też więcej butelkomatów w różnych miejscach, nie tylko w sklepach. Chyba dobre zmiany. Zmiany, które się procedują w gabinetach, więc na ich efekty trzeba będzie trochę poczekać. Andrzej Piaseczny.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: prawie. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje, 11.31 na zegarach, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: 86. urodziny Johna Lennona świętujemy, które artysta obchodziłby przedwczoraj. No to teraz jego chyba największa solowa atrakcja muzyczna, największy przebój. I taka prośba o wyobrażenie sobie świata bez rzeczy, które nas dzielą. Utwór powstał w prywatnej wiejskiej posiadłości. W nagraniu pomagali mu znajomi muzycy, ale też na przykład George Harrison z Beatlesów. Lennon wpisał się jako autor całego tekstu, ale dekadę później przyznał, że powinien wpisać też żonę Yoko Ono, bo sporo słów zaczerpnął z jej książki i ona została oficjalnie dodana jako autor tekstu w 2017 roku. Pewnie się domyślacie, że chodzi o... Jeszcze jedno. Lennon nagrał utwór na pianinie, nie na fortepianie, który wszyscy pamiętamy z teledysku do tej piosenki.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Panie Pascalu.
15: Tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł.

0: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.
2: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 10 minut i będzie południe. DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje. A tu?
1: Złota Piątka.
0: Przed nami Let It Be, Niech Tak Będzie, czyli nagranie z ostatniego albumu Beatlesów. Słuszna piosenka, bo w momencie konfliktu w zespole, traktująca o pozostawieniu problemów za sobą i dalszym cieszeniu się życiem. Nagrania z tego albumu zostały wydane i opublikowane już kilka miesięcy po rozpadzie grupy. Podobno Lennon akurat za Let It Be nie przepadał. Piosenka szczególna, bo to też pierwszy utwór Beatlesów wydany w Związku Radzieckim.

0: podwyższoną temperaturę. Podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony, trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka, nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
8: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
7: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Niedzielne popołudnie to taki pogodowy koktajl w pogodzie. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu. Teraz najchłodniej w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, tam nawet do 15. Minuty po 12:00. Idealna pora na to, żeby rozpocząć to niedzielne popołudnie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek narobimy sporo hałasu, bo to Lady Punk.

Poznali się przez przypadek. Ona pracowała jako kelnerka w restauracji. On wpadł na szybki lunch, poprosił ją o kartę i tak naprawdę zaczęła się ich przyjaźń, która później doprowadziła do stworzenia największego duetu lat 80. Annie Lennox, Dave Stewart i Eurythmics w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, której tekst nie jest fikcją, tylko prawdziwą, duchową podróży artysty, który w 85 roku udał się do Memphis, aby odwiedzić posiadłość Elvisa Presleya. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Mark Combe.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Reklama.

To gwiazda, która kiedyś była siłą napędową zespołu Spice Girls, Emma Bunton w radiu Złote Przeboje. A ja w niedzielne popołudnia uwielbiam zaskakiwać was polskimi balladami, i to tymi z lat 90. To teraz przyznam wam się szczerze, piosenka, która chodziła za mną od samego rana, czyli od śniadania. Valius Manx i Zamigotał Świat już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
15: dobrze być w domu.
14: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
17: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
18: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
19: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Panie Pascalu.
24: Tak?
23: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
24: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
23: A to pędzę, lecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

Ach, to zespół, który w latach 70. zdominował europejskie listy przebojów, a przede wszystkim te brytyjskie. Ich piosenki bardzo długo gościły na szczytach list przebojów. To Smokey w radiu Złote Przeboje. Pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. Teraz pora na duet, który w latach 80. swoje piosenki bardzo szybko windował na pierwsze miejsca, czy to europejskich, czy to brytyjskich list przebojów. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Mike Oldfield i Maggie Daly.

razem z wami w to niedzielne popołudnie delektuję się takimi kawałkami lat 80. i 90., do których obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13:00.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.

0: content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
5: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony, potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
7: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
6: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
8: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
6: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym w Wuhan. Jeśli Magdalena French wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. French co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska. Zabraknie Magdy Linet.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
5: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 12 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina i Rzeszowa. Tam termometry pokazują teraz do 16 stopni.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Trzy minuty po godzinie 13:00, no o tej porze w niektórych polskich domach to już pachnie nie tylko smażonym schabowym, ale także pysznym niedzielnym rosołem. To ja do tego zestawu dorzucę wam coś na deser, czyli idealne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek prawdziwa muzyczna moc to Modern Talking.

N'oublie jamais, nigdy nie zapominaj. My na pewno w Radiu Złote Przeboje nie będziemy zapominać o tak genialnych kawałkach tego artysty, który zanim stał się światową sławą, pracował jako monter i serwisant instalacji gazowych w swoim rodzinnym mieście. To Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. A równo 26 lat temu Ricky Martin namawia Christina Aguilera do zaśpiewania wspólnie piosenki. Ona podobno zgodziła się w mgnieniu oka. No i wyszło takie oto cudowne muzyczne dzieło.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

Nie wyłączajcie mi tego przeboju, nigdy mogę go słuchać po prostu bez końca. To Sade w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polskie dźwięki. To będzie kawałek, który zrodził się w Londynie. Napisał go Muniek Staszczyk, kiedy właśnie w tym mieście pracował bardzo ciężko. Tilaw i Warszawa już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
19: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
19: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
21: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
20: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

Prosto z filmu Młodzi Gniewni, artysta, który 8 razy występował w Polsce i gdyby do dziś był razem z nami, to na pewno tworzyłby taką magiczną muzykę na pograniczu R&B, popu i rapu. To Coolio w radiu Złote Przeboje. No a teraz w to niedzielne popołudnie pora na artystkę, która do dziś kocha sport, najchętniej lubi grać w siatkówkę. Nazywa się Wanda Kwietniewska, w latach 80. tworzy genialny zespół Wanda i Banda, który nagrywa m.in. takie numery jak ten. Dajcie głośniej radio, bo w waszych głośnikach hi-fi.

0: Ja wiem, że wam również trudno się oderwać od tych genialnych numerów lat 80. i 90., ale spokojnie, mam bardzo dobre wieści dla was tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14 powrócą do was te niezapomniane kawałki, zatem zostańcie z nami.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: dzieci?
1: U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
6: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
5: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
6: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwu spełnienia tych gruźb.
5: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 6-3.
7: Nie był to łatwy przeciwnik, ale też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
5: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: W niedzielne popołudnie sporo pogodnego nieba mamy teraz w centrum i na południu kraju. Jeśli chodzi o pozostałą część, no to tam proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej cały czas na południu w Krakowie termometry pokazują do 15 stopni.

3 minuty po godzinie 14. Pogoda w ten weekend może nie do końca nas rozpieszcza, za to ja będę was rozpieszczał do 16 takimi słonecznymi, ciepłymi kawałkami, jak choćby ten, który już teraz pojawi się w radiu Złote Przeboje. To Toto i Afryka. Wojtek Babiarczyk, witajcie raz jeszcze bardzo pięknie.

niedawno świętowała swoje 83. urodziny. Słuchajcie, jest w doskonałej formie, a kilka dni temu w mediach społecznościowych opublikowała swoją kolejną trasę koncertową, która rozpocznie się po świecie na początku 2027 roku. To Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie już teraz zabieram Was

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Reklama.
9: W końcu.

kokaina. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Kto by nie nagrał, to od razu wskakiwało na szczyty list przebojów, a nad pierwszymi jego płytami czuwał muzyczny mistrz, czyli Quincy Jones. A to był Michael Jackson w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z czymś przyjemnym i słodkim i myślę sobie, że z taką słodyczą kojarzyć mi się od zawsze chyba będzie ten oto numer. To Amanda Lear.

0: influencer, ten od cen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer, moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
15: masz! Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
20: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
21: A w dodatku można go podać również na noc.
20: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
19: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

największa ikona muzyki italo-disco lat 80. w Radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś koncertuje, już w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce, nazywa się Paul Mazzolini, a cały świat zna go pod pseudonimem Gazebo. To w to niedzielne popołudnie pozostajemy jeszcze w słonecznej Italii, teraz pora na gwiazdę, która urodziła się również w tym kraju, ale swoje piosenki nagrywa w języku francuskim, a nazywa się Ingrid.

prostu trudno się oderwać od takich genialnych numerów lat 80. i 90., które przez całą dobę serwuje wam Radio Złote Przeboje. Do tych niezapomnianych kawałków obiecuję wam powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 15.00.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go

0: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razem przygotowani i przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
0: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów, zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
0: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Niedzielne popołudnie w pogodzie bez niespodzianek. Nadal do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu także na niebie pojawi się słońce. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 12 stopni, a najcieplej w Kielcach i Krakowie do 15.

To już prawie 3 minuty po godzinie 15. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego, sielankowego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek artysta, który powraca do zdrowia, nawet ostatnio odświeżył swoje studio nagraniowe i ma ochotę jeszcze w tym roku coś zacząć komponować. Trzymamy mocno kciuki za niego i za jego zdrowie. Przed wami już teraz Phil Collins.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a to był artysta, który zanim na dobre oddał się muzyce, trenował kajakarstwo, nawet zdobył 2 złote medale. To niezapomniany Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, która na pewno pozwoli wam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
17: Reklama.

delektuje się razem z wami tymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a ja gorąco zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo to, kochani, prawdziwa kopalnia rozrywki. Tam znajdziecie m.in. quizy muzyczne, możecie się sprawdzić, jak dobrze znacie nie tylko teksty, ale historię polskich zespołów, zatem koniecznie zapraszam już teraz na złoteprzeboje.pl, a w Radiu Złote Przeboje delektować się będziemy kolejnymi złotymi przebojami, no choćby takimi jak ten. To John Jett.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie. Jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
19: Pokaż.
20: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
19: A ile tych linii?
20: Giga.
19: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
21: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
22: Reklama.

0: przy takich dźwiękach to sama przyjemność relaksować się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk już obok mnie. Cześć Mariuszu.
1: Cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Z tego co wiem, to dzisiaj chcesz zaskoczyć nas nie tylko muzyką, ale spotkaniem z pewnym artystą.
1: Dokładnie tak. Pojawi się Janek Borysiewicz z Legii Punk, no bo parę dni temu pojawił się film o nim samym i też co nieco na temat tego filmu zdradzi, więc będzie o Lady Punk, ale też będzie mnóstwo lat 80. i 90. w każdym gatunku muzycznym, bo to lubimy w Złotych Przebojach, prawda?
0: Prawda, że tak. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczek, zatem cudownej końcówki weekendu wam życzę.

0: Radiu Złote Przeboje. Człowiek, z którym może nie łączy mnie talent muzyczny, ale za to wspólna fryzura. To zdecydowanie tak. Billy Idol i dobijamy do godziny 16. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem będziemy świętować, bo dzisiaj jedna z ikon lat 80. kończy 80 lat. O kogo chodzi, dowiecie się za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje. Come, come, come, come, come.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Dzień dobry, godzina 16:00. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
1: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana, mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
0: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wietrznie.
2: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
3: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki. A tutaj kibiców chyba jest mało.
0: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Papszon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Jeszcze dzisiaj wieczorem spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w centrum i na zachodzie kraju, a jeśli chodzi o poniedziałek, to tego deszczu też trochę będzie na północy, w centrum oraz na zachodzie. Najpogodniej w okolicach Krakowa. Jutro około 12-13 stopni. Dzień dobry. Podczas tego popołudnia, niedzielnego popołudnia, a w miniony piątek zespół Pet Shop Boys wydali, uwaga, swój 16 krążek, A Man From The Future. Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje przypominamy jeden z największych przebojów tej grupy, Always On My Mind.

Chris Rea w Radiu Złote Przeboje Looking for the Summer. No, na lato jeszcze trochę poczekamy, ale dzisiaj za to jest bardzo, bardzo ważny dzień, no ale po kolei. Na pewno kojarzycie ten numer? Tak jest, Hall & Oates i jeden z tych panów, czyli Daryl Hall, kończy 80 lat. Wokalista, klawiszowiec, gitarzysta, producent i jak mówił w jednym z wywiadów, wampir, bo podobno dopiero w nocy budzi się do życia, tworząc największe przeboje. No to jak wampir życzymy mu nie 100 lat, a nawet 200 i więcej.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Tak, a do obiadu, a może już do deseru, jak ktoś jest u babci, to wie, że potrafią ugościć. Na w Radiu Złote Przeboje kasa do zgarnięcia i to 1000 złotych. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź i dzwonimy, a dokładnie zrobi to już jutro nasz poranek, więc bądźcie czujni na sam początek tygodnia, a szczegóły zabawy znajdziecie na naszej stronie.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
17: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
16: Pewne zwycięstwo.
17: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

W Radiu Złote Przeboje Depeche Mode, zespół, który marzę zobaczyć kiedyś na żywo, no bo kiedy bywali w Polsce, to miałem zupełnie inne obowiązki, no taki nie fart. No a w sumie ich piosenki, a w zasadzie to piosenka, mogliśmy usłyszeć wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie, a dokładniej zrobił to Andrzej Piaseczny, czyli Piasek, śpiewając Just Can't Get Enough. Natomiast chyba nikt nie porwał się, by śpiewać piosenki Tiny Turner i tutaj się nie dziwię, bo ona była nie do podrobienia. Dajcie głośniej już teraz Look Me in the Heart.

mnie pytał, z czym kojarzy mi się rok 2026, to zdecydowanie z Madonną, która wróciła ze świetną płytą. Zagrała też na festiwalu Coachella, czy też nagrała piosenki z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, czy też Charlie XCX. A tutaj powrót do 2005 roku i płyta Confessions i kawałek Jump. A my dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a też sprawdzimy pogodę na poniedziałek. Będzie nie najgorzej, tyle powiem.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
10: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy Kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
11: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryli.

0: Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5, 6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Jeśli chodzi o poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu. Najpogodniej na południu i też tam najcieplej około 14 stopni. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak przychodzi taki gorszy dzień, dzień, w którym niewiele wychodzi, no to jest kawałek, który jak się wtedy puści, to chociaż przez chwilę człowiek czuje się lepiej. I ja tak mam z tym numerem. Bardzo proszę, Savage. Don't Cry Tonight teraz.

można się doładować, wracając autem do domu. Bajmy płynie w nas gorąca krew w radiu Złote Przeboje, a podobno Bob Marley na równi kochał muzykę i piłkę nożną. W przerwach od koncertowania i nagrywania kolejnych kawałków kopał piłkę i to gdziekolwiek się da. Od parkingów po garderobę potrafił się tak też wkręcić, że nieraz, nie dwa prawie spóźnił się na własny koncert.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
19: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

Jakby kolega pytał, czy w Radiu Złote Przeboje gramy najlepsze przeboje lat 80. i 90., no to mieliście gotową odpowiedź. Dokładnie. ABC i The Took of Love. Fantastyczny kawałek. No a na pewno kojarzycie Bena Afflecka, który ma na swoim koncie sporo udanych ról w takich filmach jak Buntownik z wyboru, czy też Zaginiona dziewczyna, oraz mniej udany związek z Jennifer Lopez. Więc jak sobie radzi dzisiaj hollywoodzka gwiazda? Czym się zajmuje w wolnych chwilach? Otóż gra w gry i to nie tylko w Sylwestra. Ben Affleck spędza wiele godzin przed komputerem, nawiązując też kontakt z innymi graczami, często dużo młodszymi, więc kto jest złośliwy, by powiedział, że to kryzys wieku średniego, a inny, że chłop po prostu dobrze się bawi.

0: złote przeboje. Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wybor.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
17: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
16: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

Radiu Złote Przeboje Artur Gadowski, który kiedyś zdradził mi, jak to w latach 90. otrzymał propozycję zagrania jako support Aerosmith. Myślał, że ktoś sobie robi żarty, ale na szczęście to była prawda i Ira wystąpiła przed Aerosmith, ba Steven Tyler zaprosił ich potem do hotelu na pogaduszki, no i okazało się, że to naprawdę równe chłopaki i wcale się nie wywyższali panowie zespołu Aerosmith. A co działo się dalej na tej imprezie? No to może kiedyś Artur sam wam chętnie opowie w jakiejś audycji po godzinie 22. Barbra Streisand, Memory.

Fox w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości z Polski, ze świata, a potem mnóstwo świetnej muzyki. Podczas tego niedzielnego wieczoru zagram dla Was m.in. Sandrę czy też Georgia Michaela.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
10: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb. Bo groźba miała być naprawdę poważna.
13: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
12: Mówił po narazie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych.

0: Na odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Jutro na wszelki wypadek weźcie ze sobą parasole, ponieważ mogą się one przydać na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Jutro najpogodniej na południu, tam też najcieplej, około 14 stopni. Jeśli ktoś by pytał, czy dzisiaj jest jakieś święto, to owszem, Dzień Dziewczyny, więc jeśli znajdziecie jakąś otwartą kwiaciarnię, no to macie jeszcze trochę czasu, żeby się wykazać. A propos dziewczyn i świetnych artystek, już teraz w Radiu Złote Przeboje, Sandra.

0: Odrobina disco w Radiu Złote Przeboje, żeby przyjemniej się jechało samochodem albo odpoczywało na kanapie w domu. Natomiast teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada, jak wspomina szkolne czasy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A swoją drogą, Andrzej Krzywy z Demono, to nie tylko właśnie Demono, ale także Sędzia Dredd. Słuchamy teraz.

0: Wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje jeden z moich ulubionych artystów, zarówno w zespole Wham, oraz też solowo, czyli George Michael. Tak jest, George Michael, o którym zresztą już teraz opowiada Krzysiek Skiba zespołu Big Cyc, że on jako jedyny kiedyś poradził sobie z kawałkami zespołu Queen.
1: No to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie.
0: Poradził sobie i to bardzo dobrze. Zresztą podczas tego wspomnianego koncertu 20 kwietnia 92 roku na Wembley, no to akurat było tam naprawdę zacne grono artystów śpiewających piosenki Queen, bo obok George'a Michaela byli David Bowie, Elton John, Axl Rose ze Slash, Metallica, Annie Lennox i wielu, wielu innych artystów. Zresztą też potem była taka plotka, takie sugestie, rozmowy w mediach, że może George Michael mógłby zastąpić Freddiego Mercurego i ruszyć z nimi w trasę, ale do takiej historii koniec końców, jak wiemy, nie doszło. A już teraz w Radiu Złote Przeboje What's a Woman? Faya con Dios.

0: Reklama. Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
14: Pokaż.
13: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
14: A ile tych linii?
13: Giga.
14: No to będzie Giga Challenge.
15: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: A cappuccino też za piątkę?
20: Też.
19: A flat white?
20: Też.
19: A...
20: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
21: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
22: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer, moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Reklama.

0: złote przeboje Sir Elton John, o którym zresztą powstał naprawdę dobry film Rocketman. Kto nie widział, myślę, że spokojnie można nadrobić. A jak już mówimy o filmach biograficznych, to w tym tygodniu ukazał się film Mniej obcy, a więc biografia Jana Borysewicza z Lady Punk. No właśnie, o jakim okresie w twórczości Janka jest ten film? Opowie wam sam Janek.
1: Od narodzin do 83 roku,
2: tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A wy już widzieliście? Dużo zdradzać nie będę, ale tylko powiem, że jest tam mnóstwo muzyki zespołu Lady Punk i nie tylko. Rysunkowa postać teraz. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
18: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
19: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
18: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
19: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
18: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
20: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
21: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
22: Z Radiem Złote Przeboje to czasy płynie naprawdę szybko i bardzo przyjemnie i ta pozytywna energia, mam nadzieję, że zostanie z wami na pewno na ten niedzielny wieczór. Mariusz Stelmaszczyk za sterami i mam dla was Modern Talking.

0: niski, charakterystyczny głos, czyli Bill Withers, Ain't No Sunshine w radiu Złote Przeboje. A teraz też głos, który na pewno znacie z wielu filmów, seriali, teatru, też ról dubbingowych, chociażby Król Lew i postać Timona, a więc Krzysztof Tyniecy, który tak wspomina Korę.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim jednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka. Coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. My mówimy chyba o latach 90. albo końcówce 80., prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, a trzeba grać. Manam teraz. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.

0: No i tańczyło się do tej piosenki. Sheryl Cole, Fight for This Love w Radiu Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje też Monikę Staszczyk, który tak wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią tam, gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz. I w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent
3: na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: Nawet jeśli wracacie teraz samochodem i wiecie, że weekend się kończy, to jednak humor jest lepszy przy takich dźwiękach w radiu Złote Przeboje, więc Good Thing, Fine Young Cannibals. Natomiast, no właśnie, teraz Edyta Bartosiewicz opowiada wam o swojej drugiej miłości, poza muzyką.
1: Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: Myślę, że to byłoby ciekawe też doświadczenie zobaczyć Edytę Bartosiewicz nie na scenie, a na ławce trenerskiej. Słuchamy już teraz Jenny, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i miłej resztki weekendu. Trzymajcie się, pa, pa.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: W naszym magazynie zajrzymy do teatru, ale od kulis. Porozmawiamy o aktorstwie, a dokładniej o warsztatach aktorskich. Czym są i co dają? Czy w każdym z nas jest odrobina aktora? No i jak zacząć przygodę za sceną? Już za chwilę ciekawi goście i tematy. Magda Tkaczyk, zapraszam. Wprowadzamy modę na teatr. Tak, o Teatrze Żelaznym w Katowicach mówią jego twórcy. Placówka powstała w 2011 roku i jest prowadzona przez małżeństwo Martę Marzęcką-Wiśniewską i Piotra Wiśniewskiego. Teatr Żelazny zajmuje się edukacją teatralną, prowadząc całoroczne warsztaty aktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak wygląda praca podczas takich zajęć? O tym rozmawiam z dyrektor Teatru Żelaznego Martą Marzęcką-Wiśniewską.
2: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
3: Czym są warsztaty teatralne w Teatrze Żelaznym?
4: Z roku na rok tych grup przybywało i dalej przybywa. Myślę, że każda grupa przychodzi trochę po to samo, a troszeczkę po co innego. Ja się spodziewałam, że przyjdą i uczestnikami będą osoby, które są na przykład tuż po maturze, które chcą związać jednak swoją przyszłość faktycznie ze sceną teatralną, którzy myślą o tym, żeby aktorstwem zajmować się zawodowo. O jakże się pomyliłam, bo na 12-osobową grupę to był taki jeden rodzynek, który faktycznie gdzieś tam o tym myśli, a całe gro, cała reszta to były osoby między 30, powiedzmy, 5, 50, 60 rokiem życia, które są już ustatkowane, które są już osadzone życiowo, zawodowo. One już jakby tutaj nie planują zmiany żadnego zawodu, nie planują zmiany swojego życia, ale z jakiegoś powodu te nowe kompetencje, te umiejętności aktorskie i w ogóle praca na scenie jest im potrzebna, bo niestety od dzieciństwa jesteśmy zawsze tłamszeni. Przy odpowiedziach w szkole nie ruszaj się, ruki pasz wam, nie odzywaj się, dzieci ryby głosu nie mają i niestety te wszystkie rzeczy, gdzie kiedyś byliśmy gaszeni, jakieś wspomnienia właśnie z lat młodzieńczych, które nas gdzieś po prostu pozamykały i dzisiaj się boimy, nagle to przychodzi do głosu i nagle widzą ludzie, że mogą to jakoś w sobie przewalczyć, że to wyjście z własnej strefy komfortu potrafi w nich przełamać fantastyczne rzeczy. No i po to przychodzą. Kiedyś zapytałam jedną uczestniczkę po roku pracy, co czuje w sobie innego, co miałoby jej dać te warsztaty. No i odpowiedziała mi takim przykładem, że kiedyś, gdy miała na przykład umówiona ze znajomymi w jakiejś restauracji i przychodziła spóźniona, to cichutko sobie siadała na swoje miejsce.

0: absolutne pragnienie, żeby wreszcie tam stanąć. I im będzie dużo łatwiej. Ktoś, kto faktycznie buduje dopiero tę pewność siebie, jemu to przyjdzie troszeczkę z oporem, ale z drugiej strony ten program naszych warsztatów jest tak budowany, że na wszystko jest czas, na wszystko jest miejsce, to się rozwija pomalutku, oswajanie z tą sceną, oswajanie z graniem z drugim człowiekiem, z rekwizytem, ze scenami, z emocjami, które musimy na scenie pokazać, to wszystko się tak płynnie przeradza jedno w drugie, że kiedy już przychodzi do tego ostatecznego pokazu, bo po roku pracy faktycznie jest spektakl, który powstawał w tym czasie, no są niezmiernie szczęśliwi. Owacje, kwiaty, wsparcie najbliższych, którzy są wtedy na widowni, to jaka ilość adrenaliny się wytwarza w tych ludziach, jak się uzależniają od słyszenia oklasków w swoją stronę, jest naprawdę wspaniałe. I to jest coś, co już z nimi zostanie zawsze. Jedni to kontynuują i chcą tego jeszcze więcej. Mamy przykłady osób, które tak bardzo to pokochały, że mając świadomość tego, że nie zostaną może zawodowymi aktorami pracującymi w teatrach, ale jednak w tym aktorstwem, że tak powiem, chcą się bawić. Więc jeżdżą sobie cały czas na castingi do Warszawy, do różnych paradokumentów, do różnych reklam i ja widzę, że te osoby faktycznie poświęcają się temu i oni mają wyniki, oni są brani do różnych produktów, a to do jakiejś etiudy studenckiej, a to gdzieś tam i cały czas mogą sobie rozwijać ten warsztat i po prostu się realizować w tym temacie.
1: Czego uczą się te osoby na tych warsztatach? Jaką wiedzę dostają? Mówię o tej wiedzy takiej praktycznej.
0: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godziny. I tutaj każdy instruktor dzieli sobie taki blok 3-godzinny na różne sekcje, które są aktorowi potrzebne. Od pracy nad własnym głosem, nad dykcją, wymową poprawną, przez pracę nad ciałem, świadomością ciała, pracę nad własnymi emocjami. To jest chyba najbardziej kluczowe, bo to o to w aktorstwie chodzi, żeby umieć się podzielić emocją, która nie jest udawana, która jest prawdziwa. Przeżyj na scenie to i podziel się z tym z widzem. Więc tu jest naprawdę cały przekrój tego wszystkiego, co się uczymy w szkołach aktorskich, tylko że w pigułce.
1: Kogo łatwiej nauczyć? Takiego młodego człowieka, czy te starsze osoby? Kto jest taki bardziej elastyczny?
0: No myślę, że dzieciom będzie tutaj łatwiej, bo jednak dużo ćwiczeń, dużo zadań są okute w formy zabawy. Więc one nawet nie czują tego, jak bardzo się otwierają, jak bardzo im to wiele daje, jak bardzo to jest nauka tego, jak być ze sobą, jak się nie wstydzić, jak wyjść, jak mieć dystans do siebie, jak umieć się wygłupić i zrobić sobie z tego po prostu żart. My też bardzo dbamy o to, żeby grupa, która się zawiązuje, która się integruje, nie traktowała siebie wzajemnie na zasadach oceniania wzajemnego, zwracania uwagi, wytykania błędów, tylko jesteśmy tutaj po to, żeby się wygłupiać, żeby popełniać błędy i każdy, kto ma odwagę wyjść, co zrobi, dostaje wielkie oklaski i brawa od całej grupy. W przypadku dorosłych przez to, że jesteśmy właśnie już pozamykani wieloma sytuacjami, które nas w życiu dopadły, to już jest na pewno dużo trudniej, ale też dla mnie osobiście jest to dużo bardziej ekscytujące jako dla instruktorki, że ja widzę, jak te osoby się otwierają, ja widzę, jak oni stają się swobodniejsi.
1: Przychodzą do Was na warsztaty różne osoby.
0: Przekrój zawodowy jest absolutnie szeroki. Nie ma żadnych ograniczeń, ani zawodowych, ani jeżeli chodzi o umiejętności, ani wiekowych, bo też czasami ja miałam uczestniczkę w grupie, już dziewczyna po 70 i miała duże obawy i pamiętam jej pierwszy telefon, jakie są ograniczenia wiekowe. Jak usłyszała, że nie ma żadnych, no to się bardzo ucieszyła, od razu się zapisała i chodzi już chyba 3 rok do nas i jest absolutnie fantastyczna.
1: Przychodzą w zasadzie każdy z innym doświadczeniem życiowym, ale na scenie oni stają się równi.
0: Absolutnie, bo wszyscy zaczęli z tego samego miejsca. Dla nich to wszystko, czego się uczą, jest rzeczą nową, więc nikt nie bryluje we własnej kategorii zawodowej, bo ma jakąś wiedzę, tylko oni dokładnie nie wiedzą nic. I to jest fantastyczne, że to zrównanie ich poziomu też pomaga im raz, że się zintegrować i sobie zaufać, że oni, my wszyscy jadą na jednym wózku, ale też wszyscy gramy do jednej bramki. Nam wszystkim zależy, żeby spektakl był dobry, żeby emocje były prawdziwe, więc też uczymy ich sposobu pracy ze sobą, bo też jest coś takiego w teatrze zawodowym jak najbardziej, że aktorowi jak miałby zwrócić uwagę o coś tam na scenie, jakieś wykonywanie jakiejś sceny pracy, emocji, no to może pójść taka lekka obrasa. Dlaczego? Bo aktor dla aktora na scenie nie jest autorytetem, jest nim reżyser. I dokładnie to samo dotyczy amatorów. Oni też już łapią pewne rzeczy, oni widzą, co było sceniczne, co było niesceniczne. Czy to było przede wszystkim prawdą, bo nie trzeba być ekspertem teatralnym, żeby ocenić, czy ja komuś wierzę, kto gra na scenie, czy nie. Albo mnie

0: przekonujesz i ci wierzę, albo widzę, że no kłamiesz, po prostu. Aktor czuje, kiedy kłamie.
1: Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ten teatr otwiera. Otwiera po prostu ludzi, otwiera emocje.
0: Zdecydowanie tak. No od tego teatr jest tak naprawdę, żeby trochę też i wychodzić z tej swojej strefy komfortu, mówię tutaj o pracy takiej warsztatowej, ale otwiera przede wszystkim emocjonalność człowieka, otwarcie na tego drugiego i to, że możemy pokazać swoją prawdziwą radość, swój prawdziwy smutek, to jest pewna droga do przebycia i nagle wyżycie się daje ludziom bardzo duże oczyszczenie. Wiele osób, bardzo wiele, mówi również z naszych uczestników o tym, że jest to dla nich forma terapii. A w momencie, kiedy mają w tym bezpiecznym środowisku, kiedy wszyscy są na tym jednym wózku i tak samo nic nie wiedzą i tak samo mają eksperymentować na rzeczach, których nie znają i nagle się mają pootwierać, nie ma wstydu, jest tylko pewność, że jestem w miejscu bezpiecznym i mogę sobie na to pozwolić. Więc to jest przepiękna obserwacja tych ludzi.
1: Ile osób przeszkoliliście już od początku tych warsztatów, które zaczęliście organizować?
0: Trudno mi określić w liczbach, ale no to w setki to na pewno. W setki to na pewno. Myślę, że powyżej 1000 by się tutaj spokojnie znalazło tyle osób. Tym bardziej, że też no, aktualnie około 200 osób rocznie do nas chodzi na regularne warsztaty. Grupy wiekowe i młodzież, i dorośli, i dzieci. Jeszcze po raz pierwszy otwieramy grupy dla malutkich bąbli, czyli dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Więc jeszcze nam się ta grupa wiekowa dodatkowa pojawiła. No i jeszcze oczywiście są półkolonie letnie aktorskie. Przez całe lato, przez całe też ferie zimowe, więc to faktycznie stwarza, że około 400 osób rocznie aktualnie u nas te warsztaty kończy.
1: O warsztatach aktorskich mówiła dyrektor Teatru Żelaznego w Katowicach Marta Marzęcka-Wiśniewska. W naszym magazynie są ciekawi goście i tematy. Teraz jedna z uczestniczek zajęć, Anna Wietrzyk. Z zawodu jest dziennikarzem, ale z wykształcenia teatrologiem. Teraz po warsztatach aktorem, amatorem.
2: Edukacja na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Skąd pomysł, by wziąć udział w tego typu warsztatach?
3: Z marzeń. Dlatego, że to były marzenia gdzieś z dzieciństwa, z młodości wczesnej. No i tak się jakoś wtedy nie powiodło. No to teraz taki powrót, myślę, że to jest spełnienie marzeń. Na pewno. Sprawdzenie siebie, czy te marzenia mogłyby się kiedyś sprawdzić realnie, jak to jest tak naprawdę być na scenie. Mimo, że wykonuję zawód, który pokazuje mnie, to i tak było to coś zupełnie innego.
1: A jak to jest na tej scenie?
3: Na scenie jest ciemno, bo na scenie nie widać, to znaczy jest jasno, ale jest ciemno w tym sensie, że nie widać publiczności i to jest bardzo fajne. To jest ta, tak to się ładnie tam nazywa, że jest ta rampa, są te światła i to jest magia, dlatego że to odcina. Odcina i tworzy zupełnie inny świat. I jak się już jest na scenie, mimo że godzinę wcześniej się jeszcze było na próbie, to na scenie jest zupełnie inaczej, kiedy się gra. Jest zupełnie inne pokłady energii, zupełnie inne pokłady wrażliwości, współpracy z innymi, zaufania, adrenaliny, która otwiera i wyciąga bardzo dużo czegoś, o czym chyba ja osobiście nie byłam przekonana, że mam. To przezabawne jest, dlatego że to jakby się nie oswaja. No bo wiadomo, no to nie jest, to jest od czasu do czasu, tylko to jest amatorsko bardzo, więc pewnie myślę, że z czasem można to oswoić, ale ta adrenalina jest fantastyczna.
1: A co jest najtrudniejsze w ogóle w takiej pracy warsztatowej i w takim przygotowywaniu tego spektaklu, powiedzmy dyplomowego, tak? Bo warsztaty kończą się spektaklem dyplomowym, takim kończącym naukę.
3: Nauka tekstu, bardzo trudna, bo było tego sporo i to nie jest tak, że się ma tylko swoje dialogi, ale trzeba jeszcze wiedzieć, kiedy wejść. To są czasami jedne zdania, jedno słowo do wtrącenia, więc trzeba ten tekst, a ten akurat nasz miał ponad 60 stron. To był folwark zwierzęcy. Tekst trzeba opanować. I to nie jest proste. Ponadto trzeba sobie tę postać wymyślić. Jak ma mówić, jak się ma zachowywać, jak się ma zmieniać też w trakcie całego spektaklu. to jest bardzo trudne, jak ma współgrać z innymi postaciami, tak trochę pokombinować, zobaczyć siebie z innej strony. No trzeba się zmierzyć z tym, że nie zawsze na tej scenie jesteśmy piękni, dobrze wyglądamy, po prostu gramy. No myślę, że tak, że to są takie, mnóstwo jest takich składowych, ale one trochę uzależniają.
0: A co ciebie najbardziej zaskoczyło?
3: To, że mimo, że jestem osobą, która pracuje no właśnie i z mikrofonem, i przed kamerą, to mimo wszystko na zajęciach warsztatowych na samym początku każde zadanie, każde ćwiczenie to jednak powodowało, że był jakiś taki niepokój w środku, że się odrobinę bałam, że to był taki wstyd do pokonania, że to była taka granica, którą trzeba przejść w kontakcie z drugą osobą, w zagraniu emocji, w pokazaniu emocji, w śmiechu, w płaczu, w zdenerwowaniu, też właśnie skonfrontowanie się z drugą osobą.
0: Czym jest teraz dla ciebie teatr? Bo podejrzewam, że po tych warsztatach zmieniło się postrzeganie teatru.
3: Teraz patrzę na to jak na hobby, które można realizować w życiu, jak na pasję. Coś, co było spełnieniem marzeń, co sprawia mi frajdę, przyjemność i co mnie jeszcze czegoś uczy.
1: A za kulisy teatru zabrała nas Anna Wietrzyk.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Tematy, które są ważne i ciekawe oraz goście, którzy już za chwilę opowiedzą nie tylko o swojej pracy, ale także pasji, z jaką wykonują swoje zadania. Magda Tkaczyk, zapraszam. Pies. Mówi się, że to najlepszy przyjaciel człowieka. Kot to z kolei wspaniały towarzysz. Tymczasem schroniska dla zwierząt są pełne tych czworonogów, które czekają na dom. O tym, jaka jest procedura adopcji zwierzaka i jak wygląda codzienność w miejskim schronisku dla zwierząt w Tychach, mówi jego kierownik Katarzyna Bortel.
2: Zwierzyniec na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Jak przygotować się do adopcji zwierząt?
5: To nie jest tak, że można przyjść do schroniska jak do sklepu i po prostu wybrać sobie pieska czy kotka, bo ma ładne oczy, czy podoba mi się i jest fajny, tylko trzeba przejść odpowiedni proces. Najpierw zapraszamy osoby chętne do adopcji, kota czy też pieska, żeby zaznajomiły się z naszymi opisami, które są na stronie www, na Facebooku wolontariatu, na Facebooku naszego schroniska, żeby w ogóle określić, jaki typ psa czy kota jest poszukiwany. Jeżeli chodzi o pieski, to rozmawiamy z osobą chętną do adopcji. Wypytujemy po prostu, jaki tryb życia ta osoba prowadzi, czego oczekuje później od zwierzaka, szczególnie jeżeli chodzi o pieska. Czy to będzie bardziej pies aktywny, który będzie nam towarzyszył, nie wiem, w wycieczkach górskich, w jakimś bieganiu, dużo spacerów, czy raczej taki typ kanapowca. Jeżeli już piesek jeden czy drugi jest wybrany, to zapraszamy wtedy do nas do schroniska na taki spacer zapoznawczy. Wolontariusze nam bardzo w tym pomagają, umawiają się na spacery. To nie jest nic zobowiązującego. Zawsze można się wycofać, zawsze można powiedzieć, że to nie jest ten psiak albo jeszcze nie jestem gotowy. Natomiast podczas tego spaceru można już zaobserwować, jak piesek reaguje, jakie ma potrzeby. Dużo się wtedy rozmawia na temat karmienia, na temat żywienia, na temat opieki weterynaryjnej. Wszystkie informacje, jakie wolontariusze wiedzą po prostu na temat tego pieska, są przekazywane podczas właśnie spaceru. Czasami bywa tak, że wystarczy jeden spacer. Po prostu od razu jakby tutaj kliknie i od razu widać, że i pies się dobrze czuje i rodzina się z nim dobrze czuje. A czasami musimy tych spacerów mieć trochę więcej. Mamy też behawiorystę w schronisku, która oczywiście też w całym tym procesie nam pomaga. Jeżeli spacery już mamy jakby tutaj zrobione, to w tym momencie robimy wizytę przedadopcyjną w domu. I tutaj też wolontariusze nam bardzo, bardzo w tym pomagają, bo jeżdżą na te wizyty. Wtedy można zobaczyć, jak wygląda mieszkanie, dom, podpowiedzieć, co trzeba jeszcze zabezpieczyć, że trzeba jakieś kable schować, że jakieś rośliny niekoniecznie w tym miejscu, że niektóre są trujące. I robimy jeszcze te wizyty z naszymi psiakami dodatkowo. Pies, który wchodzi do nowego domu, przyszłego domu, z osobą, którą zna, z wolontariuszem, z którym chodził wcześniej na spacery, czuje się pewniej po prostu. Może sobie na spokojnie obwąchać wszystkie kąty, więc jak już później dojdzie do adopcji i przyjdzie do tego domu, to on już to pomieszczenie zna. On już zna tych ludzi, wie gdzie mniej więcej co jest i naprawdę to bardzo, bardzo ułatwia. Jak wszystko jest w porządku, to wtedy zapraszamy już po odbiór psiaka, podpisujemy umowę adopcyjną.
1: A jak to wygląda w przypadku kotów?
5: Mamy taką ankietę przygotowaną, gdzie mamy punkty do wypełnienia, czy w ogóle rodzina jest przygotowana na potrzeby kota. Potrzeby i na bezpieczeństwo, jakie trzeba zapewnić w domu. Kot naprawdę, jak zobaczy ptaszka, czy coś mu się spodoba, to potrafi przez taką małą szparkę się przecisnąć. Bardzo dużo kotów traci życie, jeżeli jest okno uchylne na przykład i ktoś myśli, że spokojnie kot nie wypadnie, wręcz przeciwnie. To jest olbrzymie zagrożenie dla kota, które się po prostu wieszają i łamią sobie kręgosłupy niestety. Więc też uświadamiamy, dlaczego po prostu prosimy o to, żeby te okna były zabezpieczone, osiatkowane. Tych firm teraz i możliwości osiatkowania naprawdę jest dużo, to nie są jakieś olbrzymie koszty. Rozmawiamy oczywiście o wyżywieniu kota. Mamy też kociego behawiorystę, który też pomaga tutaj w tych pierwszych dniach po adopcji. No oczywiście już po tych wszystkich procesach adopcyjnych to staramy się utrzymywać kontakt przynajmniej na początku z tymi naszymi rodzinami adopcyjnymi. Prosimy o jakieś zdjęcia, o informacje i też jeżeli by były jakiekolwiek problemy, to prosimy, żeby od razu się do nas zwracać z prośbą o pomoc, bo jeżeli na początku wyeliminujemy ten problem albo zaczniemy z nim pracować, on nie będzie narastał. Także no, staramy się to jakoś tak mądrze połapać wszystko.
4: Zwierzę przeznaczone do adopcji ze schroniska jest przygotowane przede wszystkim medycznie.
5: Tak, nasze zwierzaki są pod ścisłą weterynaryjną opieką. Są badania krwi, są prześwietlenia, USG, operacje, jeżeli trzeba wykonać. A młodsze zwierzaki, no to na pewno mają ten podstawowy pakiet, czyli szczepienia, odrobaczenia, czipowanie, sterylizacja, kastracja. To jest na pewno każde zwierzę, które od nas wychodzi, jeżeli oczywiście może, bo takie małe kociaczki nie mogą być na przykład na wściekliznę jeszcze szczepione, tutaj czy tam kastrowane. Natomiast cały taki pakiecik medyczny, które zwierzę powinno mieć wykonane, oczywiście jest wykonane.
4: Największą pomocą dla schroniska to jest adopcja zwierząt, ale schronisko można też wspierać w inny sposób. W jaki?
5: Można oczywiście robić przeróżnego rodzaju zbiórki, na przykład karmy. Bardzo apelujemy do ludzi, żeby jeżeli chcą zrobić zbiórkę karmy, to żeby najpierw zadzwonili do fundacji, schroniska, komu chcą pomóc i zapytali się, co jest dokładnie potrzebne. Dlatego, że często ludzie myślą, że schroniska to są takie biedne miejsca, gdzie po prostu pieski umierają z głodu albo nie mają co jeść. To jest nieprawda, przynajmniej tutaj u nas na Śląsku. Jest potrzebna na przykład karma specjalistyczna albo odpowiedniej jakości karma. Nie warto kupować ilość, po prostu iść na ilość, żeby tego było dużo, żeby to ładnie wyglądało, tylko naprawdę konkretna karma dobrej jakości, bo u nas akurat psiaki jedzą głównie karmę albo specjalistyczną, jeżeli potrzebują taką karmę, albo taką bytową, ale też dobrej jakości, gdzie jest duża zawartość mięsa, też na to zwracamy dużą uwagę, także na pewno karmy, na pewno w okresie zimowym tekstyli, jakieś koce czy legowiska, natomiast też warto zadzwonić do schronisk, bo często jest tak, że jest nawet nadmiar tych tekstyliów i potem jest problem, co dalej z tym zrobić. Czasami ludzie pozbywają się przeróżnych dziwnych rzeczy. Trafiała do nas bielizna, nawet szpilki kiedyś wyciągnęliśmy z worka. Naprawdę nie wiem, do czego by nam były szpilki kobiece potrzebne, nie mam pojęcia. No ale takie rzeczy też trafiają, więc warto przejrzeć to, co dajemy. I wcześniej rzeczywiście zadzwonić, zapytać się, czy to będzie potrzebne. Bo to nie muszą być nowe rzeczy, ale żeby one były wyprane, żeby one były czyste. Bo jeżeli ktoś przyjeżdża i daje nam rzeczy po swoim zmarłym psiaku, to jest bardzo wzruszające owszem, więc jeżeli chcemy coś podarować, to dajmy to w takim stanie, w jakim sami byśmy chcieli to po prostu otrzymać.
4: Dużą pomocą dla schroniska też są wolontariusze. Na czym polega praca wolontariusza? Bo to nie tylko wychodzenie na spacery.
5: Wychodzenie na spacery oczywiście to jest taka wisienka na torcie, natomiast wolontariusze mają też za zadanie na przykład socjalizację psów lękowych. Trafiają do naszego schroniska czasami psiaki, które panicznie boją się człowieka, unikają człowieka, nie patrzą na człowieka, chowają się przed nim. Jak widzą smycz, to są sparaliżowane, więc trzeba je nauczyć w ogóle obroży, trzeba je nauczyć zapinania smyczy, potem parę kroczków na smyczy, żeby w ogóle mógł być spacer, no bo wiadomo, że pies musi być przyzwyczajony do chodzenia na spacer, żeby mógł pójść do adopcji. Inaczej to troszeczkę tutaj zawężamy sobie możliwości adopcyjne, więc dużo takiej pracy socjalizacyjnej. Czesanie psiaków, robienie opisów adopcyjnych też, robienie filmików, bo bardzo, bardzo ważne jest no, taki marketing, no, PR, po prostu pokazanie tych zwierzaków w różnych takich aspektach. Na social media różnego rodzaju właśnie filmiki, jakieś akcje promocyjne, wychodzenie na takie spacery dłuższe do mieszkańców, które tam wcześniej, takie eventy małe, no powiedzmy sobie takie promocyjne, więc taka reklama. prace porządkowe też tutaj, no bo teren schroniska też wymaga czy pielenia, koszenia, więc też w tym na przykład pomoc wolontariuszy jest bardzo ważna. Kocie wolontariuszki by się na mnie obraziły, gdybym o nich nie wspomniała. One też mają kupę roboty, bardzo dużo roboty mają, więc też trafiają do nas czasami dzikie koty, więc trzeba je socjalizować, zabawić się z nimi, robić opisy, dokładnie je obserwować, jakby ogarniać ich przestrzeń, sprawiać, żeby ta przestrzeń była atrakcyjna dla kotów, żeby pobudzać jakby ich tutaj apetyt na zabawę, na kontakt z człowiekiem, potem te kontakty z przyszłymi opiekunami, potem po adopcji też. Także tutaj jakby wolontariusze są no, zaangażowani właściwie od samego początku, jak już pies czy tam kotek nam zejdzie z kwarantanny do momentu wydania go do domu, a nawet i później, bo jeszcze też utrzymują kontakt z rodzinami, które adoptowały nasze zwierzaki.
1: O adopcji czworonogów mówiła kierownik Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach Katarzyna Bortel. Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach tworzą nie tylko pracownicy placówki. Ogromnym wsparciem jest wolontariat przy schronisku. To grupa osób, które przede wszystkim kochają zwierzęta. Tak jak Monika Muc.
2: Co słychać na Śląsku i w Zagłębiu?
4: Co jest najtrudniejsze w pracy wolontariusza?
6: Najtrudniejsze w tej pracy dla mnie jest czasem mierzenie się z tym poczuciem tego, że te zwierzęta szukają domu, szukają swoich przyjaciół i widać to czekanie, oczekiwanie. My możemy tutaj faktycznie pomagać i to schronisko w Tychach naprawdę jest fantastyczne, jest zadbane, te zwierzęta również są zadbane właśnie i są pielęgnowane. Tutaj każdy wkłada w serce w to, żeby zwierzęta nie czuły się samotne. Też dla mnie najtrudniejszym takim momentem była wiadomość, że pewnego pieska trzeba było uśpić, ponieważ był ciężko chory, a był to, nie ukrywam, mój taki ulubieniec. Także to było jakby bardzo przykre i przeżyłam to, natomiast no, jest ta druga strona, która przewyższa ten, powiedzmy, jakiś ciężar, nazwijmy to, aczkolwiek właśnie jednak tutaj ta praca wolontariacka głównie skupia się na tym poczuciu tego, że się ma jakiś cel w tym, że się pomaga tym najpiękniejszym istotom.
4: Praca wolontariusza w schronisku to dużo emocji.
6: Miałam takie dwa pieski, z którymi pierwszymi wyszłam na spacer, czyli to był krecik, o którym przed chwilą mówiłam, który niestety musiał zostać przekazany po drugiej stronie tęczy, oraz Benji. I byłam właśnie przy adopcji Benji'ego, byłam na wizycie przedadopcyjnej w domu tych państwa, którzy go zaadoptowali. Daje to strasznie dużo takiej pozytywnej energii, więc takie rozstania to jest tylko sama tak naprawdę radość. Właśnie wtedy możemy kolejne psy brać pod swoją jakby opiekę i na nich się wtedy koncentrować i koncentrować się na to, żeby one też jak najszybciej znalazły te swoje wymarzone domy.
4: A jeżeli chodzi o taką pracę ze zwierzęciem, na czym się skupia wolontariusz?
6: Najważniejsze są te spacery, ponieważ też przechodząc koło kojców psów, po prostu one już wiedzą, że teraz jest godzina, kiedy przychodzą wolontariusze i po kolei te psy są brane na spacery i one po prostu w oczekiwaniu stoją i czekają, dają sygnał, że chcą zostać wybrane. Ale no też właśnie tutaj się skupia ta praca na tym, żeby gdzieś jakieś takie treningi, żeby umysłowo też stymulować te psy, też starać się to robić na spacerach, czy tam u nich nawet w wybiegach i na socjalizacji między nimi, tak żeby one były właśnie w pełni otwarte i gotowe na normalne życie wśród społeczeństwa, żeby właśnie w tym schronisku one gdzieś nie zatapiały się do środka, tylko żeby jednak były cały czas aktywne.
4: A największe troski wolontariusza, jakie są?
6: No moją największą troską jest to, żeby każdy piesek jednak, bo tak jak mówię, no jestem skupiona na psach, ale to pewnie mogą też tutaj wolontariusze koci powiedzieć to samo, że dla nas najważniejsze te troski to jest to, żeby każde zwierzę było po prostu szczęśliwe i czuło to bezpieczeństwo i czuło to, że jest dla nas ważne i że jest kochane i że jest dla nich nadzieja i że niedługo po prostu znajdą bezpieczne stałe kąty.
4: Uczestniczycie w tym procesie też adopcji jako wolontariusze. Jak wchodzisz do takiego mieszkania przyszłego właściciela? Pierwsze, na co zwracasz uwagę?
6: Dla mnie najważniejsze jest chyba jednak wyczucie ludzi, którzy są potencjalnymi przyszłymi właścicielami tych zwierząt. I ja się na tym głównie skupiam. No potem jest oczywiście otoczenie, w którym dane zwierzę ma zamieszkać. No ale to raczej jest, myślę, takie dosyć intuicyjne i oczywiste, czy są to dobre warunki, czy są złe.
4: A co ciebie najbardziej zaskoczyło w pracy wolontariusza? Czego się nie spodziewałaś totalnie?
6: Nie spodziewałam się, ile mi to da właśnie życiowej energii, że niektórych może to przerażać, przyjechanie do schroniska, wejście w to środowisko, gdzie jednak te psy są trochę za kratami, no nie ukrywajmy. Także niektóre osoby mogą być paraliżowane przed takim odwiedzinami, bądź też właśnie podjęciem się wolontariatu. Natomiast dla mnie psy są takimi istotami, które zawsze mi towarzyszą w życiu i są dla mnie numerem jeden i one mi dodają właśnie dużo energii i tej wdzięczności. Po każdym spacerze też widać, że właśnie pies się przede mną otwiera, że faktycznie one zaczynają mnie już kojarzyć, więc ta relacja się jakoś nawiązuje, więc tu było zaskoczenie, że aż tak mi to też będzie w moim prywatnym życiu pomagało.
4: A prywatnie masz psa?
6: Oczywiście. Mam mojego wspaniałego Foksia. Obecnie też mieszkam chwilowo z mamą, która ma dwa psy, także mieszkamy sobie z trzema psami. Moja siostra również ma psa. No, jesteśmy taką totalnie psią rodziną.
1: A o pracy wolontariusza w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach opowiadała Monika Muc.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Poruszamy tematy ważne i ciekawe. Magda Tkaczyk, zapraszam. Teatr to wyjątkowa dziedzina sztuki, w której najważniejszy jest żywy kontakt między aktorem i widzem. Teatr jednak to nie tylko przedstawienia, gra na scenie oraz budynek, w którym odbywają się spektakle. To przede wszystkim ludzie, którzy opowiadają historię i budzą emocje. Za chwilę porozmawiamy też o tym, jak teatr niesamowicie potrafi łączyć. Przekonali się o tym m.in. właściciele Teatru Żelaznego w Katowicach. Scena ta przeszła długą drogę od stowarzyszenia w Ligocie przez kultową siedzibę na dworcu w Piotrowicach, aż po obecną lokalizację przy Gliwickiej. Opowiada o tym dyrektor Teatru Żelaznego Marta Marzęcka-Wiśniewska.
2: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
1: Zacznijmy od samego początku, czyli od 2011 roku. Jak to się zaczęło?
0: Mnie przy samym początku nie było, bo ja do teatru dołączyłam w 2014 roku, ale Piotr marzył o tym, żeby sobie teatr swój założyć, kiedy był na emigracji. Przez kilka lat był w Szkocji, tam chodził do szkoły aktorskiej i wrócił do Polski z założeniem, że otworzy sobie swój teatr. No i jak powiedział, tak zrobił. Zaczął na Ligocie, tam był pierwszy rok działalności, później trzeba było zmienić siedzibę ze względu na jakieś modernizacje dworców, no i potem już kolejne wiele lat w Piotrowicach.
1: Kogo zapraszaliście na deski waszego teatru?
0: To zawsze były osoby, które były tak zwane kontraktowe, czyli przychodziły na konkretne spektakle, były organizowane castingi. To nie był stały zespół, tak jak jest to w państwowych teatrach, gdzie są aktorzy na etacie i po prostu ich się eksploatuje w zależności od tego, jak ten repertuar się układa. Tutaj w zależności od tego, jaki tytuł był wybrany, do tego przygotowywało się castingi, aktorzy zjeżdżali wtedy z całej Polski i była wybierana obsada.
4: Pierwszy spektakl zagrany przez Teatr Żelazny?
0: To była ballada o bezpańskiej suce i gołębiu. Nie miałam okazji tego zobaczyć, bo tak jak mówię, dołączyłam później, ale to był pierwszy tytuł, który tam padł.
4: No i teatr sobie działa, funkcjonuje, zyskuje coraz większą popularność, a później przychodzi kolejny taki przełom, dosyć trudny czas pandemii, wtedy kiedy te wszystkie instytucje kulturalne zamykają się przez obostrzenia. Co robicie?
0: To był dla nas bardzo trudny okres, tym bardziej, że tuż przed pandemią weszliśmy na troszeczkę inny poziom prowadzenia teatru, bo staliśmy się bardzo popularni. Odmawialiśmy biletów, bo nie było miejsc. Na dwa tygodnie przed graniem zawsze już była pełna sala, więc troszeczkę tak mogliśmy się rozpasać w tym, jak jest fajnie, jak ludzie chcą do nas chodzić, jak bawią ich nasze sztuki. I nagle to się musiało w jednym momencie po prostu urwać, bo teatr został zamknięty. No i zmieniliśmy profil działalności, ponieważ mój mąż zawsze myśli też trochę biznesowo, trochę o przetrwaniu i ciągłość była dla niego ważna, żeby po prostu móc z czego żyć. Ja w ogóle w pandemię nie wierzyłam. Myślałam, że za 2 miesiące wszystko otworzą, w ogóle po prostu to przeczekajmy. On miał przeczucie, że to będzie dużo dłuższe. No i otworzyliśmy warzywniak. Jeździliśmy codziennie na giełdę, mieliśmy pełnoprawny warzywniak, który był otwarty, który miał dowozy warzyw. No i bardzo nas widzowie wspierali. Zainteresowały się również nami wszelakie media, i śniadaniowe, i informacyjne. Było bardzo dużo wtedy reportaży. No i śmialiśmy się, że jednak aktorstwo nam nie dało takiej popularności jak ten warzywniak.
4: Warzywniak Twoja Nać.
0: Twoja Nać.
4: Twoja Nać. Tak. Mhm. Pamiętacie, ile przez ten czas sprzedaliście tych warzyw?
0: Powiem tak, w pierwszym miesiącu brutto myśmy sprzedali warzyw za 30 tysięcy. Jakby na warzywniaku w ciągu miesiąca tyle zarobi, no naprawdę trzeba albo być bardzo długo na rynku. Ale to, że my byliśmy i że było o nas po prostu głośno, to ludzie z Rudy Śląskiej przyjeżdżali i w ogóle z całej aglomeracji, żeby tylko u nas kupić, nas zobaczyć, z nami pogadać, nas wesprzeć przede wszystkim, bo też wiedzieli, że za tym stoją również takie obowiązki, jak właśnie utrzymanie budynku podczas pandemii. Bo o ile oczywiście PETAL został zamknięty, o tyle koszty utrzymania budynku nie. Wręcz zostały nam podwojone przez łaskawe PKP, dokładnie na początku pandemii, więc na to wszystko trzeba było zarobić, no i warzywa temu służyły.
4: Czyli generalnie wszyscy przyjeżdżali nie po warzywa, ale dla was, dla aktorów.
0: Tak, tak, tak, tak, bardzo duże wsparcie czuliśmy od widzów, od wszystkich osób, które nas wcześniej odwiedzały. Bywały też takie oczywiście, które dopiero wtedy nas poznały, no i kiedy już pandemia się uspokoiła, to dopiero naszymi widzami zostali, bo wcześniej nie mieli okazji, ale ten szum spowodował, że po prostu się nami zainteresowali.
4: Jest po pandemii i jest też nowa siedziba Teatru Żelaznego. Przenieśliście się teraz na Załęże. Co to za budynek?
0: To jest budynek po byłej szkole. Stary, niemiecki, piękny budynek. Trzykondygnacyjny. No i tam prowadzimy całą naszą obecną działalność. Mamy, obok budynku jest postawiona hala, która jest naszą sceną teatralną na 140 osób. Do tego oczywiście w głównym budynku mamy biura, sale warsztatowe, bo prowadzimy też warsztaty aktorskie. No i takie części różne administracyjne, których potrzebujemy, pokoje dla aktorów. Zajmujemy cały budynek.
1: I od 2021 roku nowy adres Teatru Żelaznego to ulica Gliwicka 148A w katowickiej dzielnicy Załęże. Miasto i teatr przewidują stworzenie nowoczesnego kompleksu kulturalnego. Trzymamy kciuki za realizację. A moim gościem była dyrektor Teatru Żelaznego Marta Marzęcka-Wiśniewska. W naszym magazynie pozostajemy na teatralnej scenie, ale przenosimy się teraz do Chorzowa, gdzie od 2020 roku działa Teatr Anatomia. To niezależna instytucja kultury i autorski teatr sceniczny założony przez Ritę Reiss. Samo Stowarzyszenie Anatomia od 2025 roku popularyzuje kulturę lokalną, autorską i niepowtarzalną. Głównym celem jest to, by sztuka była przystępna, pożądana i rozwijająca. Dlatego stowarzyszenie stara się dotrzeć do środowisk, w których jest ona czymś trudno dostępnym albo obcym. Siedzibę ma w dawnym gmachu bankowym przy ulicy Fryderyka Chopina 10. Służy ona nie tylko samemu zespołowi, ale otwiera się również na innych niezależnych twórców oraz wydarzenia integrujące mieszkańców. O czym rozmawiam z pełnomocnikiem prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciejem Zielińskim.
2: Nasz Śląsk i Zagłębie.
1: Teatr Anatomia może zaskakiwać, bo tworzy autorskie spektakle w gatunkach rzadko spotykanych na scenach.
7: To jest to, co spowodowało, że zwróciłem taką dużą uwagę na Teatr Anatomia. I sam Teatr Anatomia to nie ma być teatr, w którym gra tylko Teatr Anatomia. To ma być hub dla wszystkich innych teatrów niezależnych. My chcemy ściągać naprawdę teatry z całej Polski i Europy. Mamy już bookerów, którzy czekają na to, żeby móc już to wszystko bookować. Ale ten Teatr Anatomia nie byłby sobą, gdyby sam nie tworzył spektakli. I oni mają taką zasadę, że tworzą to, czego jest mało. No bo mało jest kryminałów w teatrze, chociaż najmniej jest horrorów. A science fiction to już w ogóle nie widziałem, oprócz w Teatrze Anatomia.
1: Bardzo ciekawym projektem okazały się spektakle dla niewidomych.
7: Oni te spektakle jeszcze zanim w ogóle pomyśleli o tym, żeby ten budynek wynająć od miasta i tworzyć tam teatr, prezentowali go w Starochorzewskim Domu Kultury. Na mnie to zrobiło takie wrażenie, bo zaczęło się od tego, że szefowa Teatru Anatomia, Rita Reiss, złapała mnie podczas panelu dyskusyjnego na temat teatru, który odbywał się w Muzeum Hutnictwa, którym organizatorem był Teatr Stefana Batorego. Po panelu zostałem zatrzymany przez Ritę Reiss, powiedziała, że się chce ze mną spotkać, umówić i przegadać temat właśnie Teatru Anatomia. No i tak to się zaczęło. No i później byłem na ich spektaklu, no i właśnie to był spektakl ten autodeskrypcyjny, jakby dostosowany do osób niewidomych i to jest... Ja czegoś takiego nie przeżyłem i ja sobie mogę tylko wyobrażać, jak osoba, która naprawdę jest niewidoma, to musiała przeżywać, ponieważ tam dźwięki maszyny, odpalanie papierosa, narrator, który informuje o tym, co się dzieje, jaki bohater ma emocje, co zrobił, że się szklanka przewróciła. Jestem świadomy tego, że osoba, która ma pełnię zmysłów, dla niej to może być trochę za dużo bodźców, bo są aktorzy na scenie, którzy rozmawiają, a ciągle mówi narrator między tym i opowiada o tym, co ja przed chwilą widziałem. Ale trzeba na to spojrzeć z perspektywy osoby, która nie widzi tego. I jedynym kontaktem jej z tym spektaklem jest właśnie głos narratora i ten dźwięk tej szklanki, która się sama przewróciła, nie? Albo te uderzenia w tą klawiaturę. To na mnie zrobiło takie wrażenie, że powiedziałem: dobra, można tego robić więcej, częściej i jest więcej takich teatrów, które możemy ściągnąć z taką pomysłowością i je możemy ściągnąć poprzez Teatr Anatomia, no to walczymy z wszystkimi procedurami, wiadomo, ja pomagam teatrowi, żeby to wszystko płynnie w urzędzie szło. Po prostu będzie ten teatr i na pewno to będzie miejsce, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie. I to jest niesamowite, że w momencie, w którym oni zaczęli to remontować, to wszyscy ludzie, którzy mieszkają w ogóle, zaczęli przychodzić się pytać, czy im nie pomóc. Tu jakiś swoje big bagi na gruz oddawał ze swoje ten. Tu ktoś przychodził im pomóc umyć poręcze. Przyszli harcerze, którzy im sprzątali te pokoje. To już nie mówię, kibice ruchu w ogóle chorzów przyszli i wynosili z nimi gruz i te wszystkie pozostałości. No, niesamowite rzeczy jakby się działy wokół tego remontu, tego dostosowywania, tej rewitalizacji. No bo jeśli ktoś, kto jeszcze nie był w tym teatrze, ten teatr jeszcze tam nie jest, nie widział żadnego spektaklu i on widząc, co robią ci młodzi ludzie z tym budynkiem, w swoim wolnym czasie, za swoje własne pieniądze, on to widzi, to on chce to prędzej czy później poznać. Jeśli on już im chce pomóc w tym noszeniu gruzu, to on prędzej czy później przyjdzie do tego teatru przeżyć tą sztukę. I to pokazuje, że my niestety w Polsce my się skupiamy nie na tych rzeczach, na których powinniśmy, bo jeśli byśmy się pokazywali w głównym nurcie, w mediach głównego nurtu, takie rzeczy, jakie się dzieją przy Teatrze Anatomia, to może by też ludzie mieli bardziej otwarte umysły na to, co się w kulturze dzieje.
4: No to może jeszcze krótko o tym Teatrze Anatomia. Co to jest dokładnie? Bo mówimy teraz o miejscu. Zamykamy trochę ten Teatr Anatomia w budynku. Ale to nie chodzi o budynek, to chodzi o ludzi.
7: Tak. Tu chodzi o hub, o skupienie wokół siebie ludzi, którzy działają dla kultury. Nie wiem, czy to jest dobre określenie bohema na przykład, bo to też już jest trochę słowo, które jest negatywnie nacechowane, nie? Bohema artystyczna, darmozjady, wiadomo, nie? Tam podatki od państwa chcą ciągnąć i tak dalej, i tak dalej. Ale bardziej te pozytywne znaczenie bohemy, cyganerii, jakiegoś takiego miejsca, w którym jak ktoś ma właśnie pomysł. Jeśli my robimy, że cały Chorzów jest miastem alternatywnym, w którym jeśli ty masz pomysł na siebie, artystyczny, to go znajdziesz właśnie w Chorzowie i ja ze swojej strony zrobię wszystko, żebyś go mógł zrealizować. Jeśli to oczywiście ma jakąś wartość, no bo to też musimy patrzeć, żeby to wszystko miało ręce i nogi, szło w odpowiednim kierunku. To jeśli my robimy całe miasto alternatywne, no to tym, to jest skala makro, no to skalą mikro jest Teatr Anatomia, nie? Czyli to samo, co całe miasto, ale u nich w ich budynku. Czyli tam się mają ludzie skupiać, mają tworzyć, mają być przeglądy teatralne, przeglądy muzyczne. To ma być element wyskoku, odbicia, nie wiem, stoczni narciarskiej dla wszystkich, którzy tworzą.
4: Taka trampolina.
7: Trampolina. I znając ludzi z Teatru Anatomia, te ludzie są tak otwarci, że tam każdy może przyjść i znajdzie u nich pomoc. I to nawet taką pomoc, można by nie, że ich wystawią od niego spektakl, czy go zaprezentują na scenie. Bardziej chodzi nawet o taką pomoc, nawet nie wiem, pomogą pisać jakiś grant, jakiś wniosek. Także to jest to, czym zawsze były sceny muzyczne, ja mówię, Seattle, Bristol, Nowy Jork, Chicago. Scena nie była tylko muzyką, koncertem, tym. To było wszystko, co jest wokół niej. Czyli był tam tatuażysta, to on dziarał te zespoły. Był florysta, to on zapewniał, nie wiem, kwiaty na spektakle. Był malarz, robił okładki płyt tym zespołom. Był fotograf, robił zdjęcia na tych koncertach. To wszystko wzajemnie ze sobą żyło i my jesteśmy w bardzo dobrym usytuowaniu w Chorzowie, żeby właśnie taką scenę tworzyć, bo tam jest ludzi z ogromem talentów, którzy... Problem było to, że oni byli rozrzuceni. ja się staram, żeby może nie tylko w anatomii, ale jakby w całym Chorzowie ich skupiać wokół tego miasta. Ktoś robi świetne fotografie, ktoś ma ciekawy zespół, ktoś zna ciekawy zespół. I jakby to wszystko staramy się skupiać. I to, z czego się kiedyś właśnie śmiano w jednym wywiadzie, jak powiedziałem, że nawet jeśli ktoś nie jest z Chorzowa, to on za parę lat będzie chciał mówić, że jest z Chorzowa. Jako zespół, że on jest z tej sceny. I to jest takie moje marzenie i to też myślę jest marzenie pana prezydenta Szymona Michałka i w tym kierunku tą alternatywę tam kręcimy, żeby ci ludzie czuli się naturalnie, bo jak oni się będą czuć naturalnie ze swoją sztuką w Chorzowie, to ci ludzie, którzy przychodzą na te wydarzenia albo dopiero będą przychodzić, też się będą czuli naturalnie z nimi.
1: No i chyba o to tak naprawdę chodzi w całej tej kulturze, by nie tylko pozwalała odkrywać coś ciekawego czy coś nowego, ale tak, żeby kultura potrafiła łączyć ludzi. Warto więc śledzić media społecznościowe Teatru Anatomia. A jeżeli ktoś ma nieco więcej czasu, to można nawet zajrzeć na ulicę Fryderyka Chopina 10 w Chorzowie. O Teatrze Anatomia, o lokalnych artystach, ale także o ludziach, którzy chcą tworzyć i chcą wspólnie działać, opowiadał pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji, Maciej Zieliński.
2: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Przed nami ważne i ciekawe tematy, to już dosłownie za chwilę. Magda Tkaczyk, zapraszam. Rozgrzewamy kulturę w mieście. Tak reklamuje się Chorzów. I rzeczywiście miasto staje się coraz bardziej ciekawym miejscem na kulturalnej mapie Śląska. Skupia różne nurty od tradycyjnych, kultowych po nowoczesne. Sięga też po różne narzędzia, by kulturę rozwijać, ale też by przez kulturę uczyć i edukować. O tym wszystkim opowiada pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciej Zieliński.
2: Co słychać na Śląsku i w Zagłębiu?
0: Kultura chorzowska. Jaka jest? Czy jest nowoczesna? Czy szuka nowych kierunków? Czy opiera się raczej na tradycji i na dziedzictwie kulturowym Chorzowa?
7: To jest dobre pytanie, bo można powiedzieć i tak, bo z jednej strony jednak jest to dziedzictwo dość mocne z powodu na Muzeum Hutnictwa, które jakby dba o to dziedzictwo miasta, które wyrosło na hucie, na przemyśle ciężkim, ale z drugiej strony też staramy się tworzyć tą kulturę w Chorzowie wokół alternatywy, stworzyć miasto, które jest jakieś i myślę, że od 2,5 roku razem z panem prezydentem Szymonem Michałkiem działamy w tym kierunku, żeby miasto Chorzów to była właśnie huta kultury i to huta kultury tej alternatywnej, czy tej, której w głównym nurcie jest najmniej, a jest też najbardziej poszukiwana, choć niektórzy ludzie sami o tym nie wiedzą, że jej poszukują.
0: Czego szukają ludzie w kulturze?
7: Wyrazu chyba przede wszystkim, chyba i autentyczności. I ta autentyczność w Chorzowie chyba jest mocno zaznaczana z tego powodu, że jednak widać, że niektóre projekty, które zostały przez ostatnie 2,5 roku wprowadzone, znajdują naśladowców w miastach wokół Chorzowa. Więc myślę, że to jest ten dobry kierunek zwracania uwagi ludziom na kulturę, której w głównym nurcie i też w samym Chorzowie nie było za dużo. Więc tak, idziemy w kierunku alternatywy, idziemy w kierunku tego, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł na siebie i nie wie, jak go zrealizować w swoim mieście, w którym jest, to niech przyjeżdża do Chorzowa, to my mu pomożemy, żeby on się zrealizował w Chorzowie.
0: Miejsca, które w Chorzowie skupiają kulturę, tam, gdzie tej kultury należałoby szukać.
7: No, przede wszystkim Chorzowskie Centrum Kultury. To jest nasz hub wielki, który ma też pod sobą i Galerię Sztuki, Miejską Galerię Sztuki MM, ale też Starochorzowski Dom Kultury. Tam dzieją się rzeczy wszystkie, można powiedzieć, bo i teatry, i rzeczy muzyczne, koncerty muzyczne, orkiestracyjne, ale też jest tam scena pod schodami, która została dostosowana pod tak zwaną chorzowską scenę alternatywną, która została powołana pod koniec 24 roku, która ma odpowiadać na potrzeby tych zespołów, które dopiero szukają swojego miejsca na scenie i właśnie ta scena ma być ich wyrzutem dalej. I powiem szczerze, że od początku 25 roku do teraz my mamy na liście oczekującej, bo to jest raz w miesiącu dzieje się, że ta scena alternatywna, mamy już ponad 70 zespołów i to już jest ta lista, od której my zaczynamy 27 i 28 rok. Więc jest ta scena alternatywna. Miejski Dom Kultury Batory, który dba o to, żeby nie traciliśmy kontaktu z tradycją. Zespół Pieśni i Tańca Chorzów, który odnosi też duże sukcesy na arenie międzynarodowej, ale też blues, który poprzez lustrację w Chorzowie nadal ma swoje miejsce. Właśnie Miejski Dom Kultury Batory, zakorzeniony w dzielnicy Batory, ma za zadanie właśnie pilnować tego kontaktu z tradycją. Muzeum Hutnictwo, o którym już wspominałem, które oprócz tego, że z muzeum i ciągle pozyskujemy nowe możliwości wyrazu w tym muzeum, no to też sala, która się tam znajduje, no to koncerty metalowe, czyli Chorzowska Huta Kultury, no bo jak metal, no to w Hutnictwie i na ulicy Metalowców, więc to jest oczywiste. Więc tam te koncerty metalowe, można powiedzieć, sprzedają nam się na pniu. To też, można powiedzieć, zasięg ogólnopolski. Znany polski reżyser młodego pokolenia, Błażej Jankowiak, twórca m.in. filmu Diabeł z Erykiem Luboszem, wyreżyserował promo wideo Chorzowskiej Huty Kultury, właśnie będąc oczarowanym tego, jak to wygląda i jak to w tym Muzeum Hutnictwa ten metal brzmi. Z Muzeum Hutnictwa nie mógłbym też nie wspomnieć o świetnej robocie, jaką wykonują biblioteki miejskie filie, które są tą pierwszą instancją kultury na dzielnicach, bo też nie wszędzie jesteśmy w stanie dotrzeć, a biblioteka dzielnicowa jest w stanie dotrzeć do tych też najmłodszych, można powiedzieć, na dzielnicy, więc tutaj też muszę wspomnieć Centrum Integracji Międzypokoleniowej, w którym dzieje się, żeby łączyć te pokolenia, potańcówki międzypokoleniowe, scena pokoleń, koncerty, gwiazd, można powiedzieć, i tego młodego pokolenia, ale też tego starszego, które jest najbliżej dla seniorów, żeby oni mogli się spotkać z tymi swoimi idolami, można powiedzieć, z dzieciństwa. I tam można w sumie dużo wymieniać o tych wszystkich instytucjach, ale przede wszystkim te nowe rzeczy, bo te instytucje zawsze były w Chorzowie, ale też liczy się to, co jest nowego, czyli oprócz tej sceny alternatywnej czy Huty Kultury, to przede wszystkim Teatr Anatomia, który został sprowadzony do Chorzowa i rewitalizuje budynek po starym banku PKO na ulicy Chopina z 1927 roku. Na teatr, na salę koncertową, na salę prób dla zespołów. Takie też informacje do nas docierały, że w aglomeracji śląskiej ciężko jest znaleźć salę prób. To też wiadomo, nie przykładano do tego za dużej wagi, więc też staraliśmy się, żeby były tam te sale prób, sale baletowe, różne pracownie, więc Teatr Anatomia pojawił się w Chorzowie. Współpraca z najstarszym klubem muzycznym w Polsce, Leśniczówką. Pierwsza współpraca miasta Chorzów z tym miejscem, które jest w Chorzowie od 44 lat. Dużo wydarzeń, które robimy razem i gdzie wzajemnie sobie pomagamy. No więc myślę, że jeśli chodzi o instytucje, o miejsca, to tyle. Nowa Galeria Sztuki, która powstała, Galeria Nie Zastawiać, na ulicy Truchana, czy tam, gdzie urodził się Rysier Riedel. Na tej ulicy powstała właśnie Galeria Sztuki Współczesnej, która przyniosła się z Katowic do Chorzowa. No i cały projekt Galerii Wolności, czyli tego, że teraz staramy się zamieniać pustostany na coś. Przynajmniej, żeby te witryny, które należą akurat do miasta, a nie ma ich za dużo wbrew pozorom, żeby nie świeciły pustkami, tylko właśnie staramy się tam wkładać sztukę.
0: Czyli ta Galeria Wolności, ona będzie takim miejscem tętniącym życiem, ale też przede wszystkim kulturą.
7: Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sama idea Galerii Wolności powstała, kiedy z panem prezydentem rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób tą ulicę Wolności, legendarną ulicę Chorzowa, w jakiś sposób ożywić, coś tam innego wprowadzić. No i padło na tę Galerię Wolności. Jakby kwestia wygląda tak, że mamy tą jedną Galerię Wolności, w której organizujemy cały czas wernisaże i staramy się wynajdywać razem z Galerią Nie Zastawiać i Chorzowskim Centrum Kultury tych artystów takich nieoczywistych, świeżo po ASP, albo dopiero stawiających pierwsze kroki, żeby uładzić tam możliwość, albo artystów chorzowskich. Zawsze jest to połączone z jakimś mini koncertem, albo czasami tylko z muzyką, ale żeby po prostu coś się działo właśnie w tej przestrzeni. A te lokale, które znajdują się niedaleko tej Galerii Wolności numer 1, bo w sumie ich będzie 5, zostały podzielone po instytucjach, żeby przynajmniej te witryny były tak przygotowane, żeby można było na czymś oko zawiesić. Żeby osoba idąca po ulicy Wolności, żeby te pustostany, na które mamy wpływ z witrynami i które należą do miasta, były przynajmniej w jakiś artystyczny sposób przygotowane, żeby było to pokazane, że kultura dba o to miasto i tak naprawdę kultura jest jednym z najważniejszych elementów, którymi Chorzów się może pochwalić, żeby też tak było i żeby ta wolność też tym, na tej wolności też było to zaznaczone.
0: Kultura kształci?
7: Oczywiście, kultura wychowuje przede wszystkim. To im więcej kultury w społeczeństwie, tym mniej problemów ma to społeczeństwo, zawsze tak mówię, bo jednak im ta kultura bardziej stara się odpowiadać na potrzeby te psychiczne ludzi, to ci ludzie czują się zagospodarowani w jakiś sposób. To jest to, że na przykład sezon spektakli plenerowych. Zaczęliśmy je praktycznie od jednej decyzji pana prezydenta, który powiedział, że trzeba wyjść z tą kulturą. Mamy tyle dzielnic, które może chciałyby tą kulturę mieć u siebie. Jest dużo ludzi, którzy na przykład, nie wiem, boją się czasami iść do centrum kultury, albo nie wiedzą, albo nie wiedzą, jak się mają ubrać, czy trzeba się ubrać. To są naturalne bariery, które gdzieś społeczeństwo sobie samo kreuje. Więc była decyzja pana prezydenta, robimy spektakl przy familoku, czyli tak on stoi, nie czyścimy, nie przycinamy trawy, nie sprzątamy butelek, które tam leżą, po prostu w tym naturalnym miejscu, w którym jest ten familok, mam postać scena. Okazało się to dużym sukcesem i cieszy się to już taką popularnością, że ludzie są pewni tego, że na przykład w pierwszy weekend lipca na ulicy Pudlerskiej na popularnej Cwajce, przy tym familoku co zawsze jest coś. To jest to, co powiedziałaś, czyli kształcenie. Czyli my rozumiemy tym ludziom, patrzcie, możecie przyjść do Chorzowskiego Centrum Kultury. Mieliście już tańce indyjskie, mieliście taniec współczesny z muzyką rockową na żywo, teraz macie balet. To wszystko jest tam. Tylko trzeba też przyjść, ale jak nie chcecie przyjść, no to my raz do roku do was przyjdziemy z tym, albo nawet częściej, jeśli się uda. To są rzeczy, które pokazują, że kształcimy też tymi spektaklami plenerowymi. Zachęcamy ludzi do przeżywania tej kultury w instytucjach poprzez pokazywanie im tego na ich podwórkach. To jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, no powiedzmy sobie szczerze, jeśli mamy w Chorzowie Jazz i Literaturę, festiwal coroczny podzielony na before, na wiosnę i główną część tą październikowo-listopadową, to zawsze się staramy też przyciągać do tego szkoły. Sami nauczyciele, którzy są bardzo zaangażowani w tą edukację kulturalną, gdzieś tam szukają kontaktu takiego, że jakbyście mieli wolne 10 biletów, to ja mam uczniów, którym jak to dam, to oni na to pójdą. Na 100%. Tylko po prostu muszę im to dać, bo ja wiem, którzy to są, oni to zobaczą, to oni będą tego dalej szukać. I to rzeczywiście działa. I później ci ludzie, ci młodzi ludzie stają się naturalnym odbiorcą kultury. I chyba o to w tym właśnie chodzi, żeby pokazywać, że ta kultura jest. Czy to jest jazz, czy to jest blues, czy to jest grunge, czy to jest rock, czy to jest metal, czy to jest balet, czy to jest taniec współczesny, czy to jest taniec klasyczny, to nie ma znaczenia, co to jest. Byle by to miało wartość w życiu tego człowieka. Jeśli na 10 osób jedna lub dwie, później zaczną same tego szukać, to już był nasz sukces.
0: Czyli to jest takie wychodzenie z kulturą przez duże K do społeczeństwa. Trudno się wychodzi z tą kulturą?
7: I tak, i nie. Ona też ma pewien cel, bo to nie jest tak, że my ją chcemy tam całkowicie zostawić na tych ulicach. Wiadomo, że ona musi być zinstytucjonalizowana i jednak trzeba, żeby przeżyć to w pełni, no to musi być ta scena, musi być ta widownia, ta kotara, ta scenografia. Wiadomo, to jest po prostu zachęcenie. Powiedzmy, że to jest taki agresywny marketing trochę tej kultury. Wabik, to jest dobre słowo. Ja się czasami spotykam z takim stwierdzeniem, że ludzie tego nie chcą. Mówię, no jakby ludzie tego nie chcieli, to by raz, że na to nie przyszli. Dwa, że ludzie czegoś nie rozumieją. Mówię, ale no jeśli myśmy im nawet nie dali możliwości, żeby spróbować to zrozumieć, to skąd my wiemy, czy oni to rozumieją. To jest odwieczne pytanie o to, czym kultura ma być. I to jest spór, można powiedzieć, na poziomie filozofii. Czyli czy kultura ma odpowiadać podstawowym potrzebom ludzi, czy ona ma właśnie ich otwierać na te niepodstawowe potrzeby. No bo jeśli kultura ma być od kiełbasy i piwa, na przykład ma być śmieszna i rubaszna, jak to czasami można określić, no to jej w ogóle może nie być. To jest bardzo proste do zastąpienia. Mieliśmy też wiele przykładów już nawet we współczesnej historii Polski, jak tej mniej wartościowej liczby, mocno jej promowanie, przemycanie. Odpowiedzią na to jest pokazywanie ludziom tego, chodź tu, może tu jest coś fajnego, że tu jest coś dla ciebie. Może ci się to spodobać, może nie, ale spróbuj. Bo zobaczmy jakby na zachód Europy, jak tam jest inne w ogóle podejście do kultury. Mamy trochę, w Polsce chyba nie mamy przedmiotu, który by uczył o rozumieniu kultury, o jej przeżywaniu i my potem nad tym cierpimy. I no to mamy te spektakle plenerowe, mamy pełno wydarzeń, które tak naprawdę staramy się robić na dzielnicach. No choćby właśnie te artystyczne relacje, które były w każdej dzielnicy, można było przyjść na leżaczek, posłuchać muzyki w swoim naturalnym środowisku. Czyli jeśli ktoś mieszka przy Amelunglu, to może sobie zejść w czapciach i usiąść przy tym Amelunglu, przy tym stawie na leżaczku i posłuchać koncertu. I tych wydarzeń jest pełno. To jest wszystko pokazywanie, że są te instytucje, są te miejsca, zapraszamy do nich. A im szybciej my się zajmiemy młodymi ludźmi, jakby pokazywaniem im, że oni mają szansę się też przebić. To ja mówię teraz trochę odbijając do tej chorzowskiej sceny alternatywnej, że pokazujemy, patrz, masz zespół, przyjdź, zagraj, nie? Zapraszamy. Może coś z tego wyniknie. I czy pomagamy artystom? To tak samo też pomagamy zwykłym mieszkańcom, żeby mieć dostęp do tej kultury.
0: Skupmy się teraz na tym odbiorcy. Gdzie mają szukać informacji o tych wszystkich wydarzeniach?
7: Przede wszystkim, ja zawsze mówię media społecznościowe, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, że wszyscy jesteśmy chcąc, nie chcąc w tym świecie wirtualnym, no więc tam i profil Miasta Chorzów, i każdej instytucji kultury, ale też jest biuletyn Huta Kultury, jest papierowo wydawany, który jest w każdej instytucji kultury do pobrania, też w Urzędzie Miasta i on rozchodzi nam się bardzo dobrze, jakby tu nie narzekamy. Jest też w formie elektronicznej na stronie HK, czyli hutakultury.chorzów.eu, ale też w aplikacji miejskiej, jeśli to jest bardziej aplikacyjne, jak ja to mówię, no to w aplikacji cyfrowy Chorzów jest też specjalny kafelek Huta Kultury. No i też oczywiście przestrzeń miejska, czyli witryny na centrach przesiadkowych, które informują o bieżących się premierach. Jest totem przed Urzędem Miasta, więc myślę, że informacja o tym, że ktoś nie wie, że się coś w mieście dzieje, to nie znaczy, że myśmy nie zrobili czegoś, żeby do niego dotrzeć, tylko on po prostu robi wszystko, żeby do niego nie dotarło.
1: A moim gościem był pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciej Zieliński.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
8: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Dzień.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
9: Tomek Biernat jest przewodnikiem górskim, jest prezesem PTTK w Katowicach i za chwilę podpowie, gdzie można spędzić czas. Oczywiście wiele zależy tutaj od pogody, ale jakąś sympatyczną, niezbyt wymagającą podróż można zaplanować, prawda? Zapraszam na spotkanie z naszym gościem.
10: Niedaleko od nas jest miejscowość Brenna i Brenna nam oferuje wiele szlaków górskich, ale powiedzmy, jak pojedziemy z dziećmi, no to trzeba by było te dzieci czymś zainteresować.
9: Za chwilę o utopcu z Brennej, ale wybierzemy się też po jagodzianki. Zapraszam, Ola Brodziak.
8: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
10: Może zacznijmy jednak od tych gór, tak, ale może nie aż takich wysokich gór. Niedaleko od nas jest miejscowość Brenna i Brenna nam oferuje wiele szlaków górskich, ale powiedzmy, jak pojedziemy z dziećmi, no to trzeba by było te dzieci czymś zainteresować. I z centrum Brennej przez Stary Groń na drugi grzbiet, jak gdyby w dolinkę Leśnicy, prowadzi szlak utopca. I ten utopiec to jest taka postać, powiedzmy, z bajek, która mieszkała gdzieś tam w rzece Brennicy i po drodze zaczynamy od centrum Brennej i idziemy i poszukujemy różnych postaci, które były z tym utopcem związane, więc między innymi jakieś rusałki, między innymi jakieś takie stworki, które razem z tym utopcem działały, więc wszystko brzmi dosyć tak groźnie, ale w rzeczywistości nie jest aż tak bardzo groźne, tym bardziej, że możemy sobie tam, będąc w Brennej, zdobyć książeczkę i zdobywać potem pieczątki po drodze, bo one są w różnych miejscach poukrywane, a potem mieć taką przyjemność, że taki szlak się przeszło.
9: Ale poukrywane są te postaci, tak? Ten utopiec, te rusałki i tak dalej.
10: One są na tym szlaku utopca, natomiast pieczątki są czasem ukryte, więc trzeba w jakimś miejscu tej rzeźby drewnianej, bo to są drewniane postaci, trzeba znaleźć taką pieczątkę, więc myślę, że dla dzieci, powiedzmy tam kilkuletnich, nie mówię kilkunastoletnich, bo to już nie ten przedział, aczkolwiek myślę, że jest to fajna sprawa. Jeżeli wejdziemy sobie, to jest taka trasa niezbyt długa, kilkukilometrowa, więc powiedzmy można to zrobić w ciągu całego dnia, nie goniąc, wejść na ten Stary Groń. Z tego Starego Gronia, na Starym Groniu jest platforma widokowa, z której są ładne widoki na okoliczne szczyty, między innymi na Skrzyczne, przy dobrej widoczności oczywiście.
9: To jest propozycja numer jeden, tak? Szlak utopca. Dobrze powiedziałam?
10: Tak jest. Szlak utopca, Brenna.
9: A jeszcze mam takie pytanie, bo tutaj utopiec, a w Katowicach na przykład Beboki. Bebok obok Beboka. Czy tam też jakoś te utopce, nie wiem, są w Brennej obecne? Oprócz tego szlaku?
10: Oprócz tego szlaku nie ma takich figurek utopca. Mhm. Brenna to jest jednak wieś, tak? To nie jest takie duże miasto jak Katowice, więc no chyba nie byłoby aż tylu chętnych, którzy by chcieli

0: sobie pojechać aż do samego Żywca. Jest to prawie 40 km. Długo. Ale jeżeli ktoś korzysta z pociągów, tak, czyli z kolei śląskich, może sobie do Rajczy dojechać i pojechać na przykład tylko do Węgierskiej Górki. I potem znowu wziąć rower, wsiąść do pociągu i wrócić do aglomeracji. I wtedy ta trasa już ma niespełna 20 km.
1: Czyli regulujemy sobie trasę pod siebie.
0: Dokładnie tak, a przystanki są dosyć często, tak? Więc i wzdłuż rzeki, więc możemy sobie wybrać stację, na której będziemy kończyć, albo możemy zdecydować, będąc już tam, bo możemy się zmęczyć, tak? Może nam się pogoda zepsuć, więc różne rzeczy się zdarzają. Natomiast co jest ważne, to jest raczej prosta trasa, a jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rzeka płynie od źródeł do w stronę Wisły, czyli jest niewielki spadek, jednak cały czas jedziemy
1: w dół. I to jest kolejna propozycja, co jeszcze tutaj mamy. Zradzimy naszym słuchaczom, się wpatrujemy w mapę.
0: Wpatrujemy się w mapę i teraz jeszcze na przykład, powiedzmy do naszego kraju, naszych sąsiadów, czyli do Czech, też możemy przyjechać pociągiem. Możemy przyjechać pociągiem do Cieszyna na stację w Polsce, przejść około kilometra do czeskiego Cieszyna, wsiąść w pociąg i dojechać do miejscowości Hradek. Tutaj też dopowiem, że jest to teren zamieszkały przez sporą mniejszość polską, więc będziemy mieli tam też dwujęzyczne nazwy miejscowości. Czyli będzie Hradek i będzie też Grudek. Więc dojeżdżamy do tego Hradka i idziemy w stronę szczytu, który się nazywa Filipka. I na Filipce, oprócz ładnych widoków, jest też punkt gastronomiczny, takie małe schronisko, gdzie możemy sobie coś zjeść, spróbować na przykład knedlików czeskich i potem z Filipki zejść innym szlakiem do Nawsia. Nawsia to jest też miejscowość, gdzie jest stacja kolejowa. Co ciekawego jest na Filipce, oprócz tej małej restauracji, bywają tam takie dosyć egzotyczne zwierzęta, mianowicie jaki, i też widziałem kilka razy mangalice. Co to jest mangalica? Mangalica to jest świnia hodowlana, która ma futro, czy też, jak to bym powiedzieć, wełnę jak owca.
1: Smakosze wiedzą, co to mangalica.
0: No, także ona pochodzi z Węgier. Tam jest troszeczkę cieplejszy klimat i jest cieplej niż u nas, więc te hodowlane świnie nie są zapędzane podczas zimy normalnie do pomieszczeń, tak jak u nas, do obór, tylko sobie mieszkają na wolnym powietrzu, no ale żeby im tak bardzo zimno nie było, to mają właśnie to futerko. Jak pierwszy raz zobaczyłem, to można powiedzieć, że widok jest dosyć ciekawy, bo to normalna świnia z taką owczą wełną białą kręconą.
1: Ni to świnia, ni to owca.
0: Dokładnie.
1: A zauważyłeś, że znowu schodzimy na tematy kulinarne, więc tak. Co dobrego na tej Filipce? I od razu zapytam, czy przy okazji, bo cały czas podróżujesz, coś dobrego gdzieś tutaj w Beskidach się pojawiło, jakaś nowa miejscóweczka, jakaś niezapomniana jagodzianeczka, albo nie wiem, żurek, cokolwiek.
0: Jeżeli chodzi o jagodzianki, to jest takie jedno miejsce kultowe, to jest schronisko na hali Boraczej i tam są ponoć najlepsze jagodzianki, zresztą kogo bym nie zapytał, kogo byś nie zapytał, pytała, to pewnie jak ktoś tam jadł jagodziankę i miał porównanie z innymi, to może to potwierdzić. Hala Boracza to z kolei jest niedaleko Węgierskiej Górki, więc musielibyśmy sobie dojechać pociągiem bądź samochodem, to już zależy od naszych turystów. I przejść to nie jest jakiś bardzo trudny szlak do schroniska na hali Boraczej.
1: Dziś od Brennej po halę Boraczą, od utopców po jagodzianki, propozycje Tomasza Biernata, który jest przewodnikiem górskim, ale też jest prezesem PTTK w Katowicach.
2: Ekologia na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Nasza ulubiona pszczelarka Ula Mazurowska, która prowadzi pasiekę Krzysiek w Bytomiu Szambierkach. Za chwilę obali pewne mity. Po pierwsze, jak to jest z tymi złowieszczymi informacjami, które słyszymy? Chodzi o to, że pszczół jest coraz mniej, że ludzkość jest zagrożona. No i drugi temat, czy miejsce pszczół w mieście to jest na pewno dobre miejsce?
2: Rzeczywiście jest mowa o tym, że pszczół jest coraz mniej, trzeba je

0: chronić. Tylko to nie dotyczy pszczoły miodnej. To dotyczy dzikich zapylaczy, które rzeczywiście w momencie, kiedy my likwidujemy elementy środowiska naturalnego tam, gdzie one mogłyby znaleźć pożywienie, no to automatycznie one mają mniejsze szanse. Natomiast pszczołę miodną, jak każde zwierzę hodowlane, pszczelarz karmi, przynajmniej powinien karmić raz na jakiś czas, czyli zazwyczaj tyle, ile miodu zabierze, tyle powinien pokarmu na zimę tym pszczołom przygotować. Natomiast no, miasto rzeczywiście jest takie szczęśliwe dla pszczół miodnych.
1: Każde miasto?
0: Tak, każde miasto, bo Warszawa jest prekursorem w ogóle pszczelarstwa miejskiego w Polsce.
1: Katowice, jak już tak rozmawiamy o stolicach.
0: Tak, Katowice również. Kilka wysokościowców dalej. Masz pasiekę na dachu, tutaj masz przy muzeum też jest pasieka, więc w Katowicach jest też bardzo dużo pasiek.
1: Pszczoły w mieście czują się dobrze.
0: Tak, pszczoły w mieście czują się dobrze, bo po prostu tutaj jest co jeść. Bo o ile na wsi poszło w stronę monokultur, a w mieście nie ma czegoś takiego. W mieście cały czas coś kwitnie. Jak nie kwitnie wierzba na wiosnę, to potem kwitnie akacja, a potem ktoś sobie hoduje na przykład, nie wiem, zioła na balkonie i zapomni uszczykiwać czubki, więc mu na przykład bazylia pięknie zakwitnie, bazylia jest
1: bardzo. Pszczoła korzysta.
0: Oczywiście, pszczoła korzysta. I w związku z tym generalnie każde miasto, no, według mojej filozofii, należy traktować jako taki duży ogród, z którego pszczoły korzystają.
1: I Bytom tak jest, jak rozumiem.
0: Tak, jak najbardziej. Bytom jest wbrew pozorom bardzo zielonym miastem. W sumie dotyka do lasu, jest bardzo dużo ogrodów działkowych, więc naprawdę pszczoły mają tam, gdzie żyć.
1: A jeśli chodzi w ogóle o miasta, jak już tak rozmawiamy o miastach różnych, mamy tutaj jakieś takie, nie wiem, idealne miasto dla pszczół w regionie, czy to tak wszystkie miasta?
0: Ja myślę, że wszystkie miasta są okej. Niektóre miasta mają taką świadomą politykę jakby funkcjonowania pszczół w mieście, bo jest coś takiego w każdym mieście w zasadzie jak regulamin porządku. No i tam jest zawsze informacja o zwierzętach hodowlanych, więc te takie bardziej świadome miasta wyodrębniły pszczołę z tych zwierząt hodowlanych, żeby nie traktować jej tak samo jak na przykład, nie wiem, fermy drobiu czy jakieś obory.
1: Pszczoły mają się świetnie we wszystkich miastach, z tego wniosek. My spokojnie możemy ten miód
0: jeść. Tak. Były badania robione, nawet nasz Uniwersytet Śląski robił. Generalnie można wysłać, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, miód do laboratorium. Sprawdzą zanieczyszczenia, określą.
1: Miód, który kupiliśmy.
0: Tak, który kupiliśmy. Generalnie tak jest, że to pszczoła jest tym filtrem zanieczyszczeń. Więc, bo to ona zbiera nektar. Jeżeli nektar jest zanieczyszczony, no to ta pszczoła nie przeżyje po prostu.
1: A jaki jest ten twój rytm życia? Mówię tutaj o życiu pszczelarza w lecie czy wiosną, pewnie pracy jest więcej, a zima, jesień, co wtedy się dzieje?
0: No zima to jest taki okres remontowo-budowlany. Wtedy sobie szykujesz ramki do wymiany na przyszły rok, wtedy sobie przetapiasz wosk na przykład, robisz świece, wtedy właśnie na przykład jest czas na przeglądanie notatek z pasieki, jeżeli ktoś takie notatki robi.
1: Żeby... A ty robisz?
0: Jak pamiętam. Aha. Znaczy szukam cały czas idealnego rozwiązania, które będzie, bo to rzeczywiście pomaga, jeżeli się ma więcej niż tam powiedzmy 4 ule, gdzie na jakim etapie jest, jaki jest rozwój danej rodziny, co trzeba zrobić, co trzeba przywieźć, no to rzeczywiście takie, wiesz, notatki to wtedy się przydają. Natomiast no, kartka i długopis nie jest dobrym rozwiązaniem, bo zazwyczaj właśnie tak jak się śmieje, te ręce, o czym nikt nie myśli, są lepkie, brudne i w ogóle, i ani długopisów w tym nie da się dobrze trzymać, ani na tej kartce też dobrze pisać.
1: Czyli nadrabiasz różne takie zaległości, można powiedzieć, w zimie, tak?
0: Normalne przygotowanie.
1: Rytmy.
0: Rytm, tak, bo na przykład jak przyjdzie ci ten okres kwietnia, maja, kiedy jest największy rozwój rodziny, kiedy tam w zasadzie w tej pasiece to powinnaś być co 5 dni, no to nie masz po prostu czasu, żeby jeszcze w tym momencie odrutować ramki, albo coś tam, nie wiem, zbijać te ramki. I też musisz z wyprzedzeniem pomyśleć o kupnie na przykład syropu na zimę, bo potem się okaże, że wszyscy w październiku przypomnieli sobie, że te pszczoły trzeba nakarmić i tego syropu nigdzie nie ma. Więc to po prostu jest taki cały cykl roku pszczelarza jest jakoś tak uporządkowany.
1: Przed momentem Ula Mazurowska opowiadała o tym, jak wygląda kalendarz pszczelarza. Wiemy już, że bardzo pracowita jest wiosna, że pracowite jest lato. Troszkę lenistwa wkrada się jesienią czy zimą, ale no, wniosek jest taki, że do tej pracy z pszczołami trzeba się jednak przygotowywać przez cały rok. Ula Mazurowska prowadzi w Bytomiu Szobierkach pasiekę i udziela się w internecie. Ciekawostki z życia pszczół znajdziemy na przykład na uleuli.pl, ale także na instagramowym koncie Uli, gdzie mnóstwo filmów, mnóstwo zdjęć i ciekawostek oczywiście z życia pszczół.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Rozmawiamy z Tomaszem Biernatem, przewodnikiem górskim, prezesem PTTK w Katowicach. Rozmawiamy o różnych ciekawych miejscach w regionie. Wybieramy się wspólnie w góry, górki, góreczki.
3: Górka Bucze jest koło Górek Wielkich. Jest to niewielka góreczka, bo ma tam 300 ileś metrów wysokości. Ten szlak się w ogóle nazywa szlakiem Kamyka. Jest to związane z Aleksandrem Kamińskim, który napisał Kamienie na szaniec.
1: Za chwilę o bardzo interesującym, nieodkrytym miejscu, ale wcześniej i przypomnimy sobie o pewnych zasadach obowiązujących na szlaku. Aleksandra Brodziak, zapraszam. Rozmowa z Tomaszem Biernatem już teraz.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Rozmawialiśmy o tym, gdzie się z psem można wybrać, więc jeżeli pójdziemy w górach, w lesie z psem, no to przepisy mówią wyraźnie, że taki pies powinien być na smyczy cały czas. To jest jedna rzecz. Mało tego, jeżeli to będzie rezerwat przyrody, no to ten pies tam wejścia nie ma, tak?
1: Ale do żadnego?
3: Do większości, tak?
1: To bo trzeba, gdzieś coś...
3: To trzeba sprawdzać, tak? Bo na przykład Barania Góra, jeżeli byśmy chcieli z psem szlakiem Białej Wisełki czy Czarnej Wisełki, no niestety to odpada, tak? Można zapłacić mandat. No zresztą to jest zrozumiałe, tam jest najważniejsza ta przyroda, która tą przyrodę chronimy, tak? A nie no, pieski, które by sobie tam mogły troszeczkę zaburzyć ten cały układ. Także może propozycja taka, żeby wybrać się z pieskiem, niekoniecznie w góry. Mianowicie mamy coś takiego tutaj jak w okolicach Żor, w okolicach Orzesza i to jest nazwane po jeziorzem Palowickim. Wydobywano tam kiedyś rudę taką darniową, ubogą w rudy żelaza. Zresztą istniała tam też huta. No i pozostałością tych wyrobisk są stawy. I tych stawów jest bardzo, bardzo dużo. Jak teraz popatrzymy tutaj na mapę, to w zasadzie te stawy się ciągną na dosyć długim terenie. I jest tu bardzo dużo ścieżek. Więc można sobie tutaj przyjechać i na pewno parę godzin pochodzić i tutaj na pewno też można wziąć pieska, który się tutaj wybiega, a być może też skorzysta z kąpieli. Jest też pozostałość dawnej huty, to jest taka wieża gichtowa, to się nazywa, tej huty Waleska, bo tak ta huta się nazywała. No i to jest taki, powiedzmy, że zabytek postindustrialny, który będzie dodatkowym taką atrakcją.
1: Muszę zapytać o koty. Widziałam w social mediach, że są specjalne plecaki na kota i że ludzie z tymi kotami faktycznie gdzieś się czasami wybiorą. Wy też macie kota. Nie wiem, zabierasz kota na wycieczki i w ogóle teraz pytam ciebie jako przewodnika, którym też jesteś. Czy zdarza ci się widzieć kogoś z plecakiem, a w plecaku kot?
3: Nie widziałam jeszcze. W górach, przyznam szczerze, w schroniskach często, ale to są koty takie zadomowione, które sobie gdzieś tam żyją i korzystają i przychodzą i się albo przytulają, albo się łaszą, albo właśnie przychodzą, żeby coś zjeść. Wiem, że są takie plecaki, bo gdzieś tam na pewno mi to wpadło, ale nie w górach. No, wędrówka z kotem, trzeba by takiego kota przyzwyczajać od małego, bo nasz kot jest raczej kotem domowym. Wyjście z nim do weterynarza to jest już dla niego bardzo duży stres i każde wyjście gdziekolwiek byłoby też takim stresem. Więc jeżeli chcemy z kotem wychodzić, to musimy pamiętać, żeby przyzwyczajać go do tego od małego.
1: Wracamy do naszych wycieczek, bo coś jeszcze mamy, prawda?
3: To jest taki rezerwat, ścieżka przyrodnicza w Rachowicach. To jest za Gliwicami, Sośnicowice. I to nie jest jakiś bardzo duży teren, bo raptem ta ścieżka ma tam około 1,5 kilometra, ale fajny teren z mostkami drewnianymi, z takimi pomostami wśród drzew. Myślę, że na jakiś krótki spacer z małym dzieckiem jak najbardziej, jeżeli ktoś mieszka niedaleko. Także polecam też takie miejsce.
1: Kilka propozycji padło, a teraz czas na wyzwania, na takie wyzwania, zadania przygotowane właśnie przez PTTK.
3: Staramy się jakoś tak zachęcić turystów, że wprowadzamy, powiedzmy, kilka wycieczek, czy kilkanaście wycieczek w roku. No i wiąże się z tym też jakiś projekt, no żeby też turyści dorośli, ale nie tylko, mieli satysfakcję, że przeszli, powiedzmy, jakąś grań albo zdobyli jakąś określoną ilość szczytów. Wcześniej wprowadziliśmy koronę województwa śląskiego. Jest to projekt, który no w tej chwili prawie 1500 osób uczestniczy w tym projekcie, także całkiem sporo. Cały czas oczywiście też weryfikujemy na bieżąco górską znakę turystyczną, która ma swoje 90 już lat przeszło. No i co ciekawe, te nowe projekty też zyskują popularność i wprowadziliśmy słowackie szlaki, czyli główna grań Małej Fatry, Wielkiej Fatry, Niżnych Tatr z odznakami. Także za przejście, można to robić z nami, można to robić indywidualnie. Jest później odznaka za to, że ktoś taką trasę przebył. Ostatnim takim naszym pomysłem jest Beskidzki Włóczyki. Chodziło o to, żeby zachęcić też turystów nie tylko do zdobywania tych najwyższych szczytów albo najbardziej popularnych, ale żeby odnaleźć też inne, mniejsze szczyty, na które w zasadzie bardzo rzadko się trafia. Jest tych szczytów 150, także jest to plan na długie lata. Chociaż pewnie znajdą się tacy, którzy zrobią to w rok albo dwa. No i znaka ma 3 stopnie. Każdy sobie wybiera, jakie szczyty zdobywa na brązową znakę, srebrną i złotą. Tak to wygląda. No i to są naprawdę bardzo ciekawe szczyty. Zresztą tutaj za chwilę pokażę, bo też na mapie mam taki jeden, który też mogę zaproponować.
1: Ale tutaj gdzieś?
3: Tutaj też gdzieś niedaleko, mianowicie to jest Pogórze Śląskie. I ta górka się nazywa Bucze. Górka Bucze jest koło Górek Wielkich. Jest to niewielka góreczka, bo ma tam 300 ileś metrów wysokości. Zaczyna się ten szlak, który na nią prowadzi. Ten szlak się w ogóle nazywa szlakiem Kamyka. Jest to związane z Aleksandrem Kamińskim, który napisał książkę Kamienie na szaniec. Mało osób wie, że w Górkach Wielkich w dwudziestoleciu międzywojennym, a w zasadzie już w drugiej połowie lat 30. powstał ośrodek harcerski. I tam w 39 roku i bodajże w 38 również przebywali tacy harcerze, których znamy z książki Kamienie na szaniec, czyli Alek, Zośka i Rudy. Oni tam byli. Ten ośrodek w dalszym ciągu istnieje, tylko jest bardzo zaniedbany. Ja wiele lat temu starałem się, żeby został wpisany na listę zabytków województwa śląskiego, bo nie był.
1: A teraz?
3: W 2019 roku został wpisany, natomiast gmina Brenna nie ma pieniędzy, żeby to odrestaurować, odremontować. To są trzy duże budynki. To jest budynek ogólny, budynek kursów i budynek zuchów. Projektantem tych budynków był taki architekt Aleksander Laszczka, no, który projektował w stylu modernistycznym, bo to wtedy było zresztą sporo też w Katowicach powstawało tej moderny. Potem wojna przyszła, po wojnie coś tam się działo, ale w zasadzie od wielu, wielu lat to stoi puste i niestety niszczeje. Idąc sobie tym szlakiem właśnie na Bucze, tym szlakiem Kamyka, można sobie zobaczyć to, jak to wygląda, oczywiście nie wchodząc do środka. No i z tego, co wiem, poszukuje się inwestora, który by to kupił, no i żeby coś z tym zrobił, tak? Oczywiście mając też tego konserwatora zabytków, który będzie tego strzegł, żeby to zachowało ten pierwotny, modernistyczny kształt.
1: Na mniej znane, mniej oczywiste szlaki zapraszał Tomasz Biernat, przewodnik górski i prezes PTTK w Katowicach.
2: To warto wiedzieć.
1: A teraz świetnie znany gość naszego programu, Aneta Klimek-Jędryka z Fundacji Iskierka. Porozmawiamy o marzeniach fundacji i o tym, co udało się zrobić w ciągu ostatnich 20 już lat. Będzie między innymi o alpakach na szpitalnych oddziałach.
4: Moje osobiste takie marzenie jest takie, żeby takie organizacje jak nasza nie były potrzebne. Tak po prostu, żeby w momencie, kiedy zachoruje dziecko, system był na tyle wydolny, że będzie w stanie przejąć pewne działania i ucząc się od organizacji pozarządowych, zaopiekowywać dzieci i rodziców na różnych etapach, bo myślę sobie, że tak to powinno de facto działać. Czy zadziała, czy nie zadziała, ja się cieszę z tego, że
1: widzisz
4: jak...
1: progres na pewno,
4: widzę
1: tak?
4: progres, mhm. widzę progres w podejściu lekarzy, w nastawieniu na potrzeby dziecka, to widać na przykład, gdzie naszych remontów, bo myśmy przeprowadzili kilkanaście remontów oddziałów szpitalnych na terenie Śląska. I teraz, jak na przykład powstawało centrum w Zabrzu, to tam już jest ten budynek był projektowany z uwzględnieniem takich rzeczy, czyli ta świetlica już nie miała 5 m2 jak w innych oddziałach szpitalnych, albo nie było jej wcale, bo w Zabrzu 20 lat temu to był budynek pobiurowy, się wchodziło na onkologię i na ścianach były bałozerie. Nie było żadnej sali, gdzie dzieci mogłyby odrobić lekcje, porysować cokolwiek, zrobić cokolwiek. Psycholog, który musiał wejść do sali, gdzie są inni pacjenci, rodzice i nagle usiąść na łóżku i próbować rozmawiać z nastoletnim pacjentem. To się nie miało prawa tak naprawdę udawać w takich warunkach. Więc w momencie, kiedy przeprowadzaliśmy remonty w Zabrzu, w Chorzowie, zresztą już na nieocenionym oddziale, ale w Katowicach, to czy w Rzeszowie, staraliśmy się tak zmodernizować tą przestrzeń, żeby te najważniejsze właśnie potrzeby były zaspokojone. Ostatnio nasz remont zresztą w Katowicach był taki, że zadbaliśmy nawet o pomieszczenie do rozmowy rodzica z lekarzem, który musi przekazać najtrudniejsze informacje. Do tej pory się działo to na korytarzu albo w gabinecie doktora, jeżeli miał na to przestrzeń i możliwość. I to tak idąc właśnie całą tą ścieżką różnych potrzeb, czy sala do rehabilitacji, no bo ile można zrobić na łóżku szpitalnym? No musi być ta salka, gdzie są materacy, gdzie są piłki, można jakkolwiek z dzieckiem poćwiczyć. Myślę sobie, że po tych 20 latach i też działania nie tylko naszej organizacji, ale też innych organizacji w Polsce, bo przy każdym z ośrodków działają jakieś stowarzyszenia i fundacje, personel medyczny i system też już widzi, o co trzeba zadbać i teraz kolejne oddziały czy ośrodki, które są budowane albo remontowane, widzimy już tą różnicę,
1: czyli
4: że jest łatwiej, uwzględniane są też te inne potrzeby, nie tylko stricte medyczne.
1: Czy to jest tak, że gdzieś podpatrywaliście, że nie wiem, no są takie, a nie inne warunki, których u nas brakuje? Czy to, co się udało zrobić, to jest kwestia po prostu waszych obserwacji wyłącznie tutaj? Czy była jakaś podpowiedź, jakieś rozwiązania z zewnątrz, gdzieś tam przekazywane? Współpracujecie może z jakąś organizacją podobną?
4: No. Współpracujemy, bo uważamy, że nie ma sensu wyważać drzwi, które czasami są już otwarte i warto się uczyć od tych, co już pewne rzeczy zrobili, albo zrobili to na większą skalę. My jesteśmy od kilku już ładnych lat członkiem CCA Europe. To jest organizacja międzynarodowa zrzeszająca wszystkie stowarzyszenia, fundacje działające na rzecz dzieci onkologicznych na całym świecie. Bierzemy udział na bieżąco w spotkaniach roboczych, warsztatach, ale między innymi dzięki temu mieliśmy też możliwość pojechania i zobaczenia, jak funkcjonują szpitale, na przykład w Stanach Zjednoczonych, zostaliśmy też zaproszeni do współpracy z Fundacją St. Jude, która prowadzi na najważniejsze i największe szpitale w Stanach Zjednoczonych, prywatne. Była możliwość zobaczenia, jak taki szpital został zaprojektowany, jak funkcjonuje z całym zapleczem, tak więc no, wyjazd tam też otwierał nam oczy i możliwości. Też robiliśmy takie wyjazdy w Europie, jeśli chodzi o właśnie porównywanie i ta współpraca temu służy, żeby się przyglądać temu, co, gdzie, na jakim etapie jest realizowane, żeby my tutaj wspomniali, bo to, co jest fajnym trendem i bardzo dobrym trendem, to, że standaryzuje się opiekę pediatryczną, onkologiczną w Europie i na świecie. Czyli wszystkie stowarzyszenia i lekarze też dążą do tego, żeby ujednolicić protokoły leczenia, czy to dziecko jest leczone w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, czy w innych częściach świata. Widzieliśmy takie szpitale marzeń, powiem szczerze, no robią ogromne wrażenie.
1: Czyli jeszcze coś przed nami, tak?
4: Myślę, że jeszcze dużo przed nami, bo tak jak robiliśmy rewolucję, na przykład wprowadzaliśmy alpaki na oddziały szpitalne, co było ogromnym poruszeniem i też precedensem, bo okazuje się, że zrobiliśmy to znowu jako jedni z pierwszych. Ale tak, bardzo dużo jest pomysłów na wnoszenie takiej naturalności w przestrzeń szpitalną, czyli wszelkiego rodzaju kontakt z naturą, przyjazdą, żeby te szpitale nie były pozbawione jakichś ogrodów, jakichś miejsc zielonych, do których można wyjść i po prostu zobaczyć kawałek świata.
1: Ja jestem na tym etapie, że kwiatka do szpitala to nie bardzo, nie?
4: Kwiatka do szpitala nie można.
1: Więc... A gdzie indziej można?
0: W amerykańskich filmach widziałam, że można.
4: Można, więc wszystko kwestia zabezpieczenia i podejścia. No owszem, jest to jakieś tam ryzyko, ale myślę sobie stworzenie takiego miejsca, gdzie pacjent może wyjść i usiąść na ławce, gdzie jest zielono, gdzie słychać ptaki, widać kawałek nieba, to też są takie momenty bezcenne w trakcie tej izolacji szpitalnej. Kontakt ze zwierzętami, no ja się ogromnie cieszę, bo my wprowadziliśmy oddogoterapię na oddziałach onkologii dziecięcej i to jest coś, co było nie do pomyślenia. Cieszy mnie ta zmiana podejścia. Też widzimy, czy w pokoleniu tych lekarzy, pielęgniarek, że jest dużo większa elastyczność, dużo większa wyrozumiałość i widzenie tych wszystkich plusów i korzyści niż tylko ryzyk i zagrożeń.
1: Aneta Klimek-Jędryka z Fundacji Iskierka mówiła o tym, jak w ciągu ostatnich 20 lat zmieniły się realia na oddziałach szpitalnych, także dzięki Iskierce. Iskierka wspiera dzieci chore onkologicznie, wspiera też rodziców chorych dzieci.
2: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: W naszym magazynie poruszamy ważne i ciekawe tematy. Magda Tkaczyk, zapraszam. Pomysł stworzenia Górnośląskiego Parku Etnograficznego zrodził się w 1953 roku, ale otwarcie nastąpiło aż 23 lata później, bo w 1975 roku. Muzeum ma więc już ponad pół wieku i od ponad 50 lat przyciąga żywą historią. Wnętrza domów są w pełni wyposażone w oryginalne sprzęty sprzed lat, są też żywe zwierzęta gospodarskie. O tym niezwykłym miejscu, niemal w centrum miasta, opowiada dyrektor Muzeum Etnograficznego w Katowicach, Paulina Ciusgórska.
2: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
6: Trochę magiczne miejsce w aglomeracji śląskiej, bo z przestrzeni, w których pojawia się coraz więcej szklanych elementów, przenosimy się do miejsca, w którym jak gdyby czas się zatrzymał, do miejsca, które przenosi nas w ten okres, który pamiętamy z książek.
7: Jesteśmy też takim specyficznym muzeum, sporo muzeów skansenowskich w Polsce i na świecie, mieści się gdzieś na obrzeżach miast, bo powstawało na bazie wsi dawnej. Stąd też na bazie tej wsi powstawało muzeum. U nas jest odwrotnie, my jesteśmy na terenie Parku Śląskiego, czyli takiego miejsca, które powstało, po prostu było pomysłem, koncepcją wielu architektów, rozbudowywało się i między innymi znalazło się na tym terenie, na terenie Parku Śląskiego, miejsce dla naszego muzeum. No i tak już od 50 lat faktycznie jesteśmy takim wehikułem czasu i kolejne pokolenia odkrywają, myślę, po swojemu to miejsce. To jest też ważne, że ten czas się zatrzymał, natomiast ten czas jest interpretowany przez kolejne pokolenia zupełnie inaczej. Są tacy, którzy jeszcze pamiętają, jak wchodzą do wnętrz naszych chałup i mówią, u mojej babci były takie meble, albo u mojej babci była tak wybielona ściana, albo był taki obraz na ścianie, ale są też tacy, dla których, czyli młode pokolenia, dla których to jest totalna historia, czyli jakby poznają z poziomu kompletnego odkrywania wszystkiego dla siebie nowego. No i to też są takie wyzwania dla muzeów takich jak nasze, żeby też tłumaczyć ten świat, który dawno minął i którego odbiorca może zupełnie nie kojarzyć. Natomiast rzeczywiście mamy gdzie się cofnąć w czasie, bo powierzchnia naszego muzeum to ponad 20 hektarów, więc jest to bardzo duża przestrzeń. Jesteśmy jednym z większych skansenów w Polsce, jeżeli chodzi o powierzchnię i też o zasoby. A skoro o tym mowa, to mamy ponad 70 obiektów architektury drewnianej różnej maści, bo tu mówimy o dużych, w miarę dużych obiektach, takich, bez których wieś z tamtych czasów nie mogła się obejść. Czyli mówimy o kościele, mówimy o chacie sołtysa, mówimy o szkole, o karczmie, nawet mamy areszt naprzeciwko karczmy i różnego rodzaju spichlerze, chlewiki, zagrody, bo całe muzeum jest oparte na koncepcji właśnie zagród prezentujących różne części naszego regionu. Także osoby, które przyjeżdżają do nas albo dopiero co na przykład zamieszkały i chciałyby dowiedzieć się czegoś o miejscu, gdzie się osiedliły, mogą faktycznie się do nas wybrać i zobaczyć tę, nie ma co ukrywać, różnorodność i specyfikę naszego regionu, bo wchodzimy w przestrzeń górską, czyli najpierw Podgórze Cieszyńskie, tam zapoznajemy kulturę górali beskidzkich, później idziemy poprzez chaty Pszczyna, następnie ten Górny Śląsk, mam na myśli chociażby Katowice, również z Rudy Śląskiej mamy obiekty, a dalej przechodzimy w stronę już dawnej Małopolski i Zagłębia Dąbrowskiego, to też jest na terenie naszego muzeum.
5: A jaki jest najstarszy obiekt?
7: to spichlerz z Wojkowic. Badania drewna, czyli dendrochronologiczne, potwierdzają, że pochodzi z XVII wieku. Jest to, mimo że bardzo stare, to całkiem okazały obiekt, piętrowy spichlerz, który znajduje się w centralnym miejscu na dużej łące, bardzo specyficznym, ponieważ niedaleko tak zwanych kręgów ogniskowych, my tak nazywamy miejsce spotkań, ponieważ w naszym muzeum można sobie zorganizować ognisko. Można je zamówić, często się to dzieje, rodziny z dziećmi, bądź też klasy, czy jakieś spotkania towarzyskie właśnie w tym miejscu są organizowane i to właśnie niedaleko tego spichlerza. Natomiast sporo obiektów pochodzi z wieku XVIII, XIX. Mamy kilka takich perełek, kościół z Nieboczów z 1794 roku, przepiękny i wyjątkowy, z wyjątkową historią, bo nazywany jest kościołem wędrownym, ponieważ faktycznie wcześniej był posadowiony w Nieboczowach, następnie trafił do Kłokocinia, a dopiero w latach 90. został sprowadzony do naszego muzeum.
6: Czego nie spodziewają się osoby, które odwiedzają muzeum?
7: Najczęściej zdziwione są tym, że mamy tak dużo obiektów i że mamy te obiekty takie różnorodne. Ja właśnie, że mamy na przykład wiatrak, że mamy młyn wodny. Rozpoczęliśmy inwestycję zmierzającą do modernizacji młyna, tak żeby w młynie płynęła woda, więc to będzie naprawdę, myślę, niesamowita atrakcja, żeby zobaczyć po pierwsze, jak woda przepływa przez koło młyńskie na zewnątrz. Ja już słyszę ten szum. Natomiast wnętrze również się uruchomi, bo cały mechanizm za pośrednictwem koła młyńskiego i wody będzie uruchomione serce młyna wewnątrz. Będzie można zobaczyć jakby tak naprawdę cały proces mielenia zboża. To jest jedno miejsce, gdzie to zboże się mieliło. Natomiast właśnie po drugiej stronie młyna mamy wiatrak, który jest po remoncie. Można go zwiedzać na naszych wydarzeniach specjalnych, na naszych imprezach. Wiatrak jest otwarty. Można go odwiedzać z przewodnikiem i również mamy wtedy uruchomione śmigi, także można zobaczyć ten sielski krajobraz i w tym sielskim krajobrazie właśnie wiatrak, który się porusza.
6: Muzeum etnograficzne to jest takie miejsce, w którym czas się zatrzymał. Ale nie do końca, bo ten czas jednak on biegnie, rytm nadają pory roku.
7: Dokładnie tak. Poza tym, że udostępniamy ekspozycję, że jest tam na terenie ekspozycji również są umieszczone informacje odnośnie obiektów, skąd pochodzą. Prowadzimy również taką działalność merytoryczną związaną z przekazywaniem informacji, edukowaniem i opowiadaniem o tym, jak dawniej żyli ludzie. Czyli nie tylko pokazujemy obiekty, ale też prowadzimy też i prace naukowe, badawcze. Natomiast popularyzacja, edukacja to jest też element naszej działalności, tak żeby pokazać obraz całościowo, obraz życia właśnie na dawnej wsi. Myślę, że wielu z nas to też jest takie, czym ludzie są zaskoczeni. Na przykład są zaskoczeni tym, że mamy zwierzęta gospodarskie w muzeum, bo mamy krowę, mamy kozy, mamy kury, są króliki, więc wszystkie te elementy po raz kolejny niezbędne do tego, żeby na wsi się utrzymać, żeby mieć jedzenie, albo właśnie też o tym opowiadamy podczas spacerów etnograficznych, że te zwierzęta są nie tylko do oglądania, ale właśnie opowiadamy istotę posiadania tych zwierząt, że były potrzebne na to, żeby mieć wełnę, bo mamy stado owiec, mamy 15 owiec, które można zobaczyć, ale też właśnie dotknąć ich runa, czyli w tych chatach z Istepnej chociażby, tych góralskich, prezentujemy właśnie to, w jaki sposób żyli ludzie, że tam są narzędzia do obróbki wełny, że właśnie tym się ludzie trudnili w tamtym rejonie, jak się ubierali, jak żyli. No jest tam taka, myślę, przy opowieści z przewodnikiem, no można wręcz namacalnie poczuć, że siedząc w izbie, co by nie mówić, akurat bogatego gospodarza, ale no wyobrażamy sobie, w jaki sposób wszyscy spali w jednej izbie i jest tam opowieść właśnie o tym, gdzie dziadkowie, a gdzie gospodarz, a gdzie dzieci. No i później jest taka konsternacja, że faktycznie no, nie było to takie lekkie życie. Oprócz tego właśnie nawiązywała pani do tego roku życia na wsi. Tak naprawdę to też pokazujemy właśnie poprzez prezentację obrzędów różnego rodzaju. Mamy kilkanaście imprez w ciągu roku. Warto zerknąć na nasze kalendarium, bo w zasadzie każdy każdego miesiąca coś się w naszym muzeum dzieje większego w kontekście właśnie prezentacji, czy obrzędów, czy muzyki, bardzo często to się łączy. Mamy też sporo kulinariów, czyli można przy naszych imprezach dobrze zjeść, bo to jest też element kultury, którą prezentujemy. Zresztą nasza działalność została doceniona, otrzymaliśmy nagrodę Wawrzyn za właśnie promowanie kulinariów i tej turystyki regionalnej. Także to też można u nas poczuć tę wieś wszystkimi zmysłami, jak ta tradycja rezonuje teraz, jak z tej tradycji potrafimy czerpać i właśnie to jest i muzyka, i to są kulinaria. Bardzo często koła gospodyń tak naprawdę pokazują jakieś eksperymentalne również swoje wytwory, bo to jest właśnie o tym, jak pani sama powiedziała, czas się zatrzymuje, ale my jednocześnie z tej tradycji, z tej historii czerpiemy i robimy po prostu użytek.
6: A ile w nas samych, współczesnych ludziach jest jeszcze tej tradycji?
7: Ja myślę, że całkiem sporo i to się też później odkrywa na różnych warsztatach. Mamy bardzo dużo osób młodych, które nas odwiedzają, które mają taką potrzebę odnalezienia się trochę w świecie albo spróbowania odnalezienia swoich korzeni. Też no, odkrywamy pewne prawdy, które są w nas od zawsze. To mówiłyśmy o tym przed audycją, że te wiosenne porządki, one też się znikąd nie wzięły w nas. No, każdy czuje zew, że ten początek roku to jest coś, to może być coś wielkiego. Mamy taką potrzebę i jak się okazuje od zawsze ona w nas jest, żeby zrobić porządek, żeby posprzątać. No to właśnie my też na tym początku, w tym początku roku staramy się właśnie pokazywać, czy na przykład poprzez posty na Facebooku właśnie takie merytoryczne, pokazujące, że co w danym miesiącu, jak się ludzie przygotowywali właśnie na przyjście wiosny, na przyjście tego nowego. Oczywiście wiązało się to z tym, że po zimie trzeba było po prostu tę chałupę uprzątnąć i tam było bardzo dużo różnego bałaganu, którego trzeba było się pozbyć, żeby w jakichś dobrych warunkach egzystować. Natomiast no, było mnóstwo tych zadań właśnie po zimie związanych, chociażby z myciem okien, czego nie lubimy współcześnie, prawda? Natomiast wtedy to było obligatoryjne, że trzeba było po tej zimie, kiedy się paliło w piecu, w różny sposób ogrzewało, no to trzeba było tę izbę po prostu wyprzątnąć. My to mamy, czasami się zastanawiamy skąd, no ale odpowiedź jest między innymi w naszym muzeum, poprzez właśnie opowiadanie o tym życiu na wsi, o tym życiu zgodnie z naturą, o tym, że mamy taką potrzebę, kiedy pracujemy fizycznie, albo odwrotnie, kiedy pracujemy umysłowo, żeby popracować fizycznie, że ta równowaga jest ważna. My jakiś czas temu publikowaliśmy taką książkę w Dobra Rada Złota Warta, Porady XIX-wiecznej gospodyni. I tam było takich 10 zasad dla ducha i ciała. No absolutnie wszystko aktualne, coś z czego uczymy się na różnych szkoleniach z coachem, to jest właśnie to złapanie tego balansu. Pracujesz fizycznie, rozwiąż krzyżówkę, pomyśl trochę, rozerwij się, zrób coś artystycznego. Pracujesz umysłowo za biurkiem, widzimy to u siebie. Jak bardzo dużo ludzi chce u nas wykopać kartofle na święcie ziemniaka. Jak dużo osób chce wypleść sobie wianki. Jak dużo osób na imprezie o chlebie, zbożu i ziołach, która jest w sierpniu, wypytuje zielarkę, które zioło jest na co. Ludzie częstują się naparami, które są przygotowane w naszej chacie zielarki, które często możemy sami w domu zrobić. To jest kwestia wiedzy, przeczytania tego. Niekoniecznie na YouTubie, prawda, ale w jakichś opracowaniach, poradnikach, książkach, co na co, jak smakuje, no i po prostu też takiego eksperymentowania. To u nas też można zrobić i myślę, że wiele osób nam ufa, bo właśnie nie tylko nasi pracownicy, ale my zapraszamy ekspertów różnych dziedzin. Były panie od zajmowania się wełną, które no nie są tutaj takim YouTuberem, który tam prezentuje jakiś filmik, tylko naprawdę mają rzetelną wiedzę, znają się na narzędziach, znają się na rodzajach wełny. No i właśnie zapraszamy też twórców ludowych, też znawców tematu, czy kulinaria, pani profesor Świtała-Trybek, która zna się właśnie na sposobach przyrządzania, na kiszeniu. Będziemy też wydawać książkę właśnie o kapuście i ziemniakach. Ona jest w tym temacie ekspertem. zajęte, ale to właśnie dzięki takim spotkaniom nasi odwiedzający mają szansę dowiedzieć się z bezpiecznych, z dobrych źródeł o tym, co faktycznie, na co jest potrzebne, jak coś stosować, albo jak właściwie na przykład wykonać sobie jakąś przyprawę, bądź też jakiś napar. Także to też jest wartość dodana zdecydowanie naszych imprez plenerowych, na które zapraszam.
6: Górnośląski Park Etnograficzny w Katowicach można odwiedzać cały rok i jak mówi dyrektor Muzeum Paulina Ciusgórska, można tam znaleźć nie tylko kawałek historii, ale też przede wszystkim można tam ciekawie i kreatywnie spędzić czas z dala od miejskiego zgiełku.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Jak dobrze znacie miejsca, w których mieszkacie? Warto zadać sobie to pytanie, bo czasem okazuje się, że w poszukiwaniu wrażeń czy atrakcji wyjeżdżamy bardzo, bardzo daleko. Tymczasem już za rogiem są rzeczy, które tylko czekają na odkrycie. Za chwilę o nich porozmawiamy. Magda Tkaczyk, zapraszam. To, co ciekawego ma do zaoferowania Śląsk, nie tylko mieszkańcom, ale też turystom, wie najlepiej Śląska Organizacja Turystyczna. O jej działalności, ale też o miejscach, które warto odwiedzić, opowiedziała nam Agnieszka Sikorska.
2: Aktywnie na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Na początek zapytam o samą Śląską Organizację Turystyczną. Czym się zajmujecie?
8: Jesteśmy stowarzyszeniem, którego członkiem może być w zasadzie każdy, począwszy od samorządów, w tym samorządu województwa śląskiego, ale też poprzez przedsiębiorców turystycznych, hotele, biura podróży, po atrakcje turystyczne. Wiele obiektów szlaku zabytków techniki jest naszymi członkami, ale też również inne stowarzyszenia, na przykład oddziały PTTK-u. Zajmujemy się promocją turystyczną województwa śląskiego, czyli promujemy nasz region jako... Nazywamy to w naszym slangu, w naszej branży destynację turystyczną po to, żeby coraz więcej turystów do nas przyjeżdżało, ale żeby też mieszkańcy naszego regionu wiedzieli, gdzie mogą wypoczywać w swoim wolnym czasie, gdzie pojechać, czy to na rower, czy na kajak, czy zwiedzić jakieś muzeum, więc to jest nasza działalność statutowa. Współpracujemy ściśle z innymi podmiotami, z zarządzającymi markami turystycznymi, takimi jak na przykład Jura Krakowsko-Częstochowska, Beskidy, Śląsk Cieszyński, Kraina Siedmiu Rzek czy Kraina Górnej Odry. To wszystko na naszym terenie, na terenie naszego województwa śląskiego. Promujemy szlak zabytków techniki, koordynujemy również i promujemy szlak kulinarny Śląskie Smaki. Zajmujemy się oznakowaniem tras rowerowych. Robiliśmy to w przypadku szlaku Orlich Gniazd czy trasy rowerowej Velosoła czy pętla Lasy Rudzkie. To są nasze pomysły i nasza inicjatywa. Stworzyliśmy również profesjonalne szlaki kajakowe praktycznie na wszystkich rzekach naszego regionu, które nadają się do spływów kajakowych. Prowadzimy portal informacji turystycznej, koordynujemy w ogóle działalność punktów informacji turystycznej, robimy badania dotyczące ruchu turystycznego, żebyśmy wiedzieli, skąd przyjeżdżają do nas turyści. Jeździmy na imprezy promocyjne, na targi turystyczne, wydajemy przewodniki, mapy, no sporo tego. Przyjmujemy dziennikarzy, influencerów, pokazując im atrakcyjność turystyczną naszego regionu.
6: Czyli jeżeli czegoś nie wiemy o Śląsku, to warto zajrzeć na stronę Śląskiej Organizacji Turystycznej.
8: Serdecznie zapraszam na nasz portal główny, to jest slaskie.bezpolskichznaków.travel. Tam znajdziecie Państwo również dojścia do multisajtów, jak to nazywamy, czyli serwisów tematycznych, które traktują na przykład, jeżeli nas interesują rowery, to tylko o rowerach, czy szlak zabytków techniki, wspomniane właśnie szlaki kajakowe, czy na przykład atrakcje dla rodzin z dziećmi.
6: A czego my sami, Ślązacy, nie wiemy o tym turystycznym Śląsku?
8: Myślę, że nadal go odkrywamy. Coraz popularniejsze stają się takie małe wyprawy z przewodnikami po naszej najbliższej okolicy. Sama byłam na przykład na zwiedzaniu Szopienic, gdzie przewodnik opowiadał o historii, ale też na tym spacerze było bardzo wielu mieszkańców, którzy mogli podzielić się również swoimi jakimiś doświadczeniami, opowieściami, jak to wyglądało i jak dużo się zmieniło. Więc to są w tej chwili taki trend, że mieszkańcy stają się również turystami w swoim własnym mieście, starają się go poznać, jego historię, często obiekty, które mijali bezimiennie, przechodząc do pracy, do szkoły, poznają dzisiaj ich historię, że w tej kamienicy mieszkał ktoś sławny, tam się coś ciekawego wydarzyło. to są teraz trendy, które właśnie takich małych wypraw, które mieszkańcy naszego regionu uczestniczą w nich. Jest tych spacerów coraz więcej, bo coraz więcej miast właśnie taką formę zagospodarowania wolnego czasu dla swoich mieszkańców i przyjeżdżających właśnie oferuje.
6: No to wymieńmy jeszcze turystyczne top 5 Śląska.
8: W tym naszym obszarze województwa śląskiego mamy też Jurę Krakowsko-Częstochowską. Mamy też Śląsk Cieszyński czy Beskidy. No dobrze, zacznę od północy. No to top 5 na pewno, jeżeli chodzi o zamki, to jest Ogrodzieniec, Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu, ale tak naprawdę cały szlak Orli Gniazd, bo rzeczywiście turyści przyjeżdżający to w zasadzie nie pozostawiają żadnego zamku niezwiedzonego, jak mi wiadomo. Na pewno tutaj w Katowicach to jest Nikiszowiec i Muzeum Śląskie. Takim sztandarem jest na pewno Guido, czyli kopalnia Guido w Tarnowskich Górach, w zasadzie z kompleksem Sztolni Królowa Luiza. Obiekt światowego dziedzictwa UNESCO, czyli kopalnia srebra w Tarnowskich Górach. Bardzo dużym powodzeniem cieszy się w ogóle Bielsko-Biała. Pewno Cieszyn, bardzo znany również wśród turystów przyjeżdżających, cieszący się chociażby tą popularnością z tego względu, że możemy być jednocześnie w dwóch państwach, że wizerunek rotundy romańskiej z wzgórza zamkowego znajduje się na 20-złotówce. To też są bardzo często zdjęcia robione przez turystów i potem idące w świat na Instagramie. Zyskujący coraz większą popularność Zamek Piastowski w Raciborzu. No to myślę, że to są takie sztandarowe obiekty. No jeszcze oczywiście nie mogę zapomnieć o Muzeum Zamkowym w Pszczynie i w ogóle całym Parku Pszczyńskim. To cały kompleks połączony również z pokazową zagrodą żubrów. No to jest cały dzień, jeśli jesteśmy w ogóle w stanie to nawet zobaczyć jednego dnia.
6: O śląskich atrakcjach turystycznych mówiła dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska. Zajrzyjmy teraz do miejsca, gdzie każdy może liczyć na pomoc. To Biuro Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Jest w każdym większym mieście. Bezpłatnie pomaga w sporach między osobą kupującą, sprzedawcą czy firmą, która wykonuje usługi. O tym, na jakie wsparcie można liczyć, mówi Miejska Rzecznik Konsumentów w Tychach Katarzyna Szostak-Zjawione.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Śląska i Zagłębia.
6: Czego nie wie konsument? A co powinien wiedzieć?
9: Bardzo nie chciałabym, żeby taką wiedzą tajemną była świadomość naszych konsumentów, że jest ktoś taki jak Rzecznik Konsumentów. Podczas spotkań z konsumentami w różnym wieku, bo i w szkołach, i z naszymi seniorami wybrzmiewa wiele informacji. Mówimy o prawach, ale też i obowiązkach konsumenta. Ale dla mnie najważniejszą informacją, tą kluczową jest, żeby ten nasz odbiorca wiedział, że jest ktoś taki jak Rzecznik Konsumentów i ten Rzecznik Konsumentów jest w każdym mieście bądź w powiecie, że w sporach z przedsiębiorcą ten konsument nie jest sam, nie jest pozbawiony ochrony i wsparcia. Więc to jest dla mnie ta kluczowa informacja, którą chciałabym, żeby każdy konsument wiedział, że taka pomoc dla niego jest mu zapewniona.
6: A z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Państwa konsumenci?
9: Myślę, że od wielu lat to się powtarza. Ta struktura skarg jest dość podobna. Jeśli chodzi o usługi, to bardzo dużo skarg dotyczy usług telekomunikacyjnych, głównie tych zawieranych w trybie na odległość. Skargi dotyczą również usług turystycznych, ale też takich bieżących dnia codziennego, tak? Czyli jakaś usługa naprawy nawet kranu, jakaś wulkanizacja, usługi naprawy pojazdów mechanicznych, samochody. To są naprawdę skargi w dużej ilości. A jeśli chodzi o niewykonywanie umów, no to też reklamacje towarów, głównie jest to odzież, obuwie, ale też sprzęt AGD, RTV. Myślę, że to są takie typowe skargi konsumentów.
6: Ilu osobom rocznie pomagacie?
9: Około 2000 skarg wpływa rocznie do Biura Rzecznika w Tychach. Dostrzegamy taką tendencję spadkową, natomiast no, upatrujemy to absolutnie w takiej świadomości naszych konsumentów i bardzo chcę wierzyć w to, że te działania edukacyjne, informacyjne, które wdrażamy, które realizujemy, które są dla nas naprawdę bardzo ważne, właśnie sprawiają, że ten konsument wystarczy, że właśnie przeczyta nasz post na Facebooku, instrukcję, jak należy się zachować w danej sytuacji i już wie, co robić, już jest wyposażony w tą wiedzę i jest samodzielny.
6: A są takie okresy w roku, gdzie tych skarg konsumentów jest więcej?
9: Na pewno, to okresy świąteczne, okres wiosenny, świąt Wielkiej Nocy i potem bożonarodzeniowy okres na pewno jest takim okresem wzmożonej aktywności naszych konsumentów. No i okres wakacyjny. Tutaj skargi, które dotyczą usług turystycznych, to na pewno też odnotowujemy większej ilości.
6: A czerwone flagi przy na przykład zamawianiu wycieczki albo jakiegoś pobytu, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
9: Przede wszystkim czytajmy opinie. Relacje innych konsumentów są, myślę, najważniejszą taką informacją, jak jest naprawdę. Oczywiście też musimy te opinie przefiltrować, tak, no bo to nie każdego klienta jesteśmy w stanie zadowolić w 100%. Każdy z nas ma różne oczekiwania. Natomiast to na pewno jest jakiś obraz. Sprawdzajmy też organizatora, tak, czy faktycznie działa legalnie, ma działalność zarejestrowaną. I myślę też, że takie wpisy w różnych portalach społecznościowych, które dają nam też obraz kondycji danego przedsiębiorcy, to też jest ważne i jest to jakiś sygnał. A przede wszystkim czytajmy. Przede wszystkim czytajmy umowę, czytajmy te oferty, również tym małym druczkiem napisane. Dobrze sobie zachować zawsze zrzuty ekranu z chwili, kiedy zawieramy umowę, bo te oferty mogą się zmieniać, mogą być później modyfikowane, co niestety czasami się też zdarza. Więc to na pewno o to zadbajmy. No przede wszystkim myślę to czytanie umowy ze zrozumieniem i taka dbałość o to, by w tej umowie były odzwierciedlone wszystkie nasze oczekiwania, wszystkie te uzgodnienia, które są dla nas decydujące, czy ma być ten aquapark, jaka ma być odległość od morza, jaka ma być forma wyżywienia, jakie mamy ubezpieczenie, bo to też jest ważne. To myślę, że musimy zadbać o to, żeby to wszystko było zawarte w umowie.
6: O tym, jakie są prawa, ale też o tym, jakie są obowiązki konsumenta, mówiła miejska rzecznik konsumentów w Tychach Katarzyna Szostak-Zjawione.
2: Z mikrofonem przez Śląsk i Zagłębie.
6: Adopcja psa to cudowna i piękna chwila. Większość ludzi, szukając czworonoga, bierze pod uwagę szczeniaki lub młode, zdrowe, energiczne i aktywne psy. Dlatego jest jeden rodzaj adopcji, który jest szczególny, czyli adopcja psiego staruszka, który szczególnie zasługuje na dom. O zaletach psich seniorów mówi kierownik w miejskim schronisku dla zwierząt w Tychach, Katarzyna Bortel. Jakie największe obawy mają potencjalni właściciele, adoptując starszego psa?
10: Takie argumenty, których używają najczęściej, to jest tak, że ja się tu przywiążę, pokocham, a on za chwileczkę nam odejdzie i nie jestem na to przygotowany, chcę mieć psa, którego, nie wiem, zrobię, wychowam pod siebie. Też kwestie potrzeb młodego psa czy młodego kota są zupełnie inne niż seniora. One muszą się wyszaleć, one muszą mieć dużo ruchu, a psi seniorzy czy tam koci seniorzy, no to wiadomo, że więcej już odpoczynku, dużo spanka, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa. Na szczęście zdarzają się osoby, które otwierają swoje serca przed seniorami. Mieliśmy taką bardzo udaną adopcję Daisy, takiej jamniczki, która u nas miała usuwane obydwie listwy mleczne, bo miała guzy na tych listwach, mastektomię miała robioną, no po prostu potem miała wszystkie ząbki usuwane, no cały czas coś się z nią działo, była bardzo, bardzo tutaj u nas leczona i wszystko było niby dobrze. Wyniki krwi były super, ale z dnia na dzień nam ten piesek gasł. Po prostu nie chciała wychodzić już nawet z wolontariuszami na spacery, nie chciała opuszczać swojego kojca. No i cały czas szukaliśmy przyczyn zdrowotnych, co się z nią dzieje. Już była przebadana na każdą stronę, wszystko już było w porządku. Znalazła się rodzina. No i tutaj po prostu wow, wielkie. Pies odżył. Nagle po prostu się okazało, że depresja. Po prostu to była depresja psia w schronisku. Nie daliśmy jej takich warunków domowych, jakie powinna mieć, a wcześniej widocznie ten piesek był w domu u kogoś. Z jakichś powodów znalazł się na ulicy. My nie doszliśmy jej historii do końca. Także takie adopcje też się zdarzają seniorów. Zresztą mieliśmy kilka takich adopcji starszych piesków i zawsze te adopcje nas no, najbardziej wzruszają, bo no, są takie najtrudniejsze, najbardziej emocjonalne i wzruszające.
6: No to może zalety posiadania psiego albo kociego seniora. Jakie to są zalety?
10: Jakie to są zalety? No myślę, że przede wszystkim to, że te psiaki nie potrzebują tak dużo ruchu. Nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić długich spacerów, czy robić jakichś sportów z pieskiem, czy jakichś aktywności takich psich. Po prostu to są psiaki, które tak naprawdę 14-16 godzin na dobę muszą sobie odpoczywać, więc uwielbiają sobie leżeć ze swoim właścicielem, nie wiem, na kanapie, oglądać serial, czytać książkę, więcej czasu przebywają w domu, no i są po prostu, jak się patrzy w te oczy takie szczęśliwe, no to myślę, że to po prostu no, miłość, no. No takie naprawdę psi, koci, seniorzy potrafią dać tyle serca i tyle uczucia miłości, no poczucie, że uratowało się komuś życie, tak, że że ten psiak nie musi odchodzić w schronisku jako taki piesek niczyj, tylko po prostu w domu, jeżeli już taka jest sytuacja, więc no same plusy.
6: O psich seniorach mówiła kierownik w miejskim schronisku dla zwierząt w Tychach Katarzyna Bortel.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: W naszym magazynie zajrzymy do teatru, ale od kulis. Porozmawiamy o aktorstwie, a dokładniej o warsztatach aktorskich. Czym są i co dają? Czy w każdym z nas jest odrobina aktora? No i jak zacząć przygodę za sceną? Już za chwilę ciekawi goście i tematy. Magda Tkaczyk, zapraszam. Wprowadzamy modę na teatr. Tak, o Teatrze Żelaznym w Katowicach mówią jego twórcy. Placówka powstała w 2011 roku i jest prowadzona przez małżeństwo Martę Marzęcką-Wiśniewską i Piotra Wiśniewskiego. Teatr Żelazny zajmuje się edukacją teatralną, prowadząc całoroczne warsztaty aktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak wygląda praca podczas takich zajęć? O tym rozmawiam z dyrektor Teatru Żelaznego Martą Marzęcką-Wiśniewską.
0: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
1: Czym są warsztaty teatralne w Teatrze Żelaznym?
2: Z roku na rok tych grup przybywało i dalej przybywa. Myślę, że każda grupa przychodzi trochę po to samo, a troszeczkę po co innego. Ja się spodziewałam, że przyjdą i uczestnikami będą osoby, które są na przykład tuż po maturze, które chcą związać jednak swoją przyszłość faktycznie ze sceną teatralną, którzy myślą o tym, żeby aktorstwem zajmować się zawodowo. O jakże się pomyliłam, bo na 12-osobową grupę to był taki jeden rodzynek, który faktycznie gdzieś tam o tym myśli, a całe gro, cała reszta to były osoby między 35, 50, 60 rokiem życia, które są już ustatkowane, które są już osadzone życiowo, zawodowo. One już jakby tutaj nie planują zmiany żadnego zawodu, nie planują zmiany swojego życia, ale z jakiegoś powodu te nowe kompetencje, te umiejętności aktorskie i w ogóle praca na scenie jest im potrzebna, bo niestety od dzieciństwa jesteśmy zawsze tłamszeni. Przy odpowiedziach w szkole nie ruszaj się, ruki pasz wam, nie odzywaj się, dzieci ryby głosu nie mają i niestety te wszystkie rzeczy, gdzie kiedyś byliśmy gaszeni, jakieś wspomnienia właśnie z lat młodzieńczych, które nas gdzieś po prostu pozamykały i dzisiaj się boimy, nagle to chodzi do głosu i nagle widzą ludzie, że mogą to jakoś w sobie przewalczyć, że to wyjście z własnej strefy komfortu potrafi w nich przełamać fantastyczne rzeczy. No i po to przychodzą. Kiedyś zapytałam jedną uczestniczkę po roku pracy, co czuje w sobie innego, co miałoby jej dać te warsztaty. No i odpowiedziała mi takim przykładem, że kiedyś, gdy miała na przykład umówiona ze znajomymi w jakiejś restauracji i przychodziła spóźniona, to cichutko sobie siadała na swoje miejsce, które było wolne, a teraz, gdy przychodzi, gdy miałabyś spóźnić, to z wielkim tupem mówi po prostu siemano, jestem, więc to jest to, że faktycznie dziewczyna już uwierzyła w siebie, nie skrada się, lubi ludzi, lubi swój głos, lubi kontakt przede wszystkim z innymi i się tego nie boi.
1: Trudno jest stanąć na scenie?
2: Nie wiem, każdy będzie przeżywał to inaczej, bo też są osoby, które na przykład są jakby, no, chcę powiedzieć, niespełnionymi aktorami. Trochę tak, że mieli taką możliwość albo takie plany, ale coś się nie udało, rodzice nie pozwolili, nie było wsparcia, więc dla nich to jest absolutne pragnienie, żeby wreszcie tam stanąć i im będzie dużo łatwiej. Ktoś, kto faktycznie buduje dopiero tę pewność siebie, jemu to przyjdzie troszeczkę z oporem, ale z drugiej strony ten program naszych warsztatów jest tak budowany, że na wszystko jest czas, na wszystko jest miejsce. To się rozwija pomalutku. Oswajanie z tą sceną, oswajanie z graniem z drugim człowiekiem, z rekwizytem, ze scenami, z emocjami, które musimy na scenie pokazać, to wszystko się tak płynnie przeradza jedno w drugie, że kiedy już przychodzi do tego ostatecznego pokazu, bo po roku pracy faktycznie jest spektakl, który powstawał w

0: produktów, do różnych reklam. I ja widzę, że te osoby faktycznie poświęcają się temu i oni mają wyniki, oni są brani do różnych produktów, a to do jakiejś etiudy studenckiej, a to gdzieś tam i cały czas mogą sobie rozwijać ten warsztat i po prostu się realizować w tym temacie.
1: Czego uczą się te osoby na tych warsztatach? Jaką wiedzę dostają? Mówię o tej wiedzy takiej praktycznej.
0: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godziny. I tutaj każdy instruktor dzieli sobie taki blok 3-godzinny na różne sekcje, które są aktorowi potrzebne. Od pracy nad własnym głosem, nad dykcją, wymową poprawną, przez pracę nad ciałem, świadomością ciała, pracę nad własnymi emocjami. To jest chyba najbardziej kluczowe, bo to o to w aktorstwie chodzi, żeby umieć się podzielić emocją, która nie jest udawana, która jest prawdziwa. Przeżyj na scenie to i podziel się z tym z widzem. Więc tu jest naprawdę cały przekrój tego wszystkiego, co się uczymy w szkołach aktorskich, tylko że w pigułce.
1: Kogo łatwiej nauczyć? Takiego młodego człowieka, czy te starsze osoby? Kto jest taki bardziej elastyczny?
0: No myślę, że dzieciom będzie tutaj łatwiej, bo jednak dużo ćwiczeń, dużo zadań są okute w formy zabawy. Więc one nawet nie czują tego, jak bardzo się otwierają, jak bardzo im to wiele daje, jak bardzo to jest nauka tego, jak być ze sobą, jak się nie wstydzić, jak wyjść, jak mieć dystans do siebie, jak umieć się wygłupić i zrobić sobie z tego po prostu żart. My też bardzo dbamy o to, żeby grupa, która się zawiązuje, która się integruje, nie traktowała siebie wzajemnie na zasadach oceniania wzajemnego, zwracania uwagi, wytykania błędów, tylko jesteśmy tutaj po to, żeby się wygłupiać, żeby popełniać błędy i każdy, kto ma odwagę wyjść, co zrobi, dostaje wielkie oklaski i brawa od całej grupy. W przypadku dorosłych przez to, że jesteśmy właśnie już pozamykani wieloma sytuacjami, które nas w życiu dopadły, to już jest na pewno dużo trudniej, ale też dla mnie osobiście jest to dużo bardziej ekscytujące jako dla instruktorki, że ja widzę, jak te osoby się otwierają, ja widzę, jak oni stają się swobodniejsi.
1: Przychodzą do Was na warsztaty różne osoby.
0: Przekrój zawodowy jest absolutnie szeroki. Nie ma żadnych ograniczeń, ani zawodowych, ani jeżeli chodzi o umiejętności, ani wiekowych, bo też czasami ja miałam uczestniczkę w grupie, już dziewczyna po 70 i miała duże obawy i pamiętam jej pierwszy telefon, jakie są ograniczenia wiekowe. Jak usłyszała, że nie ma żadnych, no to się bardzo ucieszyła, od razu się zapisała i chodzi już chyba 3 rok do nas i jest absolutnie fantastyczna.
1: Przychodzą w zasadzie każdy z innym doświadczeniem życiowym, ale na scenie oni stają się równi.
0: Absolutnie, bo wszyscy zaczęli z tego samego miejsca. Dla nich to wszystko, czego się uczą, jest rzeczą nową, więc nikt nie bryluje we własnej kategorii zawodowej, bo ma jakąś wiedzę, tylko oni dokładnie nie wiedzą nic. I to jest fantastyczne, że to zrównanie ich poziomu też pomaga im raz, że się zintegrować i sobie zaufać, że oni, my wszyscy jadą na jednym wózku, ale też wszyscy gramy do jednej bramki. Nam wszystkim zależy, żeby spektakl był dobry, żeby emocje były prawdziwe, więc też uczymy ich sposobu pracy ze sobą, bo też jest coś takiego w teatrze zawodowym jak najbardziej, że aktorowi jak miałby zwrócić uwagę o coś tam na scenie, jakieś wykonywanie jakiejś sceny pracy, emocji, no to może pójść taka lekka obrasa. Dlaczego? Bo aktor dla aktora na scenie nie jest autorytetem, jest nim reżyser. I dokładnie to samo dotyczy amatorów. Oni też już łapią pewne rzeczy, oni widzą, co było sceniczne, co było niesceniczne. Czy to było przede wszystkim prawdą, bo nie trzeba być ekspertem teatralnym, żeby ocenić, czy ja komuś wierzę, kto gra na scenie, czy nie. Albo mnie przekonujesz i ci wierzę, albo widzę, że no kłamiesz, po prostu. Aktor czuje, kiedy kłamie.
1: Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ten teatr otwiera. Otwiera po prostu ludzi, otwiera emocje.
0: Zdecydowanie tak. No od tego teatr jest tak naprawdę, żeby trochę też i wychodzić z tej swojej strefy komfortu, mówię tutaj o pracy takiej warsztatowej, ale otwiera przede wszystkim emocjonalność człowieka, otwarcie na tego drugiego i to, że możemy pokazać swoją prawdziwą radość, swój prawdziwy smutek, to jest pewna droga do przebycia i nagle wyżycie się daje ludziom bardzo duże oczyszczenie. Wiele osób, bardzo wiele, mówi również z naszych uczestników o tym, że jest to dla nich forma terapii. A w momencie, kiedy mają w tym bezpiecznym środowisku, kiedy wszyscy są na tym jednym wózku i tak samo nic nie wiedzą i tak samo mają eksperymentować na rzeczach, których nie znają i nagle się mają pootwierać, nie ma wstydu, jest tylko pewność, że jestem w miejscu bezpiecznym i mogę sobie na to pozwolić. Więc to jest przepiękna obserwacja tych ludzi.
1: Ile osób przeszkoliliście już? od początku tych warsztatów, które zaczęliście organizować?
0: Trudno mi określić w liczbie.

0: Ale no to w setki to na pewno. W setki to na pewno. Myślę, że powyżej 1000 by się tutaj spokojnie znalazło tyle osób. Tym bardziej, że też no, aktualnie około 200 osób rocznie do nas chodzi na regularne warsztaty. Grupy wiekowe i młodzież, i dorośli, i dzieci. Jeszcze po raz pierwszy otwieramy grupy dla malutkich bąbli, czyli dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Więc jeszcze nam się ta grupa wiekowa dodatkowa pojawiła. No i jeszcze oczywiście są półkolonie letnie aktorskie przez całe lato, przez całe też ferie zimowe, więc to faktycznie stwarza, że około 400 osób rocznie aktualnie u nas te warsztaty kończy.
1: O warsztatach aktorskich mówiła dyrektor Teatru Żelaznego w Katowicach Marta Marzęcka-Wiśniewska. W naszym magazynie są ciekawi goście i tematy. Teraz jedna z uczestniczek zajęć, Anna Wietrzyk. Z zawodu jest dziennikarzem, ale z wykształcenia teatrologiem. Teraz po warsztatach aktorem, amatorem.
2: Edukacja na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Skąd pomysł, by wziąć udział w tego typu warsztatach?
3: Z marzeń. Dlatego, że to były marzenia gdzieś z dzieciństwa, z młodości wczesnej. No i tak się jakoś wtedy nie powiodło. No to teraz taki powrót, myślę, że to jest spełnienie marzeń. Na pewno. Sprawdzenie siebie, czy te marzenia mogłyby się kiedyś sprawdzić realnie, jak to jest tak naprawdę być na scenie. Mimo, że wykonuję zawód, który pokazuje mnie, to i tak było to coś zupełnie innego.
1: A jak to jest na tej scenie?
3: Na scenie jest ciemno, bo na scenie nie widać, to znaczy jest jasno, ale jest ciemno w tym sensie, że nie widać publiczności i to jest bardzo fajne. To jest ta, tak to się ładnie tam nazywa, że jest ta rampa, są te światła i to jest magia, dlatego że to odcina. Odcina i tworzy zupełnie inny świat. I jak się już jest na scenie, mimo że godzinę wcześniej się jeszcze było na próbie, to na scenie jest zupełnie inaczej, kiedy się gra. Jest zupełnie inne pokłady energii, zupełnie inne pokłady wrażliwości, współpracy z innymi, zaufania, adrenaliny, która otwiera i wyciąga bardzo dużo czegoś, o czym chyba ja osobiście nie byłam przekonana, że mam. To przezabawne jest, dlatego że to jakby się nie oswaja. No bo wiadomo, no to nie jest, to jest od czasu do czasu, tylko to jest amatorsko bardzo, więc pewnie myślę, że z czasem można to oswoić, ale ta adrenalina jest fantastyczna.
1: A co jest najtrudniejsze w ogóle w takiej pracy warsztatowej i w takim przygotowywaniu tego spektaklu, powiedzmy dyplomowego, tak? Bo warsztaty kończą się spektaklem dyplomowym, takim kończącym naukę.
3: Nauka tekstu, bardzo trudna, bo było tego sporo i to nie jest tak, że się ma tylko swoje dialogi, ale trzeba jeszcze wiedzieć, kiedy wejść. To są czasami jedne zdania, jedno słowo do wtrącenia, więc trzeba ten tekst, a ten akurat nasz miał ponad 60 stron. To był folwark zwierzęcy. Tekst trzeba opanować. I to nie jest proste. Ponadto trzeba sobie tę postać wymyślić. Jak ma mówić, jak się ma zachowywać, jak się ma zmieniać też w trakcie całego spektaklu. To jest bardzo trudne. Jak ma współgrać z innymi postaciami, tak trochę pokombinować, zobaczyć siebie z innej strony. No trzeba się zmierzyć z tym, że nie zawsze na tej scenie jesteśmy piękni, dobrze wyglądamy, po prostu gramy. No myślę, że tak, że to są takie, mnóstwo jest takich składowych, ale one trochę uzależniają.
1: A co ciebie najbardziej zaskoczyło?
3: To, że mimo, że jestem osobą, która pracuje no właśnie i z mikrofonem, i przed kamerą, to mimo wszystko na zajęciach warsztatowych na samym początku każde zadanie, każde ćwiczenie to jednak powodowało, że był jakiś taki niepokój w środku, że się odrobinę bałam, że to był taki wstyd do pokonania, że to była taka granica, którą trzeba przejść w kontakcie z drugą osobą, w zagraniu emocji, w pokazaniu emocji, w śmiechu, w płaczu, w zdenerwowaniu, też właśnie skonfrontowanie się z drugą osobą.
1: Czym jest teraz dla ciebie teatr? Bo podejrzewam, że po tych warsztatach zmieniło się postrzeganie teatru.
3: Teraz patrzę na to jak na hobby, które można realizować w życiu, jak na pasję. Coś, co było spełnieniem marzeń, co sprawia mi frajdę, przyjemność i co mnie jeszcze czegoś uczy.
1: A za kulisy teatru zabrała nas Anna Wietrzyk.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Tematy, które są ważne i ciekawe, oraz goście, którzy już za chwilę opowiedzą nie tylko o swojej pracy, ale także pasji, z jaką wykonują swoje zadania. Magda Tkaczyk, zapraszam. Pies. Mówi się, że to najlepszy przyjaciel człowieka. Kot to z kolei wspaniały towarzysz. Tymczasem schroniska dla zwierząt są pełne tych czworonogów, które czekają na dom. O tym, jaka jest procedura adopcji zwierzaka i jak wygląda codzienność w miejskim schronisku dla zwierząt w Tychach, mówi jego kierownik Katarzyna Bortel.
2: Zwierzyniec na Śląsku i w Zagłębiu.
4: Jak przygotować się do adopcji zwierząt?
3: To nie jest tak, że można przyjść do schroniska jak do sklepu i po prostu wybrać sobie pieska czy kotka, bo ma ładne oczy, czy podoba mi się i jest fajny, tylko trzeba przejść odpowiedni proces. Najpierw zapraszamy osoby chętne do adopcji, kota czy też pieska, żeby zaznajomiły się z naszymi opisami, które są na stronie www, na Facebooku wolontariatu, na Facebooku naszego schroniska, żeby w ogóle określić, jaki typ psa czy kota jest poszukiwany. Jeżeli chodzi o pieski, to rozmawiamy z osobą chętną do adopcji. Wypytujemy po prostu, jaki tryb życia ta osoba prowadzi. Czego oczekuje później od zwierzaka, szczególnie jeżeli chodzi o pieska. Czy to będzie bardziej pies aktywny, który będzie nam towarzyszył, nie wiem, w wycieczkach górskich, w jakimś bieganiu, dużo spacerów, czy raczej taki typ kanapowca. Jeżeli już piesek jeden czy drugi jest wybrany, to zapraszamy wtedy do nas do schroniska na taki spacer zapoznawczy. Wolontariusze nam bardzo w tym pomagają, umawiają się na spacery. To nie jest nic obowiązującego. Zawsze można się wycofać, zawsze można powiedzieć, że to nie jest ten psiak albo jeszcze nie jestem gotowy. Natomiast podczas tego spaceru można już zaobserwować, jak piesek reaguje, jakie ma potrzeby. Dużo się wtedy rozmawia na temat karmienia, na temat żywienia, na temat opieki weterynaryjnej. Wszystkie informacje, jakie wolontariusze wiedzą po prostu na temat tego pieska, są przekazywane podczas właśnie spaceru. Czasami bywa tak, że wystarczy jeden spacer. Po prostu od razu jakby tutaj kliknie i od razu widać, że i pies się dobrze czuje i rodzina się z nim dobrze czuje. A czasami musimy tych spacerów mieć trochę więcej. Mamy też behawiorystę w schronisku, która oczywiście też w całym tym procesie nam pomaga. Jeżeli spacery już mamy jakby tutaj zrobione, to w tym momencie robimy wizytę przedadopcyjną w domu. I tutaj też wolontariusze nam bardzo, bardzo w tym pomagają, bo jeżdżą na te wizyty. Wtedy można zobaczyć, jak wygląda mieszkanie, dom, podpowiedzi, wiedzieć, co trzeba jeszcze zabezpieczyć, że trzeba jakieś kable schować, że jakieś rośliny niekoniecznie w tym miejscu, że niektóre są trujące. I robimy jeszcze te wizyty z naszymi psiakami dodatkowo. Pies, który wchodzi do nowego domu, przyszłego domu, z osobą, którą zna, z wolontariuszem, z którym chodził wcześniej na spacery, czuje się pewniej po prostu. Może sobie na spokojnie obwąchać wszystkie kąty, więc jak już później dojdzie do adopcji i przyjdzie do tego domu, to on już to pomieszczenie zna. On już zna tych ludzi, wie, gdzie mniej więcej co jest i naprawdę to bardzo, bardzo ułatwia. Jak wszystko jest w porządku, to wtedy zapraszamy już po odbiór psiaka, podpisujemy umowę adopcyjną.
1: A jak to wygląda w przypadku kotów?
3: Mamy taką ankietę przygotowaną, gdzie mamy punkty do wypełnienia, czy w ogóle rodzina jest przygotowana na potrzeby kota. Potrzeby i na bezpieczeństwo, jakie trzeba zapewnić w domu. Kot naprawdę, jak zobaczy ptaszka, czy coś mu się spodoba, to potrafi przez taką małą szparkę się przecisnąć. Bardzo dużo kotów traci życie, jeżeli jest okno uchylne na przykład i ktoś myśli, że spokojnie kot nie wypadnie, wręcz przeciwnie. To jest olbrzymie zagrożenie dla kota, które się po prostu wieszają i łamią sobie kręgosłupy niestety. Więc też uświadamiamy, dlaczego po prostu prosimy o to, żeby te okna były zabezpieczone, osiatkowane. Tych firm teraz i możliwości osiatkowania naprawdę jest dużo, to nie są jakieś olbrzymie koszty. Rozmawiamy oczywiście o wyżywieniu kota. Mamy też kociego behawiorystę, który też pomaga tutaj w tych pierwszych dniach po adopcji. No oczywiście już po tych wszystkich procesach adopcyjnych to staramy się utrzymywać kontakt przynajmniej na początku z tymi naszymi rodzinami adopcyjnymi. Prosimy o jakieś zdjęcia, o informacje i też jeżeli by były jakiekolwiek problemy, to prosimy, żeby od razu się do nas zwracać z prośbą o pomoc, bo jeżeli na początku wyeliminujemy ten problem albo zaczniemy z nim pracować, on nie będzie narastał. Także staramy się to jakoś tak mądrze połapać wszystko.
4: Zwierzę przeznaczone do adopcji ze schroniska jest przygotowane przede wszystkim medycznie.
5: Tak, nasze zwierzaki są pod ścisłą weterynaryjną opieką. Są badania krwi, są prześwietlenia, USG, operacje, jeżeli trzeba wykonać. A młodsze zwierzaki, no to na pewno mają ten podstawowy pakiet, czyli szczepienia, odrobaczenia, czipowanie, sterylizacja, kastracja. To jest na pewno każde zwierzę, które od nas wychodzi, jeżeli oczywiście może, bo takie małe kociaczki nie mogą być na przykład na wściekliznę jeszcze szczepione, ale tutaj czy tam kastrowane. Natomiast cały taki pakiecik medyczny, które zwierzę powinno mieć wykonane, oczywiście jest wykonane.
4: Największą pomocą dla schroniska to jest adopcja zwierząt, ale schronisko można też wspierać w inny sposób. W jaki?
5: Można oczywiście robić przeróżnego rodzaju zbiórki, na przykład karmy. Bardzo apelujemy do ludzi, żeby jeżeli chcą zrobić zbiórkę karmy, to żeby najpierw zadzwonili do fundacji, schroniska, komu chcą pomóc i zapytali się, co jest dokładnie potrzebne. Dlatego, że często ludzie myślą, że schroniska to są takie biedne miejsca, gdzie po prostu pieski umierają z głodu albo nie mają co jeść. To jest nieprawda, przynajmniej tutaj u nas na Śląsku. Jest potrzebna na przykład karma specjalistyczna albo odpowiedniej jakości karma. Nie warto kupować ilość, po prostu iść na ilość, żeby tego było dużo, żeby to ładnie wyglądało, tylko naprawdę konkretna karma dobrej jakości, bo u nas akurat psiaki jedzą głównie karmę albo specjalistyczną, jeżeli potrzebują taką karmę, albo taką bytową, ale też dobrej jakości, gdzie jest duża zawartość mięsa. Też na to zwracamy dużą uwagę, także na pewno karmy, na pewno w okresie zimowym tekstylia, jakieś koce czy legowiska, natomiast też warto zadzwonić do schronisk, bo często jest tak, że jest nawet nadmiar tych tekstyli, i potem jest problem, co dalej z tym zrobić. Czasami ludzie pozbywają się przeróżnych dziwnych rzeczy. Trafiała do nas bielizna, nawet szpilki kiedyś wyciągnęliśmy z worka. Naprawdę nie wiem, do czego by nam były szpilki kobiece potrzebne, nie mam pojęcia. No ale takie rzeczy też trafiają, więc warto przejrzeć to, co dajemy. I wcześniej rzeczywiście zadzwonić, zapytać się, czy to będzie potrzebne. Bo to nie muszą być nowe rzeczy, ale żeby one były wyprane, żeby one były czyste. Bo jeżeli ktoś przyjeżdża i daje nam rzeczy po swoim zmarłym psiaku, to jest bardzo wzruszające, owszem. Więc jeżeli chcemy coś podarować, to dajmy to w takim stanie, w jakim sami byśmy chcieli to po prostu otrzymać.
4: Dużą pomocą dla schroniska też są wolontariusze. Na czym polega praca wolontariusza? Bo to nie tylko wychodzenie na spacery.
5: Wychodzenie na spacery oczywiście to jest taka wisienka na torcie, natomiast wolontariusze mają też za zadanie na przykład socjalizację psów lękowych. Trafiają do naszego schroniska czasami psiaki, które panicznie boją się człowieka, unikają człowieka, nie patrzą na człowieka, chowają się przed nim. Jak widzą smycz, to są sparaliżowane, więc trzeba je nauczyć w ogóle obroży, trzeba je nauczyć zapinania smyczy, potem parę kroczków na smyczy, żeby w ogóle mógł być spacer, no bo wiadomo, że pies musi być przyzwyczajony do chodzenia na spacer, żeby mógł pójść do adopcji. Inaczej to troszeczkę tutaj zawężamy sobie możliwości adopcyjne, więc dużo takiej pracy socjalizacyjnej. Czesanie psiaków, robienie opisów adopcyjnych też, robienie filmików, bo bardzo, bardzo ważne jest no, taki marketing, no, PR, po prostu pokazanie tych zwierzaków w różnych takich aspektach. Na social media różnego rodzaju właśnie filmiki, jakieś akcje promocyjne, wychodzenie na takie spacery dłuższe do mieszkańców, które tam wcześniej takie eventy małe, no powiedzmy sobie takie promocyjne, więc taka reklama. Prace porządkowe też tutaj, no bo teren schroniska też wymaga czy pielenia, koszenia, więc też w tym na przykład pomoc wolontariuszy jest bardzo ważna. Kocie wolontariuszki by się na mnie obraziły, gdybym o nich nie wspomniała, one też mają kupę roboty, bardzo dużo roboty mają, więc też trafiają do nas czasami dzikie koty, więc trzeba je socjalizować, zabawić się z nimi, robić opisy, dokładnie je obserwować, jakby ogarniać ich przestrzeń, sprawiać, żeby ta przestrzeń była atrakcyjna dla kotów, żeby pobudzać jakby ich tutaj apetyt na zabawę, na kontakt z człowiekiem, potem te kontakty z przyszłymi opiekunami, potem po adopcji też. Także tutaj jakby wolontariusze są no, zaangażowani właściwie od samego początku, jak już pies czy tam kotek nam zejdzie z kwarantanny do momentu wydania go do domu, a nawet i później, bo jeszcze też utrzymują kontakt z rodzinami, które adoptowały nasze zwierzaki.
4: O adopcji czworonogów mówiła kierownik Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach Katarzyna Bortel. Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach tworzą nie tylko pracownicy placówki. Ogromnym wsparciem jest wolontariat przy schronisku. To grupa osób, które przede wszystkim kochają zwierzęta. Tak jak Monika Muc.
2: Co słychać na Śląsku i w Zagłębiu?
4: Co jest najtrudniejsze w pracy wolontariusza?
6: Najtrudniejsze w tej pracy dla mnie jest czasem mierzenie się z tym poczuciem tego, że te zwierzęta szukają domu, szukają swoich przyjaciół i widać to czekanie, oczekiwanie. My możemy tutaj faktycznie pomagać i to schronisko w Tychach naprawdę jest fantastyczne, jest zadbane, te zwierzęta również są zadbane właśnie i są pielęgnowane. Tutaj każdy wkłada w serce w to, żeby zwierzęta nie czuły się samotne. Też dla mnie najtrudniejszym takim momentem była wiadomość, że pewnego pieska trzeba było uśpić, ponieważ był ciężko chory, a był to, nie ukrywam, mój taki ulubieniec. Także to było jakby bardzo przykre i przeżyłam to, natomiast no, jest ta druga strona, która przewyższa ten, powiedzmy, jakiś ciężar, nazwijmy to, aczkolwiek właśnie jednak tutaj ta praca wolontariacka głównie skupia się na tym poczuciu tego, że się ma jakiś cel w tym, że się pomaga tym najpiękniejszym istotom.
1: Praca wolontariusza w schronisku to dużo emocji.
6: Miałam takie dwa pieski, z którymi pierwszymi wyszłam na spacer, czyli to był krecik, o którym przed chwilą mówiłam, który niestety musiał zostać przekazany po drugiej stronie tęczy, oraz Benji. I byłam właśnie przy adopcji Benji'ego, byłam na wizycie przedadopcyjnej w domu tych państwa, którzy go zaadoptowali. Daje to strasznie dużo takiej pozytywnej energii, więc takie rozstania to jest tylko sama tak naprawdę radość. Właśnie wtedy możemy kolejne psy brać pod swoją jakby opiekę i na nich się wtedy koncentrować i koncentrować się na to, żeby one też jak najszybciej znalazły te swoje wymarzone domy.
1: A jeżeli chodzi o taką pracę ze zwierzęciem, na czym się skupia wolontariusz?
6: Najważniejsze są te spacery, ponieważ też przechodząc koło kojców psów, po prostu one już wiedzą, że teraz jest godzina, kiedy przychodzą wolontariusze i po kolei te psy są brane na spacery i one po prostu w oczekiwaniu stoją i czekają, dają sygnał, że chcą zostać wybrane. Ale no też właśnie tutaj się skupia ta praca na tym, żeby gdzieś jakieś takie treningi, żeby umysłowo też z tym stymulować te psy, też starać się to robić na spacerach, czy tam u nich nawet w wybiegach i na socjalizacji między nimi, tak żeby one były właśnie w pełni otwarte i gotowe na normalne życie wśród społeczeństwa, żeby właśnie w tym schronisku one gdzieś nie zatapiały się do środka, tylko żeby jednak były cały czas aktywne.
1: A największe troski wolontariusza, jakie są?
6: No moją największą troską jest to, żeby każdy piesek jednak, bo tak jak mówię, no jestem skupiona na psach, ale to pewnie mogą też tutaj wolontariusze koci powiedzieć to samo, że dla nas najważniejsze te troski to jest to, żeby każde zwierzę było po prostu szczęśliwe i czuło to bezpieczeństwo i czuło to, że jest dla nas ważne i że jest kochane i że jest dla nich nadzieja i że niedługo po prostu znajdą bezpieczne stałe kąty.
1: Uczestniczycie w tym procesie też adopcji jako wolontariusze. Jak wchodzisz do takiego mieszkania przyszłego właściciela? Pierwsze, na co zwracasz uwagę?
6: Dla mnie najważniejsze jest chyba jednak wyczucie ludzi, którzy są potencjalnymi przyszłymi właścicielami tych zwierząt. I ja się na tym głównie skupiam. No potem jest oczywiście otoczenie, w którym dane zwierzę ma zamieszkać. No ale to raczej jest, myślę, takie dosyć intuicyjne i oczywiste, czy są to dobre warunki, czy są złe.
1: A co ciebie najbardziej zaskoczyło w pracy wolontariusza? Czego się nie spodziewałaś totalnie?
6: Nie spodziewałam się, ile mi to da właśnie życiowej energii. Że niektórych może to przerażać, przyjechanie do schroniska, wejście w to środowisko, gdzie jednak te psy są trochę za kratami, no nie ukrywajmy. Także niektóre osoby mogą być sparaliżowane przed takim odwiedzinami, bądź też właśnie podjęciem się wolontariatu. Natomiast dla mnie psy są takimi istotami, które zawsze mi towarzyszą w życiu i są dla mnie numerem jeden i one mi dodają właśnie dużo energii i tej wdzięczności. Po każdym spacerze też widać, że właśnie pies się przede mną otwiera, że faktycznie one zaczynają mnie już kojarzyć, więc ta relacja się jakoś nawiązuje, więc tu było zaskoczenie, że aż tak mi to też będzie w moim prywatnym życiu pomagało.
1: A prywatnie masz psa?
6: Oczywiście. Mam mojego wspaniałego Foksia. Obecnie też mieszkam chwilowo z mamą, która ma dwa psy, także mieszkamy sobie z trzema psami. Moja siostra również ma psa. No, jesteśmy taką totalnie psią rodziną.
1: A o pracy wolontariusza w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach opowiadała Monika Muc.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Poruszamy tematy ważne i ciekawe. Magda Tkaczyk, zapraszam. Teatr to wyjątkowa dziedzina sztuki, w której najważniejszy jest żywy kontakt między aktorem i widzem. Teatr jednak to nie tylko przedstawienia, gra na scenie oraz budynek, w którym odbywają się spektakle. To przede wszystkim ludzie, którzy opowiadają historię i budzą emocje. Za chwilę porozmawiamy też o tym, jak teatr niesamowicie potrafi łączyć. Przekonali się o tym m.in. właściciele Teatru Żelaznego w Katowicach. Scena ta przeszła długą drogę od stowarzyszenia w Ligocie przez kultową siedzibę na dworcu w Piotrowicach, aż po obecną lokalizację przy Gliwickiej. Opowiada o tym dyrektor Teatru Żelaznego Marta Marzęcka-Wiśniewska.
2: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
1: Zacznijmy od samego początku, czyli od 2011 roku. Jak to się zaczęło?
0: Mnie przy samym początku nie było, bo ja do teatru dołączyłam w 2014 roku, ale Piotr marzył o tym, żeby sobie teatr swój założyć, kiedy był na emigracji. Przez kilka lat był w Szkocji, tam chodził do szkoły aktorskiej i wrócił do Polski z założeniem, że otworzy sobie swój teatr. No i jak powiedział, tak zrobił. Zaczął na Ligocie, tam był pierwszy rok działalności, później trzeba było zmienić siedzibę ze względu na jakieś modernizacje dworców, no i potem już kolejne wiele lat w Piotrowicach.
1: Kogo zapraszaliście na deski waszego teatru?
0: To zawsze były osoby, które były tak zwane kontraktowe, czyli przychodziły na konkretne spektakle, były organizowane castingi. To nie był stały zespół, tak jak jest to w państwowych teatrach, gdzie są aktorzy na etacie i po prostu ich się eksploatuje w zależności od tego, jak ten repertuar się układa. Tutaj w zależności od tego, jaki tytuł był wybrany, do tego przygotowywało się castingi. Aktorzy zjeżdżali wtedy z całej Polski i była wybierana obsada.
1: Pierwszy spektakl zagrany przez Teatr Żelazny?
0: To była ballada o bezpańskiej Suce i Gołębiu. Nie miałam okazji tego zobaczyć, bo tak jak mówię, dołączyłam później, ale to był pierwszy tytuł, który tam padł.
1: No i teatr sobie działa, funkcjonuje, zyskuje coraz większą popularność, a później przychodzi kolejny taki przełom, dosyć trudny czas pandemii, wtedy kiedy te wszystkie instytucje kulturalne zamykają się przez obostrzenia. Co robicie?
0: To był dla nas bardzo trudny okres, tym bardziej, że tuż przed pandemią weszliśmy na troszeczkę inny poziom prowadzenia teatru, bo staliśmy się bardzo popularni. Odmawialiśmy biletów, bo nie było miejsc. Na 2 tygodnie przed graniem zawsze już była pełna sala, więc troszeczkę tak mogliśmy się rozpasać w tym, jak jest fajnie, jak ludzie chcą do nas chodzić, jak bawią ich nasze sztuki. I nagle to się musiało w jednym momencie po prostu urwać, bo teatr został zamknięty. No i zmieniliśmy profil działalności, ponieważ mój mąż zawsze myśli też trochę biznesowo, trochę o przetrwaniu i ciągłość była dla niego ważna, żeby po prostu móc z czego żyć. Ja w ogóle w pandemię nie wierzyłam. Myślałam, że za 2 miesiące wszystko otworzą, w ogóle po prostu to przeczekajmy. On miał przeczucie, że to będzie dużo dłuższe. No i otworzyliśmy warzywniak. Jeździliśmy codziennie na giełdę, mieliśmy pełnoprawny warzywniak, który był otwarty, który miał dowozy warzyw. No i bardzo nas widzowie wspierali. Zainteresowały się również nami wszelakie media, i śniadaniowe, i informacyjne. Było bardzo dużo wtedy reportaży. No i śmialiśmy się, że jednak aktorstwo nam nie dało takiej popularności jak ten warzywniak.
1: Warzywniak twoja nać.
0: Twoja nać.
1: Tak. Pamiętacie, ile przez ten czas sprzedaliście tych warzyw?
0: Powiem tak, w pierwszym miesiącu, brutto, myśmy sprzedali warzyw za 30 tysięcy. Jakby na warzywniaku w ciągu miesiąca tyle zarobi, no naprawdę trzeba albo być bardzo długo na rynku. Ale to, że my byliśmy i że było o nas po prostu głośno, to ludzie z Rudy Śląskiej przyjeżdżali i w ogóle z całej aglomeracji, żeby tylko u nas kupić, nas zobaczyć, z nami pogadać, nas wesprzeć przede wszystkim, bo też wiedzieli, że za tym stoją również takie obowiązki, jak właśnie utrzymanie budynku podczas pandemii. Bo o ile oczywiście ten został zamknięty, o tyle koszty utrzymania budynku nie. Wręcz zostały nam podwojone przez łaskawe PKP, dokładnie na początku pandemii, więc na to wszystko trzeba było zarobić, no i warzywa temu służyły.
1: Czyli generalnie wszyscy przyjeżdżali nie po warzywa, ale dla was, dla aktorów.
0: Tak. Bardzo duże wsparcie czuliśmy od widzów, od wszystkich osób, które nas wcześniej odwiedzały. Bywały też takie oczywiście, które dopiero wtedy nas poznały, no i kiedy już pandemia się uspokoiła, to dopiero naszymi widzami zostali, bo wcześniej nie mieli okazji, ale ten szum spowodował, że po prostu się nami zainteresowali.
1: Jest po pandemii i jest też nowa siedziba.
0: Teatru Żelaznego. Przenieśliście się teraz na Załęże. Co to za budynek?
7: To jest budynek po byłej szkole. Stary niemiecki, piękny budynek, trzykondygnacyjny. No i tam prowadzimy całą naszą obecną działalność. Mamy, obok budynku jest postawiona hala, która jest naszą sceną teatralną na 140 osób. Do tego oczywiście w głównym budynku mamy biura, sale warsztatowe, bo prowadzimy też warsztaty aktorskie. No i takie części różne administracyjne, których potrzebujemy, pokoje dla aktorów. Zajmujemy cały budynek.
1: I od 2021 roku nowy adres Teatru Żelaznego to ulica Gliwicka 148A w katowickiej dzielnicy Załęże. Miasto i teatr przewidują stworzenie nowoczesnego kompleksu kulturalnego. Trzymamy kciuki za realizację. A moim gościem była dyrektor Teatru Żelaznego Marta Marzęcka-Wiśniewska. W naszym magazynie pozostajemy na teatralnej scenie, ale przenosimy się teraz do Chorzowa, gdzie od 2020 roku działa Teatr Anatomia. To niezależna instytucja kultury i autorski teatr sceniczny założony przez Ritę Reiss. Samo Stowarzyszenie Anatomia od 2025 roku popularyzuje kulturę lokalną, autorską i niepowtarzalną. Głównym celem jest to, by sztuka była przystępna, pożądana i rozwijająca. Dlatego stowarzyszenie stara się dotrzeć do środowisk, w których jest ona czymś trudno dostępnym albo obcym. Siedzibę ma w dawnym gmachu bankowym przy ulicy Fryderyka Chopina 10. Służy ona nie tylko samemu zespołowi, ale otwiera się również na innych niezależnych twórców oraz wydarzenia integrujące mieszkańców. O czym rozmawiam z pełnomocnikiem prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciejem Zielińskim.
2: Nasz Śląsk i Zagłębie.
1: Teatr Anatomia może zaskakiwać, bo tworzy autorskie spektakle w gatunkach rzadko spotykanych na scenach.
8: To jest to, co spowodowało, że zwróciłem taką dużą uwagę na Teatr Anatomia. I sam Teatr Anatomia to nie ma być teatr, w którym gra tylko Teatr Anatomia. To ma być hub dla wszystkich innych teatrów niezależnych. My chcemy ściągać naprawdę teatry z całej Polski i Europy. Mamy już bookerów, którzy czekają na to, żeby móc już to wszystko bookować. Ale ten Teatr Anatomia nie byłby sobą, gdyby sam nie tworzył spektakli. I oni mają taką zasadę, że tworzą to, czego jest mało. No bo mało jest kryminałów w teatrze, chociaż najmniej jest horrorów. A science fiction to już w ogóle nie widziałem, oprócz w Teatrze Anatomia.
1: Bardzo ciekawym projektem okazały się spektakle dla niewidomych.
8: Oni te spektakle jeszcze zanim w ogóle pomyśleli o tym, żeby ten budynek wynająć od miasta i tworzyć tam teatr, prezentowali go w Starochorzewskim Domu Kultury. Na mnie to zrobiło takie wrażenie, bo zaczęło się od tego, że szefowa Teatru Anatomia, Rita Reiss, złapała mnie podczas panelu dyskusyjnego na temat teatru, który odbywał się w Muzeum Hutnictwa, którym organizatorem był Teatr Stefana Batorego. Po panelu zostałem zatrzymany przez Ritę Reiss, powiedziała, że się chce ze mną spotkać, umówić i przegadać temat właśnie Teatru Anatomia. No i tak to się zaczęło. No i później byłem na ich spektaklu, no i właśnie to był spektakl ten autodeskrypcyjny, jakby dostosowany do osób niewidomych i to jest... Ja czegoś takiego nie przeżyłem i ja sobie mogę tylko wyobrażać, jak osoba, która naprawdę jest niewidoma, to musiała przeżywać, ponieważ tam dźwięki i maszyny, odpalanie papierosa, narrator, który informuje o tym, co się dzieje, jaki bohater ma emocje, co zrobił, że się szklanka przewróciła. Jestem świadomy tego, że osoba, która ma pełnię zmysłów, dla niej to może być trochę za dużo bodźców, bo są aktorzy na scenie, którzy rozmawiają, a ciągle mówi narrator między tym i opowiada o tym, co ja przed chwilą widziałem. Ale trzeba na to spojrzeć z perspektywy osoby, która nie widzi tego. I jedynym kontaktem jej z tym spektaklem jest właśnie głos narratora i ten dźwięk tej szklanki, która się sama przewróciła, nie? Albo te uderzenia w tą klawiaturę. To na mnie zrobiło takie wrażenie, że powiedziałem... Dobra, jak można tego robić więcej, częściej i jest więcej takich teatrów, które możemy ściągnąć z taką pomysłowością i je możemy ściągnąć poprzez Teatr Anatomia, no to walczymy z wszystkimi procedurami, wiadomo, ja pomagam teatrowi, żeby to wszystko płynnie w urzędzie szło. Po prostu będzie ten teatr i na pewno to będzie miejsce, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie. I to jest niesamowite, że w momencie, w którym oni zaczęli to remontować, to wszyscy ludzie, którzy mieszkają w ogóle, zaczęli przychodzić się pytać, czy im nie pomóc. Tu jakiś swoje big bagi na gruz oddawał ze swoje ten. Tu ktoś przychodził im pomóc umyć poręcze. Przyszli harcerze, którzy im sprzątali te pokoje. To już nie mówię, kibice ruchu w ogóle Chorzów przyszli i wynosili z nimi gruz i te wszystkie pozostałości. No, niesamowite rzeczy jakby się działy wokół tego remontu, tego dostosowywania, tej rewitalizacji. No bo jeśli ktoś, kto jeszcze nie był w tym teatrze, ten teatr jeszcze tam nie jest, nie widział żadnego spektaklu i on widząc, co robią ci młodzi ludzie z tym budynkiem w swoim wolnym czasie, za swoje własne pieniądze, on to widzi, to on chce to prędzej czy później poznać. Jeśli on już im chce pomóc w tym noszeniu gruzu, to on prędzej czy później przyjdzie do tego teatru przeżyć tą sztukę. I to pokazuje, że my niestety w Polsce mamy... My się skupiamy nie na tych rzeczach, na których powinniśmy, bo jeśli byśmy się pokazywali w głównym nurcie, w mediach głównego nurtu, takie rzeczy, jakie się dzieją przy Teatrze Anatomia, to może by też ludzie mieli bardziej otwarte umysły na to, co się w kulturze dzieje.
0: No to może jeszcze krótko o tym Teatrze Anatomia. Co to jest dokładnie? Bo mówimy teraz o miejscu. Zamykamy trochę ten Teatr Anatomia w budynku, ale to nie chodzi o budynek, to chodzi o ludzi.
8: Tak. Tu chodzi o hub, o skupienie wokół siebie ludzi, którzy działają dla kultury. Nie wiem, czy to jest dobre określenie bohema na przykład, bo to też już jest trochę słowo, które jest negatywnie nacechowane, nie? Bohema artystyczna, darmozjady, wiadomo, nie? Tam podatki od państwa chcą ciągnąć i tak dalej, i tak dalej. Ale bardziej te pozytywne znaczenie bohemy, cyganerii, jakiegoś takiego miejsca, w którym jak ktoś ma właśnie pomysł, jeśli my robimy, że cały Chorzów jest miastem alternatywnym, w którym jeśli ty masz pomysł na siebie, artystyczny, to go znajdziesz właśnie w Chorzowie i ja ze swojej strony zrobię wszystko, żebyś go mógł zrealizować. Jeśli to oczywiście ma jakąś wartość, no bo to też musimy patrzeć, czy żeby to wszystko miało ręce i nogi, szło w odpowiednim kierunku. To jeśli my robimy całe miasto alternatywne, no to tym, to jest skala makro, no to skalą mikro jest Teatr Anatomia, nie? Czyli to samo, co całe miasto, ale u nich w ich budynku. Czyli tam się mają ludzie skupiać, mają tworzyć, mają być przeglądy teatralne, przeglądy muzyczne. To ma być element wyskoku, odbicia, nie wiem, skoczni narciarskiej dla wszystkich, którzy tworzą.
0: Taka trampolina.
8: Trampolina. I znając ludzi z Teatru Anatomia, to wręcz są tak otwarci, że tam każdy może przyjść i znajdzie u nich pomoc. I to nawet taką pomoc, może by nie, że ich wystawią od niego spektakl, czy go zaprezentują na scenie. Bardziej chodzi nawet o taką pomoc, nawet nie wiem, pomogą pisać jakiś grant, jakiś wniosek. Także to jest to, czym zawsze były sceny muzyczne, ja mówię, Seattle, Bristol, Nowy Jork, Chicago. Scena nie była tylko muzyką, koncertem, tym. To było wszystko, co jest wokół niej. Czyli był tam tatuażysta, to on dziarał te zespoły. Był florysta, to on zapewniał, nie wiem, kwiaty na spektakle. Był malarz, robił okładki płyt tym zespołom. Był fotograf, robił zdjęcia na tych koncertach. To wszystko wzajemnie ze sobą żyło i my jesteśmy w bardzo dobrym usytuowaniu w Chorzowie, żeby właśnie taką scenę tworzyć, bo tam jest ludzi z ogromem talentów, którzy... Problem było to, że oni byli rozrzuceni. Ja się staram, żeby może nie tylko w Anatomii, ale jakby w całym Chorzowie ich skupiać wokół tego miasta. Ktoś robi świetne fotografie, ktoś ma ciekawy zespół, ktoś zna ciekawy zespół. I jakby to wszystko staramy się skupiać. I to, z czego się kiedyś właśnie śmiano w jednym wywiadzie, jak powiedziałem, że nawet jeśli ktoś nie jest z Chorzowa, to on za parę lat będzie chciał mówić, że jest z Chorzowa, jako zespół, że on jest z tej sceny. I to jest takie moje marzenie i to też, myślę, jest marzenie pana prezydenta Szymona Michałka. I w tym kierunku tą alternatywę tam kręcimy, żeby ci ludzie czuli się naturalnie, bo jak oni się będą czuć naturalnie ze swoją sztuką w Chorzowie, to ci ludzie, którzy przychodzą na te wydarzenia albo dopiero będą przychodzić, też się będą czuli naturalnie z nimi.
1: No i chyba o to tak naprawdę chodzi w całej tej kulturze, by nie tylko pozwalała odkrywać coś ciekawego czy coś nowego, ale tak, żeby kultura potrafiła łączyć ludzi. Warto więc śledzić media społecznościowe Teatru Anatomia. A jeżeli ktoś ma nieco więcej czasu, to można nawet zajrzeć na ulicę Fryderyka Chopina 10 w Chorzowie. O Teatrze Anatomia, o lokalnych artystach, ale także o ludziach, którzy chcą tworzyć i chcą wspólnie działać, opowiadał pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji, Maciej Zieliński.
2: Radio Złote Przeboje Karolina, 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Przed nami ważne i ciekawe tematy, to już dosłownie za chwilę. Magda Tkaczyk, zapraszam. Rozgrzewamy kulturę w mieście. Tak reklamuje się Chorzów. i rzeczywiście miasto staje się coraz bardziej ciekawym miejscem na kulturalnej mapie Śląska. Skupia różne nurty od tradycyjnych, kultowych po nowoczesne. Sięga też po różne narzędzia, by kulturę rozwijać, ale też by przez kulturę uczyć i edukować. O tym wszystkim opowiada pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciej Zieliński.
2: Co słychać na Śląsku i w Zagłębiu?
1: Kultura chorzowska. Jaka jest? Czy jest nowoczesna? Czy szuka nowych kierunków? Czy opiera się raczej na tradycji i na dziedzictwie kulturowym Chorzowa?
8: To jest dobre pytanie, bo można powiedzieć i tak, bo z jednej strony jednak jest to dziedzictwo dość mocne z powodu na Muzeum Hutnictwa, które jakby dba o to dziedzictwo miasta, które wyrosło na Hucie, na przemyśle ciężkim, ale z drugiej strony też staramy się tworzyć tą kulturę w Chorzowie wokół alternatywy, stworzyć miasto, które jest jakieś. I myślę, że od 2,5 roku razem z panem prezydentem Szymonem Michałkiem działamy w tym kierunku, żeby miasto Chorzów to była właśnie huta kultury i to huta kultury tej alternatywnej, czy tej, której w głównym nurcie jest najmniej, a jest też najbardziej poszukiwana, choć niektórzy ludzie sami o tym nie wiedzą, że jej poszukują.
1: Czego szukają ludzie w kulturze?
8: Wyrazu chyba przede wszystkim. Chyba i autentyczności. I ta autentyczność w Chorzowie chyba jest mocno zaznaczana z tego powodu, że jednak widać, że niektóre projekty, które zostały przez ostatnie 2,5 roku wprowadzone, znajdują naśladowców w miastach wokół Chorzowa. Więc myślę, że to jest ten dobry kierunek zwracania uwagi ludziom na kulturę, której w głównym nurcie i też w samym Chorzowie nie było za dużo. Więc tak, idziemy w kierunku alternatywy, idziemy w kierunku tego, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł na siebie i nie wie, jak go zrealizować w swoim mieście, w którym jest, to niech przyjeżdża do Chorzowa, to my mu pomożemy, żeby on się zrealizował w Chorzowie.
1: Miejsca, które w Chorzowie skupiają kulturę, tam, gdzie tej kultury należałoby szukać?
8: No, przede wszystkim Chorzowskie Centrum Kultury. To jest nasz hub wielki, który ma też pod sobą i Galerię Sztuki, Miejską Galerię Sztuki MM, ale też Starochorzowski Dom Kultury. Tam dzieją się rzeczy wszystkie, można powiedzieć, bo i teatry, i rzeczy muzyczne, koncerty muzyczne, orkiestracyjne, ale też jest tam scena pod schodami, która została dostosowana pod tak zwaną chorzowską scenę alternatywną, która została powołana pod koniec 24 roku, która ma odpowiadać na potrzeby tych zespołów, które dopiero szukają swojego miejsca na scenie i właśnie ta scena ma być ich wyrzutem dalej. I powiem szczerze, że od początku 25 roku do teraz my mamy na liście oczekujących, bo to jest raz w miesiącu dzieje się, że ta scena alternatywna, mamy już ponad 70 zespołów i to już jest ta lista, od której my zaczynamy 27 i 28 rok. Więc jest ta scena alternatywna. Miejski Dom Kultury Batory, który dba o to, żeby nie traciliśmy kontaktu z tradycją. Zespół Pieśni i Tańca Chorzów, który odnosi też duże sukcesy na arenie międzynarodowej, ale też blues, który poprzez blustrację w Chorzowie nadal ma swoje miejsce. Właśnie Miejski Dom Kultury Batory, zakorzeniony w dzielnicy Batory, ma za zadanie właśnie pilnować tego kontaktu z tradycją. Muzeum Hutnictwa, o którym już wspominałem, które oprócz tego, że z muzeum i ciągle pozyskujemy nowe możliwości wyrazu w tym muzeum, no to też sala, która się tam znajduje, no to koncerty metalowe, czyli Chorzowska Huta Kultury, no bo jak metal, no to w hutnictwie i na ulicy Metalowców, więc to jest oczywiste. Więc tam te koncerty metalowe, można powiedzieć, sprzedają nam się na pniu. To też można powiedzieć zasięg ogólnopolski. Ze znany polski reżyser młodego pokolenia, Błażej Jankowiak, twórca m.in. filmu Diabeł z Erykiem Luboszem, wyreżyserował promo wideo Chorzowskiej Huty Kultury, właśnie będąc oczarowanym tego, jak to wygląda i jak to w tym Muzeum Hutnictwa ten metal brzmi. Z Muzeum Hutnictwa nie mógłbym też nie wspomnieć o świetnej robocie, jaką wykonują biblioteki miejskie filie, które są tą pierwszą instancją kultury na dzielnicach, bo też nie wszędzie jesteśmy w stanie dotrzeć, a biblioteka dzielnicowa jest w stanie dotrzeć do tych też najmłodszych, można powiedzieć, na dzielnicy, więc tutaj też muszę wspomnieć Centrum Integracji Międzypokoleniowej, w którym dzieje się, żeby łączyć te pokolenia, potańcówki międzypokoleniowe, scena pokoleń, koncerty gwiazd, można powiedzieć, i tego młodego pokolenia, ale też tego starszego, które jest najbliżej dla seniorów, żeby oni mogli się spotkać z tymi swoimi idolami, można powiedzieć, z dzieciństwa. I tam można w sumie dużo wymieniać o tych wszystkich instytucjach, ale przede wszystkim te nowe rzeczy, bo te instytucje zawsze były w Chorzowie, ale też liczy się to, co jest nowego, czyli oprócz tej sceny alternatywnej czy Huty Kultury, to przede wszystkim Teatr Anatomia, który został sprowadzony do Chorzowa i rewitalizuje budynek po starym banku PKO na ulicy Chopina z 1927 roku. Na teatr, na salę koncertową, na salę prób dla zespołów. Takie też informacje do nas docierały, że w aglomeracji śląskiej ciężko jest znaleźć salę prób. To też wiadomo, nie przykładano do tego za dużej wagi, więc też staraliśmy się, żeby były tam te sale prób, sale baletowe, różne pracownie, więc Teatr Anatomia pojawił się w Chorzowie. Współpraca z najstarszym klubem muzycznym w Polsce, Leśniczówką. Pierwsza współpraca miasta Chorzów z tym miejscem, które jest w Chorzowie od 44 lat. Dużo wydarzeń, które robimy razem i gdzie wzajemnie sobie pomagamy. No więc myślę, że jeśli chodzi o instytucje, o miejsca, to tyle. Nowa Galeria Sztuki, która powstała, Galeria Nie Zastawiać, na ulicy Truchana. Czy tam, gdzie urodził się Rysier Rieder. Na tej ulicy powstała właśnie Galeria Sztuki Współczesnej, która przeniosła się z Katowic do Chorzowa. No i cały projekt Galerii Wolności, czyli tego, że teraz staramy się zamieniać pustostany na coś. Przynajmniej, żeby te witryny, które należą akurat do miasta, a nie ma ich za dużo wbrew pozorom, żeby nie świeciły pustkami, tylko właśnie staramy się tam wkładać sztukę.
0: Czyli ta Galeria Wolności, ona będzie takim miejscem tętniącym życiem, ale też przede wszystkim kulturą.
8: Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sama idea Galerii Wolności powstała, kiedy z panem prezydentem rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób tą ulicę Wolności, legendarną ulicę Chorzowa, w jakiś sposób ożywić, coś tam innego wprowadzić. No i padło na tę Galerię Wolności. Jakby kwestia wygląda tak, że mamy tą jedną Galerię Wolności, w której organizujemy cały czas wernisaże i staramy się wynajdywać razem z Galerią Nie Zastawiać i Chorzowskim Centrum Kultury tych artystów takich nieoczywistych, świeżo po ASP, albo dopiero stawiających pierwsze kroki, żeby uładzić tam możliwość, albo artystów chorzowskich. Zawsze jest to połączone z jakimś mini koncertem, albo czasami tylko z muzyką, ale żeby po prostu coś się działo właśnie w tej przestrzeni. A te lokale, które znajdują się niedaleko tej Galerii Wolności numer 1, bo w sumie jej będzie 5, zostały podzielone po instytucjach, bardziej w zasadzie, żeby przynajmniej te witryny były tak przygotowane, żeby można było na czymś oko zawiesić, żeby osoba idąca po ulicy Wolności, żeby te pustostany, na które mamy wpływ z witrynami i które należą do miasta, były przynajmniej w jakiś artystyczny sposób przygotowane, żeby było to pokazane, że kultura dba o to miasto i tak naprawdę kultura jest jednym z najważniejszych elementów, którymi Chorzów się może pochwalić i żeby też tak było i żeby ta wolność też tym, na tej wolności też było to zaznaczone.
0: Kultura kształci?
8: Oczywiście, kultura wychowuje przede wszystkim. To im więcej kultury w społeczeństwie, tym mniej problemów ma to społeczeństwo, zawsze tak mówię, bo jednak im ta kultura bardziej stara się odpowiadać na potrzeby te psychiczne ludzi, to ci ludzie mają, czują się zagospodarowani w jakiś sposób. To jest to, że na przykład sezon spektakli plenerowych zaczęliśmy je praktycznie od jednej decyzji pana prezydenta, który powiedział, że trzeba wyjść z tą kulturą. Mamy tyle dzielnic, które może chciałyby tą kulturę mieć u siebie. Jest dużo ludzi, którzy na przykład, nie wiem, boją się czasami iść do centrum kultury, albo nie wiedzą, jak się mają ubrać, czy trzeba się ubrać. To są naturalne bariery, które gdzieś społeczeństwo sobie samo kreuje. Więc była decyzja pana prezydenta, robimy spektakl przy Familoku, czyli tak jak on stoi, nie czyścimy, nie przycinamy trawy, nie sprzątamy butelek, które tam leżą, po prostu w tym naturalnym miejscu, w którym jest ten Familok, mam postać scenę. Okazało się to dużym sukcesem i cieszy się to już taką popularnością, że ludzie są pewni tego, że na przykład w pierwszy weekend lipca na ulicy Puglerskiej na popularnej Cwajce, przy tym Familoku co zawsze jest coś. To jest to, co powiedziałaś, czyli kształcenie. Czyli my każdemu tym ludziom patrzymy. Możecie przyjść do Chorzowskiego Centrum Kultury. Mieliście już tańce indyjskie, mieliście taniec współczesny z muzyką rockową na żywo, teraz macie balet. To wszystko jest tam. Tylko trzeba też przyjść, ale jak nie chcecie przyjść, no to my raz do roku do was przyjdziemy z tym, albo nawet częściej, jeśli się uda. To są rzeczy, które pokazują, że kształcimy też tymi spektaklami plenerowymi, zachęcamy ludzi do przeżywania tej kultury w instytucjach poprzez pokazywanie im tego na ich podwórkach. To jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, no powiedzmy sobie szczerze, jeśli mamy w Chorzowie Jazz i Literaturę, festiwal coroczny podzielony na before, na wiosnę i główną część tą tą październikowo-listopadową, to zawsze się staramy też przyciągać do tego szkoły. Sami nauczyciele, którzy są bardzo zaangażowani w tą edukację kulturalną, gdzieś tam szukają kontaktu takiego, że jakbyście mieli wolne 10 biletów, to ja mam uczniów, którym jak to dam, to oni na to pójdą. Na 100%. Tylko po prostu muszę im to dać, bo ja wiem, którzy to są. Oni to zobaczą, to oni będą tego dalej szukać. I to rzeczywiście działa. I później ci młodzi ludzie stają się naturalnym odbiorcą kultury. I chyba o to w tym właśnie chodzi, żeby pokazywać, że ta kultura jest. Czy to jest jazz, czy to jest blues, czy to jest grunge, czy to jest rock, czy to jest metal, czy to jest balet, czy to jest taniec współczesny, czy to jest taniec klasyczny, to nie ma znaczenia, co to jest. Byleby to miało wartość w życiu tego człowieka. Jeśli na 10 osób jedna lub dwie, później zaczną same tego szukać, to już był nasz sukces.
0: Czyli to jest takie wychodzenie z kulturą przez duże K do społeczeństwa. Trudno się wychodzi z tą kulturą?
8: I tak, i nie. Ona też ma pewien cel, bo to nie jest tak, że my ją chcemy tam całkowicie zostawić na tych ulicach. Wiadomo, że ona musi być zinstytucjonalizowana i jednak trzeba, żeby przeżyć to w pełni, no to musi być ta scena, musi być ta widownia, ta kotara, ta scenografia. Wiadomo, to jest po prostu zachęcenie. Powiedzmy, że to jest taki agresywny marketing trochę tej kultury. Wabik, to jest dobre słowo. Ja się czasami spotykam z takim stwierdzeniem, że ludzie tego nie chcą. Ja mówię, jakby ludzie tego nie chcieli, to by raz, że na to nie przyszli. Dwa, że ludzie czegoś nie rozumieją. Ja mówię, ale no jeśli myśmy im nawet nie dali możliwości, żeby spróbować to zrozumieć, to skąd my wiemy, czy oni to rozumieją. To jest odwieczne pytanie o to, czym kultura ma być. I to jest spór, można powiedzieć, na poziomie filozofii, czyli czy kultura ma odpowiadać podstawowym potrzebom ludzi, czy ona ma właśnie ich otwierać na te niepodstawowe potrzeby. No bo jeśli kultura ma być od kiełbasy i piwa, na przykład ma być śmieszna i rubaszna, jak to czasami można określić, no to jej w ogóle może nie być. To jest bardzo proste do zastąpienia. Mieliśmy też wiele przykładów już nawet we współczesnej historii Polski, jak tej mniej wartościowej, bo mocno jej promowanie, przemycanie. Odpowiedzią na to jest pokazywanie ludziom tego, chodź tu, może tu jest coś fajnego, że tu jest coś dla ciebie. Może ci się to spodobać, może nie, ale spróbuj. Bo zobaczmy jakby na zachód Europy, jak tam jest inne w ogóle podejście do kultury. Mamy trochę, w Polsce chyba nie mamy przedmiotu, który by uczył o rozumieniu kultury, o jej przeżywaniu i my potem nad tym cierpimy. I no to mamy te spektakle plenerowe, mamy pełno wydarzeń, które tak naprawdę staramy się robić na dzielnicach. No choćby właśnie te artystyczne relacje, które były w każdej dzielnicy, można było przyjść na leżaczek, posłuchać muzyki w swoim naturalnym środowisku. Czyli jeśli ktoś mieszka przy Amelunglu, to może sobie zejść w czapciach i usiąść przy tym Amelunglu, przy tym stawie na leżaczku i posłuchać koncertu. I tych wydarzeń jest pełno. To jest wszystko pokazywanie, że są te instytucje, są te miejsca, zapraszamy do nich. A im szybciej my się zajmiemy młodymi ludźmi, jakby pokazywaniem im, że oni mają szansę się też przebić. To ja mówię teraz to trochę odbijając do tej chorzowskiej sceny alternatywnej, że pokazuję, patrz, masz zespół, przyjdź, zagraj, nie? Zapraszamy. Może coś z tego wyniknie. I czy pomagamy artystom? To tak samo też pomagamy zwykłym mieszkańcom, żeby mieć dostęp do tej kultury.
0: Skupmy się teraz na tym odbiorcy. Gdzie mają szukać informacji o tych wszystkich wydarzeniach?
8: Przede wszystkim, ja zawsze mówię media społecznościowe, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, że wszyscy jesteśmy chcąc, nie chcąc w tym świecie wirtualnym, no więc tam i profil Miasta Chorzów, i każdej instytucji kultury, ale też jest biuletyn Huta Kultury, jest papierowo wydawany, który jest w każdej instytucji kultury do pobrania, też w Urzędzie Miasta i on rozchodzi nam się bardzo dobrze, jakby tu nie narzekamy. Jest też w formie elektronicznej na stronie HK, czyli hutakultury.chorzów.eu, ale też w aplikacji miejskiej, jeśli jest bardziej aplikacyjny, jak ja to mówię, no to w aplikacji cyfrowych Chorzów jest też specjalny kafelek Huta Kultury, no i też oczywiście przestrzeń miejska, czyli witryny na centrach przesiadkowych, które informują o bieżących się premierach. Jest totem przed Urzędem Miasta, więc myślę, że informacja o tym, że ktoś nie wie, że się coś w mieście dzieje, to nie znaczy, że myśmy nie zrobili czegoś, żeby do niego dotrzeć, tylko on po prostu robi wszystko, żeby do niego nie dotarło.
4: A moim gościem był pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciej Zieliński.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: Nám chodí odvoz paštoho.
1: To jest Radio Złote Przeboje.